czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

0: zdania, dworek z warsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z warsą. A ja nie czuję już. Krążę na okrągło, jestem jak worek z warsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wow, wow, wow. Yeah, yeah, yeah. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Schodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 39.
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Sponsorem programu jest PSS Społem, właściciel sklepów w Nowym Sączu.
5: Dzisiaj w Nowym Sączu możemy spodziewać się, że słońce będzie próbowało przebić się przez ciemne chmury. Termometry pokażą około 17 kresek, a wiatr będzie słaby, wiejący z południa. Jakość powietrza pozostanie dobra. Po południu chmury deszczowe zaczną dominować na niebie, a temperatura wzrośnie do 24 stopni. Jutro słońce znów spróbuje wyjrzeć zza chmur, a maksymalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
4: Sponsorem programu jest PSS Społem, właściciel sklepów w Nowym Sączu. www.społem.com.pl.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
6: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Tragedia na lotnisku w Bielsku-Białej. W wypadku szybowca zginęła 38-latka, a jej instruktor w ciężkim stanie trafił do szpitala, mówi Patrycja Pokrzywa z bielskiej policji.
7: Do zdarzenia doszło w trakcie lotu kontrolnego, który przygotowywał do samodzielnych lotów. Szybowiec spadł na płytę lotniska z wysokości około 50 metrów. Tak, wewnątrz znajdowały się dwie osoby, kursantka oraz instruktor i niestety mimo podjętej akcji ratunkowej życia kobiety nie udało się uratować. A instruktor z obrażeniami wielonarządowymi został przetransportowany do szpitala.
6: Sprawę wyjaśnia Państwowa Komisja Wypadków Lotniczych. To największa taka operacja antynarkotykowa polskich służb w ostatnich latach. Polskie służby udaremniły przemyt prawie tony heroiny ukrytej w transporcie cegły elewacyjnej. Wartość zabezpieczonego w porcie w Gdyni narkotyku to ponad 156 milionów złotych, mówi szef MSWiA Marcin Gierwiński.
8: Mówimy dzisiaj o tej operacji, która miała miejsce w Gdyni, w porcie w Gdyni. Tona zabezpieczonej substancji, ohydnej substancji, substancji, która niesie śmierć i często to niszczy ludziom życie.
6: To nie jedyna taka akcja polskich służb w tym roku.
8: Już ponad 83 tony zabezpieczonych narkotyków tylko w tym okresie pierwszych 5 miesięcy. Dla porównania, żebyście Państwo wiedzieli, w całym zeszłym roku to było 56 ton, a był to rok rekordowy.
6: W sprawie ostatniego przemytu heroiny w Gdyni zatrzymano 3 osoby, grozi im do 20 lat więzienia. Potrójne szczęście w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach. Na świat przyszły tam trojaczki. To pierwsze tak niezwykłe narodziny w kieleckiej placówce w tym roku, mówi dyrektor szpitala Rafał Szpak.
9: Biorąc pod uwagę naszą obecną demografię, no jest to naprawdę wydarzenie, szczególnie dla rodziców. Przyszły na świat tym razem 3 dziewczynki. Urodziły się w wieku 32 na 33 tygodnie.
6: Teraz dziewczynki znajdują się pod opieką neonatologów.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: SK2 Sport.
6: Zanim kolejny turniej, krótki odpoczynek. Maja Chwalińska wróciła do kraju po sukcesie w tegorocznym Roland Garros.
12: Będę potrzebowała chwilkę czasu, żeby to wszystko przetrawić. Planuję wyjechać na dosłownie kilka dni, troszkę właśnie odpocząć, zresetować się, żeby później znowu na nowo mieć energię na nowe wyzwania.
6: Pod koniec czerwca kolejny wielkoszlemowy turniej, tym razem Wimbledon. Polski Związek Tenisowy oficjalnie zwrócił się do organizatorów o dziką kartę dla Mai Chwalińskiej. Dzięki temu Polka uniknęłaby gry w kwalifikacjach.
10: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Po co się oni zwracają do polskiego związku tego o dziką kartę? Zapraszam do mnie na osiedle.
14: Tam dziką dostanie?
13: Dzik, małe, duże chodzą. Jakie chcecie? Na pewno jakieś karty mają przy
14: na
13: sobie.
14: Pewno. Na pewno, grzebią po tych śmietnikach.
13: Oczywiście, że
14: to
13: tak.
14: To na pewno jakąś kartę znajdą. Maja, gdzie ty
13: od
14: tam szukasz?
13: Od cholery u nas tego, no.

0: wróciłeś w jednym kawałku, jesteś cały, długi czerwcowy weekend.
1: Ale wiecie, jak ja daleko byłem?
0: Nie zniszczył cię,
1: nie
0: co?
1: Zniszczył mnie, ale nie. Wiecie, jak ja daleko byłem?
0: Gdzie byłeś?
1: Znaczy, jeżeli ktoś tam mieszka, to pomyśli sobie, że gdzie tam daleko
0: był, blisko,
1: nie?
0: Tak?
1: No, ale ja, dla mnie to był jednak wyczyn tam pojechać i przejść 23 tysiące kroków.
0: 23
1: tysiące,
0: wow, nie no, naprawdę. Ja,
1: dziękuję bardzo, dziękuję.
0: To prawie jakbyś się słowa uznania.
1: Na górę jakąś wdrapał.
0: Ja już przez pół roku nie muszę chodzić nigdzie.
1: Nigdzie, tak.
0: Mam tyle zrobionej kroków.
1: Już nadrobiłeś.
0: Nie, posłuchajcie, byłem w Toruniu, bo ja lubię po Polsce jeździć.
1: U ojca?
0: Nie, u ojca nie byłem. Znaczy, może u któregoś ojca byłem, nie? Ale u tego akurat nie.
1: U tego
0: byłem
1: nie
0: w Toruniu.
1: Okay.
0: Jestem zachwyconym tamtejszym starym miastem. Jest po prostu przepiękne. I tak sobie pomyślałem, że ja będę cyklicznie robił wycieczki po Polsce.
1: A myślałem, że do Torunia.
0: I w do końcu Torunia
1: odwiedzisz, a, do i że w końcu odwiedzisz ojca.
0: Na 100% jeszcze pojadę do ojców, do Torunia.
1: No bo ojca trzeba odwiedzić.
0: Ale
1: no.
0: Posłuchajcie, będę robił cykliczne wycieczki po Polsce i teraz chciałbym was poprosić z tego miejsca, tutaj, z tego miejsca, ze studia Radia SK2, żebyście zaplanowali Jarząbkowi wycieczkę. To znaczy, dzwonimy 726-826-826 albo Messenger i chwalimy się, gdzie ja powinienem jeszcze w Polskę pojechać.
1: Czyli innymi słowy, pochwalcie swoje miasto, takie zareklamujcie, żeby Jarząbek chciał w wakacje was odwiedzić.
0: Bo ja na pewno będę jeździł po Polsce, jest tak piękna Polska, jestem taki zachwycony.
1: Masz
0: tym
1: takie
0: Toruniem.
1: Tanie bilety.
0: No, totalnie, bo jeszcze karta dużej rodziny. Ludzie, nic, tylko wsiadać w pociąg i jechać w Polskę. 726-826-826 albo Messenger. Bardzo proszę o jakieś, tak to się ładnie mówi, destynacje.
2: SK2.
1: Ty, żeby ludzie z destylacją nie pomylili.
0: Nie, mogą mylić, a dlaczego by nie?
1: Destynacja.
0: Destylacja.
1: W sensie przeznaczenie podróży, cel
0: tak.
1: Podróży.
0: To ale znaczy, jak będzie destylacja, to spokojnie.
1: Nie, destylacja, nie mylimy. 726-826-826. Zareklamujcie swoje miasto, można też na Messengerze.
3: Ja się staram.

0: Ależ wiekowy już, a bardzo dobry utwór Magda Fam.
1: Nie wypominaj. Nie wypominaj.
0: Dwa, ale jak wino, im starsze, tym lepsze. 19 minut po 6. Gdzie ten jarząbek ma pojechać?
1: Dawaj.
0: Wakacje tuż, tuż.
1: Bo ja byłem na kawie i nie słyszałem, co też do mnie mówiliście.
0: Będziesz zwiedzał cały kraj, bo ludzie mają propozycje. Pierwsza propozycja na dziś, reklamujemy swoje miasto. To Madzia, słuchamy. Madziu, dzień dobry.
2: No, na pewno już byłeś, ale zapraszam do Wrocławia.
0: Byłeś?
1: Byłem, ale nie pamiętam.
2: Szlakiem Krasnali.
0: Krasnali szlakiem.
1: Aha.
2: Codziennie można przynajmniej 20 parę tysięcy kroków zrobić, a żeby je obejść, to tak ze 3-4 dni potrzeba.
0: 4, razy 4.
2: Więc razy 4, no. Tak można policzyć, to będzie tyle kroków, że do końca roku już nie trzeba będzie chodzić.
0: Widzisz? I co?
1: Ale żeby obejść jednego Krasnala trzeba 20 tysięcy kroków?
0: Nie!
1: Całe miasto?
0: Cały szlak Krasnali. No a jak byłeś, to nie szedłeś szlakiem Krasnali?
1: Ja, powiem ci tak, że...
0: Ty masz inne ścieżki, tak?
1: Nie wiem, czy ja w ogóle szedłem.
3: SK2.
0: Ale z tego, co słyszałem, miasto ładne.
1: Okej.
0: Reklamujcie swoje miasta 726-826-826 lub Messenger. Madzia, do ciebie oczywiście. Prezenty od radia lecą.

0: Dzieci już odliczają pewnie, bo to już czerwiec, to już tak, wyjdą wesołe ze szkoły i dwa miesiące ich nie będziesz widział. Ale jeszcze póki co do szkoły trzeba chodzić.
1: No właśnie, wręcz przeciwnie, będziesz je widział. Dzień w dzień, przez całą dobę.
0: Ale w szkole,
1: nikt nie będzie widział.
0: Nie, no jasne, że
1: 25
0: tak,
1: po 6. Tak. Posłuchajcie, czytam sobie dzisiejszą kolorową gazetę i co ja widzę? Małgorzata Rozenek Majdan, kojarzysz?
0: Perfekcyjna pani domu.
1: I Radosław Majdan.
0: Perfekcyjny bramkarz.
1: No powiedzmy. Wydali fortunę na przyjęcie syna, ale to nie byle jakie przyjęcie. To były urodziny, moi drodzy. 10 czerwca Henio Majdan skończył 6 lat.
0: Skończy. Jutro jest 10 czerwca.
1: Skończy 6 lat.
0: A czyli oni wcześniej mu zrobili.
1: Okej, zrobili wcześniej. Teraz tak, patrzę, ile to wszystko kosztowało. Sam tort kosztował 2000 zł, wyobraź sobie. No. Morze balonów między 3 a 5 tysięcy zł.
0: O, proszę.
1: Proszę bardzo. Była księżniczka, były gofry z, gofry z owocami. Gofry, wiesz, po ile gofry idą teraz, będą szły nad morze?
0: To jak gofry były, to ewidentnie widać, że to były luksusowe urodziny.
1: Totalnie.
0: Bo ja podejrzewam, że w tym sezonie dojdzie do tego, że gofry nad polskim morzem to nie będą sprzedawać, wiesz, całego gofra, tylko na te kwadraciki małe. Będą dzielić i będzie po 5 zł za kwadracik.
1: I tak cię stać na nie nie będzie.

0: Autopromocja.
1: Kiełbasa? Krakowska.
2: Śliwka? Z Nałęczowa.
3: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
4: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
4: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
4: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Masz warsztat samochodowy lub samochód Ci nie służy? To ekipa z Autony mile Cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
10: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
0: To będzie ostatnia reklama.
11: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Sponsorem programu jest PSS z Połem, właściciel sklepów w Nowym Sączu.
13: Dziś w Nowym Sączu poranek przywita nas pełnym zachmurzeniem, ale temperatura będzie całkiem przyjemna, bo termometry pokażą 19 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie musimy się obawiać nagłych zmian. Po południu spodziewajmy się deszczu, a temperatura wzrośnie do 24 stopni. Wieczorem może jeszcze przelotnie popadać, ale temperatura utrzyma się na poziomie 23 kresek. To w tym momencie wszystko, a kolejne polskie hity w SC2 w Nowym Sączu już za chwilę.
12: Sponsorem programu jest PSS z Połem, właściciel sklepów w Nowym Sączu. www.społem.com.pl.
4: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
14: 6.30, newsy SK2, Anna Łobocka, a na początek Lublin, gdzie 7 zastępów straży pożarnej 3 godziny walczyło z ogniem. W nocy palił się były klub jeździecki, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, trwa ustalanie przyczyn pożaru. Trzęsienie ziemi na Kubie miało magnitudę 6,2 i było jednym z najsilniejszych, jakie wystąpiło przy zachodnim wybrzeżu wyspy. Na razie nie ma informacji o ofiarach. Dziś ceny paliw poszły w dół. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 93 grosze, a diesla 6 zł i 45 groszy.

0: Pan Podsiadło. Pan Podsiadło, który zaczął obrotowy tour i sobie będzie koncertował.
1: No, przez, się nie odwrócisz przez całe lato. Podsiadło.
0: No tak, no, lodówkę otwieram, patrzę, Podsiadło.
1: Podsiadło, nie?
0: No, kawę chcę zaparzyć z ekspresu, Podsiadło. No i dobrze, i tak ma być, bo Podsiadło robi jedne z najlepszych polskich hitów, a my same takie gramy w Radiu SK2. 22 minuty do 7.
2: Taki Dawid Podsiadło nie musi się martwić. Nie musi się martwić, gdzie jechać w Polskę. On po prostu jedzie w Polskę i daje koncerty, prawda? I zwiedza sobie miasta Polska. A ja się martwię i nie wiem, gdzie mam jechać. I proszę bardzo, dziękuję wam za to, że przychodzą pomysły. Na przykład Wiktor do nas napisał na Messengerze, a kiedyś byłeś w Berlinie, jest tam brama brandenburska i inne zabytki.
0: Oj, kolego, nie wiesz, do kogo piszesz. Tak chcę powiedzieć. Oj, kolego, kolego.
2: Dla mnie Berlin...
0: Ja, Ząbek, co, wybierasz się do zachodnich sąsiadów?
2: Nie.
0: Dlaczego?
2: Berlin, proszę bardzo, część wsi Harta na Podkarpaciu. Dlaczego by nie?
0: A, na Podkarpacie,
2: Podkarpacie do Berlina
0: Berlin?
2: Można. Tak,
0: jest,
2: można pojechać.
0: Ale to nie miasto.
2: To nie miasto, ale co z tego? To miejscowość.
0: Miejscowość Berlin.
2: Jest.
0: Dobrze, dobrze.
2: Dobrze, przyjadę do Berlina, jak będę na Podkarpaciu.
0: Jest jeszcze... A, to może być propozycja dla ciebie, tutaj od słuchacza. Nagranie jest na sekretarce, prosimy.
3: No, zapraszam. Tam do Koluszek, to jest tam 30 km od Łodzi.
0: Koluszki pod Łodzi.
3: Gwarantuję ci, że bez grosza przy duszy przez tydzień nie wyprzyzwiejesz.
0: Widzisz?
2: A jeszcze jak brzmi, bo to widzisz, Koluszki, paluszki.
0: Jeszcze, o, i przegryzka jest od razu.
4: SK2.

0: to jest kwestia sporna. Jeden powie, wierzę, że wierzy, nie. Drugi powie, że nie wierzy.
1: Ważne, żeby ona mi wierzyła.
0: To też. Wierność przede wszystkim. 10,5 minuty zostało nam do godziny 7 w Zgorzelcu. Ciekawe rzeczy się działy.
1: Zgorzelec to jest piękne miasto w ogóle. Pewnie je odwiedzę. A na razie zaglądamy tam tylko, jeżeli chodzi o informacje, które dostajemy. Mężczyzna znalazł 1 000 000 złotych na ulicy. Od tak sobie leżały pieniążki. No ale żeby nie było. Usłyszał już zarzuty, bo został zatrzymany przez policję. Zarzut dotyczy przywłaszczenia znaleźnej rzeczy w postaci środków pieniężnych, za co grozi mu teraz do roku pozbawienie wolności.
0: No, ale chodzi o to, że mężczyzna nie przyznał się do winy, a prokurator zastosował wobec niego poręczenie majątkowe w wysokości 50 000 złotych. Bo, słuchajcie, pieniędzy policja nie odzyskała, facet się do winy nie przyznał, a dostał karę 50 000 złotych. Przypomnijmy, znalazł 1 000 000. Tak. Czyli
1: gość jest jeszcze na plusie. Zostaje mu 950 000 gdzieś w stodole. SK2.
0: Prosta matematyka, to zakończenie roku szkolnego. Powinniśmy to odejmowanie już ogarnąć.
1: Nieprawdopodobne. No,
0: dobra, czyli Zgorzelec, jak coś, Jarząbek, jakbyś chciał. Tam 1 000 000 na ulicy leży.
1: Pieniądze leżą na ulicy, trzeba się tylko schylić, a z tym będzie problem.

0: 4 minuty zostały nam do godziny 7, równo wtedy też newsy w Radiu SK2, bądźcie czujni, bądźcie blisko, będziemy mieli coś dla was z tych najważniejszych rzeczy i też z tych takich lokalnych, takich mniej ważnych, ale chyba ważnych.
1: Wojna się zaczęła.
0: Ale to nie taka poważna, jakbyście myśleli, to jest jednak wojna. To jest wojna o kort.
1: O kort, na którym swoje pierwsze kroki stawiała Maja Chwalińska.
0: No
1: i więcej zdradzimy w newsach punktualnie o 7, tak więc bądźcie blisko, bo to się, naprawdę z tego się może dramat zrobić.
0: Dramat na całą Polskę. No. I my go rozdmuchamy jeszcze.
1: Tak.
0: Będą nas na tych pisać. W portalach plotkarskich.
1: Jak ktoś kogoś z backhandu sieknie, to się
0: to ja mu forehand.

0: Kupuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
0: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy Express Los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
7: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
11: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Sponsorem programu jest PSS Społem, właściciel sklepów w Nowym Sączu.
13: Dziś w Nowym Sączu czeka nas umiarkowana pogoda. Termometry pokażą około 18 kresek, a niebo zasnują ciemne chmury. Powietrze będzie dobrej jakości, więc nie ma się czym martwić. Po południu sytuacja się zmieni. Nadciągną burze z silnym deszczem, wiatrem i gradem, a temperatura wzrośnie do 24 stopni. Wieczorem zrobi się mokro. Możliwe są drobne, przelotne opady przy 23 stopniach. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
12: Sponsorem programu jest PSS Społem, właściciel sklepów w Nowym Sączu. www.społem.com.pl.
11: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
14: Jest 7, news SK2, Anna Łobocka. Jest opinia, ale Pałac Prezydencki nie zdradza szczegółów. Wczoraj kapituła Orderu Orła Białego zajmowała się wnioskiem o odebranie odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
15: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła prezydentowi opinię, a ten podejmie decyzję w odpowiednim czasie. Nie wiadomo jednak, czy kapituła jest za odebraniem odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu, czy przeciwko. Wiadomo za to, że jej opinia ma wyłącznie charakter doradczy. Ostateczny ruch jest po stronie prezydenta, ale postanowienie o odebraniu orderu będzie wymagało jeszcze kontrasygnaty premiera. Donald Tusk próbuje łagodzić napięcia na linii Warszawa-Kijów i apeluje do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią i szczerą rozmowę.
14: Sprawę wyjaśnia już Państwowa Komisja Wypadków Lotniczych. Mowa o wypadku szybowca w Bielsku Białej, mówi Sławomir Kocur z bielskiej policji.
16: Niestety tego wypadku nie przeżyła 38-latka. Z kolei 56-letni mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Jak udało się nam ustalić, był to lot instruktażowy, a mężczyzna, ten 56-latek, w tym przypadku pełnił rolę instruktora.
14: Szybowiec wczoraj po 19 spadł na płytę lotniska z wysokości około 50 metrów. Nie chcą bloków w miejscu kortu. Mieszkańcy osiedla Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej walczą o miejsce, w którym Maja Chwalińska stawiała pierwsze kroki w tenisie.
17: Korty były, zapuścili je specjalnie, żeby te tebesy powstały. I nam się to nie podoba.
18: Korty tenisowe w środku osiedla nikomu by nie przeszkadzały rewitalizować.
19: Nie możemy sobie mówić o nich, co chcą, to i tak robią. Nie?
14: Z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
21: SK2 Sport.
14: Piłkarskie reprezentacje Holandii i Francji wygrały swoje ostatnie spotkania towarzyskie przed rozpoczęciem mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Reprezentacja pomarańczowych wygrała 2-1 z debiutującym na mistrzostwach Uzbekistanem. Z kolei Francuzi wygrali 3-1 z Irlandią Północną. Towarzyski mecz wygrała też Hiszpania, która 3-1 pokonała Peru. Początek mistrzostw w czwartek. Asekoresowia Rzeszów wycofała się z europejskich pucharów. Siatkarze z Podkarpacia zajęli w tym sezonie czwarte miejsce premiowane grą w Pucharze CEF. Klub wycofał się jednak z rozgrywek i chce skupić się na Lidze i Pucharze Polski.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
22: Prawie 4 minuty po 7. Dzisiaj dzień Agu Gaga. Agu Gaga. No to jest tak, dzidziusie tak mówią. Agu Gaga.
23: Agu Gaga.
22: Święto pierwszych dźwięków i słów niemowląt. 9 czerwca przypada. Więc wszystkiego dobrego dla świeżo upieczonych rodziców, których dzieci zaczęły gugać.
23: A jest dzisiaj też dzień trójkąta, koral.
22: No właśnie, właśnie, no to jest to Agu Gaga.
23: Ja zostanę przy Agu Gaga.
21: Wajda i Jarząbek. Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
22: Ty tylko umiesz zawołać: mama pić!

0: Ej, muszę chyba przeprosić Dry Skula.
1: Za co? Bo wczoraj pożyczyłeś od niego coś.
0: Nie, nie, nie. Wczoraj na antenie, pamiętam, powiedziałem na niego Dryskul. Po prostu przeczytałem, jak jest napisane. Dryskul.
1: No. A po nazwisku to po pysku, jak to się mówi.
0: On tak ma na nazwisko?
1: Nie.
0: Dryskul?
1: Na szczęście. Widzisz? Ale Wiktor Waligura ma tak na nazwisko i razem Dry Skulem
0: nagrali. Ale Wiktor Waligura, zobacz, nie można się pomylić.
1: Nie
0: tak
1: można.
0: Się mówi, jak się czyta, jak się pisze.
1: Można. Ja kiedyś górą napisałem przez U otwarte. Zresztą nie tylko ja. Polska górom też.
0: Polska górom.
1: Tak, no, przez U otwarte się pisze. Cztery pory roku ten kawałek był już na naszej antenie. Wiktor Waligura, Dryskul.
0: Dryskul. Mówię, żeś mylił teraz.
1: Drugie miejsce na naszej polskiej gorącej 20. Tych kawałków do głosowania jest 20. No i znowu w piątek kolejne notowanie. Więc jak zawsze o tej porze zachęcamy was do tego, żeby wchodzić na SK2.pl i głosować.
2: SK2. SK2.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak.

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: No ja mam moskitierę, zrobiłem sobie i dziękuję, mogą mi latać. Latają mi koło balkonu.
1: Nie wejdą?
0: Nie wejdą! Wszystkie okna zmoskitierowałem sobie przed latem i dobrze zrobiłem, polecam. 19 minut po 7, Kłe Bonafide z Darią Zawiało za nami. Za chwilę budka suflera, a my wracamy do tego, gdzie Jarząbek ma pojechać sobie w trasę w Polskę.
1: Pineski nawet sobie kupiłem takie, że będę teraz wpinał w mapę, gdzie mi powiecie, tam pojadę.
0: Są propozycje dla ciebie.
1: No, poproszę.
0: Darek z nami, słuchamy. Dzień dobry.
2: A witam serdecznie.
0: No to gdzie Jarząbek ma pojechać, co reklamujesz?
2: Wapiennik.
0: Wapiennik.
2: Wapienne.
0: Wapienne.
1: Dobra.
0: I to gdzie to? To
2: jest Beskidniki.
0: Beskidniki, Jarząbku.
2: Okay. To jest piękna, urokliwa.
0: Urokliwie tam jest, słuchaj.
2: Wieże widokowe.
0: Wieże widokowe masz, możesz wchodzić.
2: Serdel.
0: Możesz zjeść.
2: I jeszcze tam.
0: I co jeszcze? Dobra, no serdel jest, to najważniejsze, nie? No, jak Jarząbek usłyszał...
2: Naprawdę urokliwe.
0: No urokliwe, jak ty słyszysz serdel, ja myślę, że cię Darek przekonał.
1: Oczywiście.
0: Co?
1: Jak jeszcze macie mortadele, to od razu tam jadę. SK2. Serdel i mortadella, no. Nie ma lepszego śniadania.
0: Na wieży widokowej. Podgląd na cały Beskidnik. I Beskidniki, nie namęczysz się. No. Bo niski.
1: To nie żadna tam paruwa, nie?
0: No, nie
1: serdel na wieży widokowej. No przecież to jest palce lizać, no.

0: I tylko po polsku.
1: To co ja, to dla ciebie gra, twoja.
0: Jak się nazywa to radio?
2: SK2!
0: Oczywiście, że tak.
2: I wasza poranna dwójka.
0: I tutaj tylko same polskie hity, żadnych zagranicznych nie gramy. Nie, to jest jedyne takie radio.
2: Ale przedstaw tą poranną dwójkę, żeby ludzie nie mieli podtekstu.
0: No ty i ja.
2: Ja i ty.
0: No ja i ty, no. No to Majda Jarząbek, dzień dobry. Jeszcze raz, 24 minuty po godzinie 7 mamy. Zapraszamy was teraz do Stanów Zjednoczonych.
2: Tam... Nie teraz, za 5 dni. Jak ktoś by miał ochotę, bo to 14 czerwca się odbędzie. Ale możecie już powoli lecieć, bo nim dolecicie, to może zrobi się 14 czerwca. Będzie gala UFC pod Białym Domem z okazji 250 lat minęło od podpisania deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych i z tej okazji jest gala UFC. Wybrnąłem.
0: To ja tylko wytłumaczę, że UFC to jest ten mordolanie, prawda? W klatce takie no. Się spotykają zawodnicy i się naparzają ze sobą z łokcia. Ale całkiem, z kolana, ja powiedzieć, że... w nos, policzek. No.
2: Ja chciałem powiedzieć, że to droga impreza. 60 milionów dolarów to wszystko będzie kosztowało. I całkiem przypadkowo punkt kulminacyjny gali UFC zbiegnie się z urodzinami Donalda Trumpa.
0: To przypadek.
2: Przypadkowo. Czyli słuchajcie, Trump na urodziny robi sobie galę UFC przed Białym Domem.
0: Proszę
2: taka
0: bardzo.
2: Prawda.
0: Ale to jest w ogóle, on jest bez ogłady. To jest człowiek bez ogłady. Bo gdyby był dżentelmenem, to by wiedział, jak się robi takie rzeczy. Na przykład u nas ustawki przecież robi się po cichu, w lesie, w ramach Gentleman Agreement.
3: SK2.

0: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
1: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę z AC Link 4.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoassistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Remont łazienki? A może dopiero szukasz pomysłu? Już 12 i 13 czerwca wielkie otwarcie nowego showroomu łazienek Biegonice Składy. Czekają na Ciebie wyjątkowe promocje oraz eksperci, którzy pomogą zaprojektować Twoją wymarzoną łazienkę. Projekt, wykonanie i montaż? Z nami to możliwe. Do tego grill, rodzinna atmosfera i mnóstwo inspiracji. 12-13 czerwca otwarcie showroomu łazienek Biegonice Składy. Nowy Sącz, ulica Węgierska 148. Zainspiruj się, zaprojektuj, zrealizuj.
6: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
7: Sponsorem programu jest PSS Społem, właściciel sklepów w Nowym Sączu.
8: Poranek w Nowym Sączu zapowiada się ciepło, termometry pokażą 20 kresek. Na niebie pojawią się ciemne chmury, ale ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na Wasze samopoczucie. Po południu sytuacja się zmieni, nadciągną burze z silnym deszczem, wiatrem i gradem. Temperatura wzrośnie do 24 stopni, a wieczorem spadnie do 23 z możliwymi przelotnymi opadami. Niezależnie od pogody, na polskie kawałki od Eski 2 zawsze możecie liczyć, kolejne z nich już za moment.
7: Sponsorem programu jest PSS Społem, właściciel sklepów w Nowym Sączu. www.społem.com.pl.
6: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
9: 7.31, News SK2, Anna Łobocka. 5 osób zginęło w rosyjskim ataku w obwodzie charkowskim w samym Charkowie. Rannych zostało 15. Do ataków doszło w momencie powrotu prezydenta Ukrainy do Kijowa z rozmów w Londynie z przywódcami Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Wołodymyr Zełenski omawiał sposoby zakończenia wojny z Rosją. Uwaga na upał, ostrzega IMGW. Alerty przed wysoką temperaturą obowiązują w centralnej i południowo-wschodniej części kraju. W województwie mazowieckim, w części łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego termometry pokażą 30 stopni. Zastal wychodzi na prowadzenie w rywalizacji o Złoto Orlen Basket Ligi. Koszykarze z Zielonej Góry wygrali w Warszawie z Legią 77-74. Mecz numer 2 jutro także w Warszawie.

mojej dziewczynie, z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie, całkiem niezły posiłek, jaki...

0: jak jedwa.
1: Czyli że delikatna. Czyli że delikatna, chyba o to się rozchodzi w tej piosence. Róże Europy, Westę 2. 20 minut zostało nam do 8. Cały czas spływają propozycje dla Jarząbka. Gdzie by tu można
2: no,
1: było
2: dawaj,
1: pojechać? Jest wyzwanie chyba dla ciebie. Słuchamy.
3: Cześć, Planeta. Ja mam dla ciebie, Jarząbek, wyzwanie.
1: Mówiłem?
3: Też jedź w województwo opolskie i dojedź do Kurwoka, a później bez nawigacji znajdź miejscowość Pszczonki.
1: Pszczonki.
3: Na razie, trzymaj się. Mam nadzieję, że podejmiesz wyzwanie.
1: Bez nawigacji. Bez nawigacji.
2: Co to jest za wyzwanie?
1: Pszczonki.
2: Pszczonki. Pszczonki to jest miejscowość obok Pogorzałki.
1: Obok Pogorzałki?
2: A do Pogorzałki to po prostu na czuja, na nos można pojechać.
1: A do zimnej wódki w Opolskim trafisz?
2: Tam też jest?
1: Jest zimna wódka w Opolskim. Jeszcze jest Ameryka, Węgry są i Moszna też jest.
2: No,
1: wszystko w Opolskim.
2: Wszystko naraz, jak się w końcu zrobi, to w końcu trafisz do tej Pszczonki na 100%. Najpierw Pogorzałka, później zimna wódka, a następnie Pszczonki. No, to się wszystko łączy ze sobą.
1: Dobrze, ale dobra.
2: A prowadzi cię Moszna.
1: No, ale...
2: Nie, odwiedzę Pszczonki, odwiedzę.

0: powietrza.
1: Ale bez chipa już nie będzie można żyć.
2: Nie. Chip musi być.
1: Musi być chip.
2: Musi być chip, jak nie to 5000 zł grzywny. Prezydent już podpisał ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów, w skrócie KROPIK.
3: Tak, taka kropeczka. Będzie trzeba teraz wszczepić zwierzaczkowi swojemu. Koszt 50 zł. I wydaje ci 50 zł, macie zaczipowanego pieska i kotka, bo jak nie to kary.
2: Ciekawe, jak to będą egzekwować. Będą chodzić po domach i przepraszam, czy piesek i kotek mają chip?
1: No pewnie będą mi zaglądać
2: jak
1: gdzieś
2: tam, kotka,
1: prawda?
2: To chipa, no. Chipę pewnie ma.
1: No, a jak do pieska, to nie wiadomo. Tak czy inaczej, jeżeli nas słuchają psy albo koty, to proszę się nie martwić, proszę się nie bać, proszę się nie buntować przed chipami. Zobaczcie, to nie jest takie złe. Ja od 16 lat jestem zaczipowany i zobacz, nie włóczę się już z kolegami po okolicy. Po pracy wracam do domu na dwóch łapach, a tam czeka na mnie ciepła Micha.

0: Lady Punk w Radio SK2. 5,5 minuty zostało do 8. Po 8 zagramy w Państwa Miasta.
1: Chciałeś prezent... do 9.
0: Tak. No. Zagramy o prezent marzeń o wartości 500 zł. Dzisiaj o tych miejscowościach, które Jarząbek powinien odwiedzić w te wakacje. Ciekawych, polskich, pięknych. Więc zachęcimy Was, żeby się zgłosić najdziwniejszą nazwą miejscowości, jaką znacie.
1: A ja sobie później wklepię na mapie i zobaczę, gdzie to jest, prawda? To nie musi być Wasza miejscowość. Może przejeżdżaliście przez jakąś taką ciekawą, fajną miejscówę w tym. No to dajcie znać. 7268268826 albo Messenger. Tak, zgłaszamy się do Państw i miast, które już po 8. SK2.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Niskie ceny są codziennie.

0: Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz żel do prania Kokolino 1,48 litra. Speed Clean, Ultra Care lub Crystal White. 24,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Sponsorem programu jest PSS Społem, właściciel sklepów w Nowym Sączu.
5: Dziś w Nowym Sączu czeka nas dzień z szarym niebem. Słupki rtęci wskażą około 20 kresek, a jakość powietrza będzie dobra. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na nasze samopoczucie. Od popołudnia do nocy spodziewajcie się burz z intensywnym deszczem, wiatrem i możliwym gradem. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 24 stopni. Jutro nadal pochmurno, z maksymalną temperaturą do 22 kresek. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
4: Sponsorem programu jest PSS Społem, właściciel sklepów w Nowym Sączu. www.społem.com.pl.
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
6: Jest ósma, news SK2, Anna Łobocka. 37-letni obywatel Turcji usłyszał zarzuty. To po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach, w którym zginęły dwie osoby. Śledczy wnioskują też o tymczasowy areszt dla kierowcy taksówki na aplikację. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, za co dokładnie ma odpowiadać mężczyzna.
7: Za nieumyślne spowodowanie śmiertelnego wypadku i jednoczesne narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 8 lat więzienia. Podejrzany nie odpowiedział na pytanie, czy przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Z ustaleń śledczych i z nagrań, które pojawiły się w sieci, wynika, że mężczyzna próbował zawracać ze skrajnego prawego pasa. Doprowadził do zderzenia z innym autem, którym jechało 3 mężczyzn. 2 zmarło w szpitalu, 3 cały czas walczy o życie. Kierowca przewozu osób był trzeźwy, nie był wcześniej karany i posiadał wszystkie niezbędne uprawnienia.
6: Decyzja już zapadła. Jak dowiedzieli się nasi dziennikarze, kandydatką Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa jest senator tej partii Monika Piątkowska. Wcześniej pojawiła się informacja, że Rafał Sonik dostał propozycję startu w wyborach, ale jak wynika z naszych informacji, nie przyjął jej. Dziś po odmowach kandydatów profesorskich i niejasnym zachowaniu Sonika padło właśnie na Monikę Piątkowską. Poszukiwania kandydata prowadziła przede wszystkim warszawska centrala partii. Donald Trump wygwizdany w słynnej hali Madison Square Garden w Nowym Jorku. Prezydent USA pojawił się na meczu finału NBA. W czasie hymnu, kiedy na telebimach pokazano Trumpa, pojawiły się gwizdy. And bright stars through the perilous fight. Pochodzący z Nowego Jorku Trump nie przyniósł szczęścia gospodarzom. Koszykarze New York Knicks przegrali San Antonio Spurs. W finałowej serii prowadzą jednak 2-1.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: SK2 Sport.
6: Czas na rozstrzygnięcia w Orlen Basket Lidze. W pierwszym meczu finału za Stal Zielona Góra wygrał z Legią Warszawa. Dziś mecz w rywalizacji o trzecie miejsce. O 19:00 Arka Gdynia podejmie Dziki Warszawa. Jest porozumienie w Krakowie. Wisła Kraków dogadała się z Wieczystą, by Beniaminek Ekstraklasy rozgrywał mecze na stadionie Białej Gwiazdy. Obiekt Wieczystej nie spełnia wymogów. Umowa w tej sprawie ma zostać podpisana za 2 tygodnie.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: A Szachtarowi Donieck nie pozwolili grać Wiślacy na swoim stadionie. Nie, nie, muszą szukać innego stadionu.
10: Jakby się Szachtar nazywał Wieczysta, to może by pozwolili. No, to wszystko o to się rozbija. 3 minuty po godzinie 8:00. Witamy Was jeszcze raz bardzo serdecznie.
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
9: A może ktoś w domu? Może nie w pracy nas słuchają już, albo w drodze do pracy, tylko w domu?
10: U mnie nie ma wieczystego w domu. Nie.
9: Ale masz lampę i sofę.
10: Mam teraz lampę i sofę. Znaczy, pod stertą ubrań gdzieś tam jest ta sofa.
9: No właśnie, a teraz Ania wyszkoli, może pora na jakieś porządki. Tu lampę, tu sofę, tu regalik. Z najlepszymi polskimi hitami też można dobrze posprzątać.
10: Znam takie żony.
9: We wtorek, 9.
10: Wraca...
9: Czemu żona?
7: Czemu
10: nie
7: żona?
10: Wiem.
7: A może chłop chce
10: Dobra,
7: posprzątać?
10: Matkę znam taką, która przestawia meble co tydzień.
7: Faceci zamiotły. Chciałam.

0: Mamy... W czwartek
1: się zaczyna?
0: Tak.
1: Dobra, mundial się zaczyna w czwartek, a jeszcze,
0: w
1: się,
0: nocy.
1: Nie, jeszcze się nie zaczął, a już jest skandal.
0: To nie pierwszy i pewnie nie ostatni.
1: Chodzi o sędzie z Somalii, pan Omar Artan, który jest uważany za jednego z najlepszych sędziów afrykańskich, dlatego właśnie został wybrany przez FIFA do prowadzenia meczów na mundialu.
0: Nie został
1: wpuszczony do Stanów Zjednoczonych.
0: Tak, amerykańskie służby graniczne uznały jego paszport dyplomatyczny za niewystarczający, no i odesłały go z powrotem do Somalii.
1: A Ziobro jakoś się dostał, zobaczcie. Ziobro do Stanów jakoś się dostał.
0: Bo Ziobro był ministrem, a tutaj chodzi o sędziego tylko, prawda? Ja tak czy inaczej proponuję w zamian za pana z Somalii, może u nas jakiegoś polskiego sędziego byśmy wysłali w takim razie do Stanów Zjednoczonych? Spokojnie znajdziemy sobie jakiegoś uczciwego. Czy jest tu jakiś uczciwy sędzia?
2: Ja jestem uczciwy. Zapłacili za 3-0, będzie 3-0.

0: Się będzie ktoś cieszył, jak zaraz wygra.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w radiu SK2.
0: Dyng, dyng, dyng robił około takie jakieś bim, bim, bim, bim, bim.
3: Weź, bo wyrwiesz, zostaw to.
0: Urwiesz następnemu.
4: Po łapach dam zaraz.
0: Dobrze. Leszek Madzia, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Cześć.
6: No witam, witam.
0: Zagramy sobie w Państwa Miasto o prezent marzeń wartości 500. Przypominam zasady, kręcimy kołem, losujemy literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia nagrodę główną, druga osoba ma nagrodę pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
6: Tak, jak najbardziej.
0: Dobrze, Leszek zacznie dzisiaj.
4: W prawo czy w lewo?
6: Prawo.
4: Prawo. Pamiętajcie też, że odpowiedź musi się zaczynać na tą literę. Tak?
0: Patrz, mówiłem, że zepsujesz? Odpadło koło! Odpadło nam koło, niemożliwe! Mówiłem, że zepsujesz!
4: O ludzie, ojej!
0: Poczekaj, po co tak mocno kręcisz?
4: No nie wiem.
0: Poczekajcie, musimy naprawić koło, chwila.
4: Tu, cześć.
0: Nie przewidzę. Jeszcze raz, w prawo było.
4: Ty trzymaj za...
0: Dobra, ja trzymam za koło. Kręć. Ojeju, odpadło nam koło, matko kochana. Dobra. Jest. Trzecia litera alfabetu, litera C.
4: Litera C.
0: Nie rób tego więcej, Jarząbek.
4: No jak to, że koło jest to tyle,
0: Leszek, słyszysz? Trzecia litera alfabetu.
6: Słyszę.
0: Słyszysz. C. 20 sekund, uwaga.
4: Państwo.
6: Cyp.
4: Miasto.
6: Cytów.
4: Znana postać.
6: Cezar.
4: Roślina.
6: Cytryna.
4: Kolor.
6: Czerwony.
4: Zawód. Tutaj nie ma, tutaj nie ma, tutaj
0: dobra.
4: Nie ma.
0: Leszek, Leszek, wiesz, że Cyców nie posiada praw miejskich?
6: O ja.
4: To jest piękne miasto, piękne miasto, piękna miejscowość, przejeżdżałem przez nią. Nazwa też niczego sobie, ale poczekaj, może jest jakiś Cyców
0: nie ma, miejsce, Cyców to wieś, Cyców to jest wieś, Cyców nie jest miastem. Piękna miejscowość, owszem, pięknie się nazywa też, ale jest wsią. Nie możemy ci miasta zaliczyć, Leszku.
4: Czyli... Poczekaj,
6: no, trudno.
4: Dobra, inaczej robimy. Niech jeszcze Magda podpowiada, a ja jakieś miasto o nazwie Cyców może
0: nie
4: znajdę.
0: Nie znajdę? Wydaje mi się, że nie znajdziesz. Madziu, raczej masz jeden punkt do przebicia, chyba że Jarząbek jakiś Cyców z prawami miejskimi znajdzie. No to wtedy spoko. Prawo, lewo?
7: Lewo.
0: Lewo, proszę bardzo. Patrz, jak się kręci Jarząbek. Koło nie... Nie odpada,
4: tak
0: jest...
4: Trzeba to jakoś naprawić, bo to wiesz.
0: Elegancko. Ale by nam konsolę tę zepsuło, bo to koło nam spadło na te wszystkie guziczki. Litera K. Na K się zatrzymało. Litera K. 20 sekund. Madziu, uwaga, państwo.
7: Kambodża.
0: Miasto.
7: Kalisz.
0: Tytuł filmu.
7: Kwiat pustyni.
0: Imię.
7: Katarzyna.
0: Roślina.
7: Kaktus.
0: Potrawa.
7: Kotlet.
0: Kotlet.
4: Kotlet.
0: Ulubione nasze narodowe danie. Dobrze, dobrze. Raz, dwa. Kwiat pustyni bym sprawdził. Znaczy już, chyba że będzie...
7: Była książka, potem film.
0: Kwiat pustyni. Znaczy chyba, że znalazłeś Cyców z prawami miejskimi. No.
4: Gdyby Leszek w XIX wieku odpowiedział, że Cyców, to bym mu chyba zaliczył.
0: A Cyców do XIX wieku miał prawa miejskie?
4: Nie miał praw miejskich, ale był bardzo dużym ośrodkiem obejmującym jakieś tam inne wsie.
0: Zobaczcie, poszedł w tym czasie do biblioteki, wypożyczył książkę, wyczytał i wrócił i wie
4: no nie,
0: wszystko.
4: No niestety. Cyców to jest gmina wiejska.
0: Gmina wiejska. Zatem Leszku, jeden, a Madziu, Madziu Kwiat Pustyni jest film, więc Madziu masz 6. Więc 6-1. Prezent marzeń leci do Madzi.
7: Dziękuję bardzo.
0: Proszę.
4: Dziękuję.
0: Do Leszka nagrody pocieszenia i jutro po 8 też gramy.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: To powinno być nasze hasło na każdy dzień. Nie martw się, uśmiechnij się, będzie praca, znajdziesz pracę, bezrobocie spadnie, będzie dobrze.
1: No właśnie, nie. Jakbyś mieszkał na Wielkiej Brytanii, to byś miał inaczej.
0: Ale żyję w Polsce.
1: No to co się dzieje w Wielkiej Brytanii, moi drodzy? Młodym coraz trudniej znaleźć tam zatrudnienie.
0: No dobra, to akurat jest prawda. Pan Alan Milburn.
1: To jest pan były minister w rządzie Partii Pracy, jakby ktoś pytał.
0: Tak, i ten pan były minister przedstawił taki raport dotyczący Wielkiej Brytanii, z którego wynika, że, uwaga, za 4 lata do 2030 roku w Wielkiej Brytanii przybędzie 1 250 000 bezrobotnych.
1: Co więcej, w tym raporcie czytamy, że 6 na 9 młodych nigdy nie pracowało. 6 na 9!
0: No to nie ma co się dziwić, że nie pracują, bo 6 na 9 brzmi jak dobra zabawa. SK2

0: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. To będzie ostatnia reklama.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
7: Sponsorem programu jest PSS Społem, właściciel sklepów w Nowym Sączu.
8: Wtorkowy poranek w Nowym Sączu zapowiada się całkiem ciepło, z temperaturą sięgającą 22 kresek. Niestety niebo będzie pokryte gęstymi chmurami, więc słońce raczej nie wyjrzy zza zasłony. Ciśnienie będzie stabilne, dlatego nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Od popołudnia czekają nas jednak zmiany. Pojawią się burze z intensywnym deszczem, silnym wiatrem i możliwym gradem. Temperatura wzrośnie do 24 stopni. Zostańcie z Eską 2 po kolejne polskie hity.
7: Sponsorem programu jest PSS Społem, właściciel sklepów w Nowym Sączu. www.społem.com.pl.
6: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
9: 8.31, niosę SK2, Anna Łobocka. Rząd zajmie się dziś propozycjami w sprawie płacy minimalnej. Resort pracy chce, by minimalne wynagrodzenie od nowego roku wynosiło 4986 zł brutto. To o 180 zł więcej niż teraz. Ministrowie rozpatrzą też projekt nowelizacji ustawy, którego celem jest walka z wykluczeniem komunikacyjnym. Prokurator Generalny Międzynarodowego Trybunału Karnego zawieszony w związku z oskarżeniami o molestowanie. Powodem są zarzuty jego bliskiej współpracownicy. Karim Khan jako prokurator wydał nakazy aresztowania m.in. premiera Izraela Benjamina Netanyahu i prezydenta Rosji Władimira Putina. IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami dla 13 województw. Instytut ostrzega, że będą im towarzyszyły bardzo silne opady deszczu. Nadal w mocy pozostają ostrzeżenia przed upałami do 30 stopni w centralnej i południowo-wschodniej części kraju.

0: Żona mnie ostatnio zasmuciła właśnie.
1: No.
0: Bo mówi, zobacz, były takie kwiatki, takie te, to one się bzy nazywają? Czy coś takiego?
1: No.
0: I one kwitły. I to znaczy, że była wiosna. Teraz jakieś tam nowe zakwitły i to znaczy, że jest czerwiec. A jak te fioletowe zakwitną, to znaczy, że się lato skończy.
1: Okej. Okay. No dobrze, fajnie.
0: Tak mi powiedziała. I już mi się smutno zrobiło, bo te niebieskie...
1: Ale wiesz, że teraz nie jest kącik ogrodniczy, tylko odkurzający.
0: Smutkiem swoim chciałem
1: się podzielić. Się do newsów sprzed lat, ale z tego dnia, który dziś mamy.
0: Do kwietnia bym się cofnął.
1: Nie. 9 czerwca dzisiaj 2005 roku. Zemsta po mazursku na kajakach.
0: Proszę
1: taki
0: bardzo.
1: Artykuł. Ktoś postawił płot nad samą Krutynią, to taka rzeka, w wiosce Zielony Lasek, gmina Piecki, i uniemożliwił turystom przeprawę kajakami. Zaalarmował Gazetę Olsztyńską jeden z czytelników. A kajaki trzeba w tym miejscu wynieść na brzeg, bo tu rzekę zagradza młyn. Tak dziennikarze pisali 9 czerwca 2005 roku.
0: Okazało się, że Krutynię ogrodził niejaki Jerzy Waszkiewicz, były sołtys Zielonego Lasku. Tłumaczył, że zdenerwował go sąsiad, Waldemar Wasilewski.
1: Jest cytat. Ten Wasilewski wchodził na mój brzeg, kamienie mi stamtąd zabierał, na swój teren kładł. No to się wkurzyłem, geodetę wezwałem, słupki postawiłem i co moje, zagrodziłem.
0: Zobacz ta, się ludzie, panowie się o kamienie pokłócili, żeby to jeszcze jakieś szlachetne kamienie, ale nie, tu jakieś zwykłe polne.
1: No. Facet miał rację, że nie pozwala sobie kamieni kraść, nie?
0: No.
1: A mógł ten drugi przyjść do niego, poprosić ładnie.
0: Jak ładnie?
2: Daj kamienio!
3: SK2.
4: Moja piękna miedza jest moja.
5: Piękna miedza moja nie jest twoja, bo jest moja. Co jest moje, to jest twoje, bo jest moje.
4: Miedza jest moja, rozumiesz to? Ja my walczyłem. Zabeczkę i za miedzę walczyłem.
5: Co wy, bebka,

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu ci

0: 10 minut zostało do 9. Dzisiaj o tych miejscowościach, które Jarząbek powinien odwiedzić. Ciebie na pewno by nie porwało, więc Cudnochy, miejscowość w województwie warmińsko-mazurskim, mogłaby ciebie zainteresować, bo tam ciekawe anomalia pogodowe się zdarzają, ale takiego ciężaru to raczej nie porwie, nawet i tornado.
1: A, bo ja mam serce ze złota.
0: Na przykład dlatego. Tornado się pojawiło właśnie w Cudnochach. No tak powiadomili ci, co badają te zjawiska takie.
1: Znaczy trąba powietrzna, mocne. Tam? Ten no, taki wir taki, tak?
0: No tornado, no. Tornado, no. Bardzo duże tornado i nic tam za bardzo nie uszkodziło, ale to już kolejne takie w tym roku w naszym kraju.
1: A to pewnie zwalają wszystko na aurę, na pogodę. Pewnie tak pewnie zwalają.
0: Tak, bo to przez wiatry.
1: Ja mam inną, teorię. To wszystko jest wina czerwcówki, moi drodzy. Tak jest, zobaczcie. Była kiełbaska? Była. Była karkubeczka? Była. Była kaszaneczka? Była. Szaszłyczki były, sałateczki, kanapeczki, kefiry, soczki. No po takim zestawie to

0: Błahaha, błahaha.
1: Śmieszne, ale
0: że,
1: śmieszne.
0: Że do roboty trzeba i się śmieją z ludzi.
1: Ale
0: widzisz?
1: Śmieszne.
0: Ahaha, dacie radę. U nas najlepsze polskie hity, za chwilę 10 bez reklam, jeden po drugim, to Kasia Grodzka przejmie stery. Mamy 5 minut do 9.
2: Ja z tego miejsca chciałem wam bardzo podziękować, bo rzeczywiście moja mapa destynacji, nie mylić z destylacją, jak to żeśmy już powiedzieli, tak, prawda? Moja mapa destynacji jest już bogata, wiem już gdzie jechać, ale czekam na
0: kolejne.
2: To
0: jeszcze na dobitkę.
3: No witam moje ukochane radio.
0: No hej.
3: Dwa najlepsze radio świata.
0: A dziękujemy.
3: Żyja Rząbek Majer.
0: No gdzie? No gdzie?
3: Ja same nazwisko wskazuje, albo tam, gdzie jarzębina rośnie, albo tam, gdzie jarzębie mieszkają.
0: Chyba...
3: Będzie szczęśliwy.
0: Okay. Chyba te, jastrzębie.
2: Nie, jarzębie.
0: Jarzębie?
2: Będę jarzębiem na czele jarzębi.
0: Nie wycofujesz się. Nie.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
9: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
10: Sponsorem programu jest PSS Społem, właściciel sklepów w Nowym Sączu.
11: Dziś przed południe w Nowym Sączu zapowiada się dość ciepło, z temperaturą sięgającą 22 kresek. Niebo będzie w większości pokryte chmurami, ale nie przewidujemy opadów. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Niestety, po południu sytuacja się zmieni. Spodziewamy się burz z silnymi opadami deszczu, wiatrem i gradem, a temperatura wzrośnie do 24 stopni. Pamiętajcie, by przygotować się na te warunki zaraz w SC2 Newsy.
10: Sponsorem programu jest PSS Społem, właściciel sklepów w Nowym Sączu. www.społem.com.pl.
9: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Nie biznesmen i kierowca rajdowy Rafał Sonik, ale senator Monika Piątkowska będzie kandydatką Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa. To nieoficjalne ustalenia naszych dziennikarzy. Mateusz Chłystun zna szczegóły tej decyzji.
13: Poszukiwania kandydata prowadziła warszawska centrala partii. Krakowskie struktury koalicji miały w tej sprawie de facto niewiele do powiedzenia. Rafał Sonik rzeczywiście otrzymał propozycję startu w wyborach, ale nie przyjął jej. Rajdowiec i biznesmen nie wykluczył jednak, że będzie ubiegał się o urząd za 2 lata. W centrali partii, jak słyszymy, panuje przekonanie, że lokalne struktury nie powinny samodzielnie wybierać kandydata, bo to one odpowiadają za porażkę prezydentury Miszalskiego. Według naszych rozmówców koalicja postawiła więc na Monikę Piątkowską, bo ma świeży mandat, wygrała wybory uzupełniające do Senatu w Krakowie i jest rozpoznawalna w mieście. Jej atutem ma być też to, że jako czynna polityk może natychmiast wejść w kampanię wyborczą.
12: Jest przełom w śledztwie w sprawie wypadku kolejowego w Woli Bierwieckiej. 17-letni Dominik próbował pomóc kobiecie, a chwilę później został wciągnięty pod pociąg. Po blisko 4 miesiącach od tych dramatycznych wydarzeń prokuratura jest gotowa do przedstawienia pierwszych zarzutów. Czy wiadomo, kim jest osoba, której chce postawić zarzuty? O tym Anna Badowska.
14: Śledczy na razie nie ujawniają jej tożsamości ani dokładnej kwalifikacji czynu. Decyzja to efekt wielomiesięcznego postępowania. Przypomnijmy, 17-letni Dominik Hołuj pomagał kobiecie z dziecięcym wózkiem wysiąść z pociągu. Do składu jednak nie wrócił, bo drzwi przytrzasnęły mu rękę i wpadł na tory, tracąc obie nogi i dłoń. Prokuratura oparła swoje wnioski na nagraniach z monitoringu, zgromadzonej dokumentacji oraz opinii biegłych. Ważnym kontekstem także w tej sprawie jest niedawno opublikowany raport Urzędu Transportu Kolejowego, który wykazał 24 nieprawidłowości w kolejach mazowieckich. Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne.
12: To kolejny bat na piratów drogowych. Ruszył pierwszy odcinkowy pomiar prędkości na łódzkim odcinku autostrady A1 między miejscowościami Kamieńsk a Radomsko. Długość odcinka pomiarowego to ponad 12 km w stronę Łodzi i ponad 13 w kierunku Częstochowy. Dozwolona prędkość w tym miejscu to 140 km na godzinę.
1: SK2 News, Nowy Sącz.
15: Michał Rejduch, zapraszam. Nowoczesne magazyny dla obrony cywilnej buduje Małopolska. Takie miejsca powstaną w 7 miejscowościach, m.in. w gminie Podegrodzie koło Nowego Sącza.
16: Zakupiliśmy sporo sprzętu. On musi być przechowywany w bezpiecznych, łatwo dostępnych i dobrze zlokalizowanych magazynach.
15: Mówił wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar. Jeszcze dziś w nocy pojawią się utrudnienia w tunelu na Zakopiance. Przez całą noc zamknięty będzie przejazd w stronę Krakowa, a od 1 do 1.30 w kierunku Nowego Targu.
17: Minęła 9, tutaj Radio SK2. Gramy 10 najlepszych polskich hitów w godzinie i to bez reklam. Nie chcemy przerywać wam tej muzycznej uczty, tego drugiego śniadania z nutek. Mam dla was zespół Demono, będzie też Kasia Sienkiewicz, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.

takiego humoru przy wtorku wam wszystkim życzę. Takiego, jakiego ma Patrycja Markowska w tymże kawałku. Drogi kolego, gramy wam w Radiu SK2. Dobre humory mają też w naszej ekstraklasie, słuchajcie. Bo wreszcie Wieczysta, która do niej awansowała, dogadała się w sprawie użyczenia stadionu do grania. Panowie swoje mecze będą rozgrywali na stadionie Wisły Kraków. Co ciekawe, sam prezes Wisły powiedział, że w ogóle nie ma mowy o jakiejś bitce między kibicami obu drużyn, bo uwaga, tutaj cytat: fani Wisły i fani Wieczystej często to te same zbiory. To brzmi, jakby to były jakieś takie dwa plemiona, które działają sobie wspólnie. Miejmy nadzieję, że przed pierwszym meczem nie zapomną odpalić symbolicznej fajki lub w tym przypadku racy pokoju. SK

0: Piosenka pogodowa, czyli Black and White od Kombi, gramy wam w Radiu SK2. A dlaczego pogodowa? A bo w całej Polsce mamy dzisiaj pełno ostrzeżeń przed czarnymi chmurami i białymi rozbłyskami. Do tego dochodzą też upały. 13 województw zostało objętych tymi alertami, więc no nie będę wymieniała, wiadomo. Ulewy i opady gradu mogą się pojawić po południu i utrzymać aż do wieczora. Jedyne województwo, którego nie obejmie ostrzeżenie, to województwo zachodniopomorskie. No przecież nie od dziś wiadomo, że w Szczecinie nie ma gradu, bo chmury cały czas myślą, że to miasto leży nad morzem i całe gradobicie idzie na hel.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: Polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Remont łazienki? A może dopiero szukasz pomysłu? Już 12 i 13 czerwca wielkie otwarcie nowego showroomu łazienek Biegonice Składy. Czekają na ciebie wyjątkowe promocje oraz eksperci, którzy pomogą zaprojektować twoją wymarzoną łazienkę. Projekt, wykonanie i montaż? Z nami to możliwe. Do tego grill, rodzinna atmosfera i mnóstwo inspiracji. 12-13 czerwca otwarcie showroomu łazienek Biegonice Składy. Nowy Sącz, ulica Węgierska 148. Zainspiruj się, zaprojektuj, zrealizuj.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.

0: Kiedyś była taka moda, nie wiem czy pamiętacie, żeby wszystko reklamować hasłem jak z Hollywood. Opalenizna jak z Hollywood, uśmiech jak z Hollywood. A ona reklamować się nie musi jakoś specjalnie, bo wierne grono fanów czeka na jej album i przyszłoroczną trasę koncertową. Fifi Hollywood, Daria Zawiałow. Takie polskie hity gramy wam tuż przed godziną 10, a przed nami niosę.
1: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
5: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest PSS z Połem. Właściciel sklepów w Nowym Sączu.
9: Dziś w Nowym Sączu przedpołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą około 24 stopnie, a ciśnienie będzie stabilne, więc nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Jednak po południu sytuacja się zmieni. Spodziewajmy się burz z intensywnym deszczem, silnym wiatrem i gradem. Temperatura wzrośnie do 28 kresek. Jutro możliwe są przelotne opady, a temperatura maksymalna wyniesie 19 stopni. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Nowym Sączu wiadomości.
8: Sponsorem programu jest PSS z Połem, właściciel sklepów w Nowym Sączu. www.społem.com.pl.
10: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Sądowy finał głośnej sprawy zabójstwa 29-latka na Nowym Świecie. Po 4 latach od dramatu, który rozegrał się w centrum Warszawy, wyrok ma usłyszeć główny podejrzany. 28-latek według prokuratury miał zadać 5 ciosów nożem mężczyźnie, który stanął w obronie zaczepianych kobiet. Szczegóły Mateusz Gołębiewski.
11: Na ławie oskarżonych zasiada Dawid Mirkowski, który zgodził się na podawanie pełnego imienia i nazwiska. Według śledczych, 3 mężczyzn w nocy zaczepiało przechodniów w centrum miasta. Kiedy 29-latek zwrócił im uwagę, został zaatakowany. Bójka przeniosła się do bramy przy Nowym Świecie, gdzie ofiara została pobita i kilkukrotnie ugodzona nożem. Jak podkreślano w trakcie sprawy, ciosy nożem miał zadawać wyłącznie Mirkowski. Po zbrodni uciekł do Turcji, skąd został sprowadzony przez policję. Dwaj inni uczestnicy zajścia zostali już prawomocnie skazani na 7 lat więzienia za udział w bójce, której następstwem była śmierć człowieka.
10: A wyrok w tej sprawie o 13:00. 3 osoby zginęły w rosyjskim ataku w obwodzie charkowskim. Wśród ofiar kobieta w ciąży. W samym Charkowie rannych zostało 15 osób, w tym 2 dzieci. Z kolei w Zaporożu na południu Ukrainy zaatakowany został autobus. Zobaczyliśmy dron, zatrzymał się nad nami, a później poleciał na dół, wybrał nas za cel i wleciał w nas. Jak zobaczyłem, że dron jest już 3 metry ode mnie, skoczyłem do autobusu. Gdy zamykałem drzwi, usłyszałem eksplozję. Łącznie w ciągu nocy Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy ponad 160 dronów i 2 rakiety. Należy unikać pełnego słońca i pić dużo wody. Dziś w centralnej i południowo-wschodniej części Polski 30-stopniowy upał.
12: Przy tak wysokich temperaturach nasz organizm bardzo szybko zaczyna się odwadniać. Takie nawadnianie jest po prostu niezbędne. Trzeba też pamiętać o tym, by zawsze nosić nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, używać filtrów do skóry. Tak naprawdę to wszystko, co jest w zasięgu każdego z nas.
10: mówił ratownik medyczny Mariusz Wielocha, a objawy udaru cieplnego to dreszcze i gorączka.
13: SK2 News, Nowy Sącz.
14: Michał Rejduch, zapraszam. Jest plan odbudowy zamku w Nowym Sączu. Nowa budowla ma przypominać zamek, który w mieście stał od XVII wieku. Szacuje się, że prace mogą kosztować nawet 40 milionów złotych. Strażnicy miejscy z Nowego Sącza sprawdzają, czy dzieci i młodzież na hulajnogach i rowerach jeżdżą w kaskach na głowie. Od kilku dni jest to obowiązkowe.
15: Będziemy na pewno na początku pouczać. Myślę, że tutaj od razu mandatowo nie będziemy podchodzić tak restrykcyjnie.
14: Mówił Wojciech Tyrkiel, komendant Straży Miejskiej z Nowego Sącza.
0: No właśnie, dużo wody, dużo cienia, rozsądna ilość lodów przyjętych do swojego organizmu to chyba dobra recepta na poradzenie sobie z tymi upałami. Tutaj Radio SK2, my za to gramy wam dużo, dużo muzyki polskiej, czyli najlepszej. Kasia Grodzka, dzień dobry. Sanach mam dla was na muzyczny początek tej godziny.

0: zespół Tila na 18 minut. Po godzinie 10 gramy wam w Radiu SK 2. Pojutrze rusza mundial, wielkie otwarcie, wielkie fajerwerki, ale dzieją się też rzeczy dziwne związane właśnie z tą imprezą. Właśnie czytam, że somalijski sędzia, pan Omar Artan, który ma sędziować się mundialowe mecze, nie został wpuszczony do Stanów Zjednoczonych. Pana przeszukali na amerykańskim lotnisku, potem go odesłali do Turcji, no i teraz będzie musiał kombinować. To tyle dziwne, że pan Oman to nie jest taki byle jaki sędzia, tylko w zeszłym roku został nagrodzony tytułem najlepszego sędziego Afryki, słuchajcie. No widać, że za dobry jest na pracę w Ameryce. Mógłby śmiało na tamtym lotnisku zacytować naszego wieszcza narodowego.
1: W tym kraju nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem.

Mamo, chcę zobaczyć Elvisa. Dziecko, przecież Elvisa mamy w domu. Tak mniej więcej mogła wyglądać wymiana zdań w Polsce lat 80. Bo to prawda, że Krzysztof Krawczyk był naszym polskim Elvisem Presleyem. Dla niektórych też był takim powiewem modnej muzyki z zachodu. I za to fani go pokochali. Krzysztof Krawczyk, za tobą pójdę jak na bal. Przed nami w wehikule czasu Radia SK2.

0: A to już Marisa w Radiu SK2. Gramy wam 100% polskiej muzyki, a wy możecie dawać nam znać, które kawałki mają takie szczególne miejsce w waszych sercach. To nie przypadek, że po wejściu na sk2.pl klikacie w ikonkę serduszka właśnie i tam już możecie oddawać się głosy. W ramach gorącej polskiej dwudziestki kolejne notowanie w piątek po 18.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
12: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
13: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
14: I po reklamie.

0: to dopiero były. Tańce, przytulańce, wolne na szkolnych dyskotekach przy tym kawałku od Kowranockiej. Kocham cię jak Irlandię. Gramy wam w Radiu SK2. Zbliża się godzina 11 i newsy, a po 11 pokwitujecie mi odbiór paczki, która szła do odbiorcy 19 lat. Warto zostać z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda. I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest PSS Społem. Właściciel sklepów w Nowym Sączu.
11: Dziś w Nowym Sączu czeka nas niezły miks pogodowy. Przed południem niebo zasnute chmurami, ale temperatura przyjemna, bo termometry pokażą około 25 kresek. Ciśnienie w normie, więc nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Jakość powietrza również na plus. Po południu sytuacja się zmieni. Nadciągną burze z intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i możliwym gradem. Temperatura wzrośnie do 28 stopni. Uważajcie na zmieniające się warunki. Zaraz w SC2 Newsy.
10: Sponsorem programu jest PSS Społem, właściciel sklepów w Nowym Sączu. www.społem.com.pl.
12: Jest 11. News SK2, Anna Łobocka. Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie, informuje Kancelaria Prezydenta. Radziłbym 10 razy się zastanowić, odpowiada marszałek Sejmu. Włodzimierz Czarzasty apeluje do prezydenta o rozsądek w sprawie odbierania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. To za upamiętnienie UPA. Rozmowa na ten temat nie jest bezpodstawna i zaczęła się od błędu po stronie ukraińskiej, ocenia Czarzasty.
13: Decyzja pana prezydenta Zeleńskiego jest decyzją złą. Jasno to mówię. Decyzją, która nie powinna się zdarzyć.
12: Marszałek Sejmu apeluje jednak, by zastanowić się nad długofalowymi skutkami potencjalnego odebrania orderu Zeleńskiemu.
13: Dlatego, że te decyzje mogą spowodować następne decyzje po stronie Ukrainy, na przykład wszyscy oddadzą ordery, potem będzie to samo po stronie polskiej, a tymczasem jest wojna.
12: Premier zaapelował do prezydenta Nawrockiego o bezpośrednią rozmowę z prezydentem Zełenskim. Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie usłyszała zarzuty. To po śmierci 20-letniej studentki poparzonej podczas zajęć na uczelni, mówi Julia Szozda ze szczecińskiej prokuratury.
14: Tej osobie przedstawiono zarzut nieumyślnego niedopełnienia obowiązków, którego dopuściła się jako funkcjonariusz publiczny, jako rektor Akademii Sztuki w Szczecinie.
12: Do wybuchu w pracowni doszło prawie 3 lata temu. Za nieodpowiednie niedopełnienie obowiązków odpowie również wykładowczyni.
14: Była osobą obowiązaną do asekuracji studentki w trakcie wykonywania przez nią prac graficznych polegających na spalaniu kalafonii i w trakcie wykonywania prac przez tą studentkę, działając nieumyślnie, sprowadziła bezpośrednie niebezpieczeństwo wystąpienia eksplozji materiałów łatwopalnych,
12: za co grozi 8 lat więzienia. Pod Giewontem czekają na gości Półwyspu Arabskiego. Od najbliższej soboty wracają loty z tej części świata, ocenia Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
1: Spodziewamy się powrotu rezerwacji turystów Bliskiego Wschodu, turystów arabskich, ale na pewno nie w takim wymiarze w tym sezonie, jak doświadczaliśmy to poprzednimi latami.
15: Oni bardzo lubią jeździć dorożkami. Dla fiakrów to jest bardzo dobry klient.
16: No a zwłaszcza im pasuje pogoda nasza.
17: To nie są klienci, którzy oglądają każdą złotówkę.
12: Połączenia lotnicze z Półwyspem Arabskim zostały zawieszone w lutym z powodu konfliktu zbrojnego w Iranie.
7: SK2 News, Nowy Sącz.
18: Michał Rejduch, zapraszam. Najpierw zmiana planu ogólnego Starego Miasta, potem planu zagospodarowania przestrzennego. To da zielone światło do odbudowy zamku w Nowym Sączu.
19: Jeśli chodzi o plan ogólny, to jest już on na ukończeniu. To nam przyspieszy sprawę. Po jego uchwaleniu będzie można przystąpić do zmiany tego miejscowego planu.
18: Mówił prezes Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego Jarosław Suwała. Będzie remont hali Mosir w Nowym Sączu przy ulicy Nadbrzeżnej. W planach jest odnowienie parkietu, a także wymiana tablicy wyników czy montaż nowych drzwi.
0: No przyznam, całkiem niedawno poznałam hasło Zjednoczone Emiraty Tatrzańskie, będąc właśnie na wycieczce w górach. Faktycznie, sporo turystów ze wschodu, no i dobrze, niech podziwiają ładne krajobrazy. Ile człowiek może patrzeć na piasek i pustynię, prawda? U nas deszcz polskich hitów w tej godzinie, wśród nich Nowe Podsiadło, który zrobi nas na błysk. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: mówię pas.
1: Niech wam, że kochasz mnie. Piękny duet Flinta i Zagrobelny w Radiu SK2. No właśnie, tak się mówi, że jak kocha, to poczeka. Pewien Brytyjczyk naprawdę czekał długo. Jego paczka doszła do niego po 19 latach. Co ciekawe, pan te prawie 2 dekady temu zamówił magazyn dla rodziców, który miał mu pomóc w wychowaniu świeżo narodzonego syna, obecnie lat 19 i na studiach. Do paczki były dołączone oficjalne przeprosiny od brytyjskiej poczty. No ja to na miejscu pana Brytyjczyka, to bym się cieszyła, że to nie była polska poczta. Bo u nas po 19 latach czekania dostałby awizo, nie paczkę, a po wizycie w placówce od okienka odszedłby nie tylko z paczką, ale też i wielką księgą kulinarną siostry Anastazji, parą klapek i 3 paczkami żelków. No tak przynajmniej kończą się moje wizyty na poczcie.
2: SK2.

0: Radio SK2, słyszę killer, myślę, elektryczne gitary i późne lata 90. To działa trochę jak memory, find, siara i wszystko jasne. Co do tego słynnego cytatu Siary Siarzewskiego, no są dwie szkoły. Jedni pamiętają find, siara, inni, że tam jest five, siara. No i w tej scenie mocno wiało, więc też i nasz ulubiony gangster mówił trochę niewyraźnie, no ale może znajdzie się ktoś, kto pogodzi obie strony. Ktoś chętny? Płacę jak za prezydenta.
1: SK2. Reklama.
2: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: Kto zwalcza ból?
4: Wundary!
3: Kto?
4: Wundary! Wundary!
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Remont łazienki? A może dopiero szukasz pomysłu? Już 12 i 13 czerwca wielkie otwarcie nowego showroomu łazienek Biegonice Składy. Czekają na Ciebie wyjątkowe promocje oraz eksperci, którzy pomogą zaprojektować Twoją wymarzoną łazienkę. Projekt, wykonanie i montaż? Z nami to możliwe. Do tego grill, rodzinna atmosfera i mnóstwo inspiracji. 12-13 czerwca otwarcie showroomu łazienek Biegonice Składy. Nowy Sącz, ulica Węgierska 148. Zainspiruj się, zaprojektuj, zrealizuj.
1: I po reklamie.

0: już niedługo, za 2,5 tygodnia. Sami zaśpiewamy ten kawałek pod nosem, idąc na dworzec i szukając swojego transportu na letni odpoczynek. Wakacje tuż, tuż, a my gramy wam Remedium i Wsiąście do pociągu od Maryli Rodowicz i Krzyśka Zalewskiego w Radiu SK2. Póki co przed nami stacja informacje, te w samo południe na naszej antenie.
1: Reklama. Niskie ceny i

0: Próżniowo kraina mięs 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Jeden, dwa, trzy, cztery, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
4: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest PSS z Połem. Właściciel sklepów w Nowym Sączu.
14: Dziś po południu w Nowym Sączu spodziewajcie się szarego nieba, ale będzie ciepło, bo termometry pokażą aż 27 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza w normie. Jednak nie dajcie się zwieść, bo od popołudnia do nocy czekają nas burze z silnym deszczem, wiatrem i gradem. Temperatura spadnie do 25 stopni. Jutro może przelotnie popadać, a temperatura maksymalna osiągnie 19 kresek. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Nowym Sączu wiadomości.
13: Sponsorem programu jest PSS z Połem, właściciel sklepów w Nowym Sączu. www.społem.com.pl.
15: Jest 12, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. To był nieudany manewr wykonany przez kursantkę podczas trwającego egzaminu. To nowe informacje w sprawie wczorajszego tragicznego wypadku na lotnisku w Bielsku-Białej. 38-letnia kursantka zginęła na miejscu. Instruktor w ciężkim stanie trafił do szpitala.
16: Ze wstępnych ustaleń wynika, że szybowiec wzniósł się na wysokość kilkudziesięciu metrów. Kursantka przystąpiła do wykonywania awaryjnego manewru lądowania. Nie przebiegł prawidłowo i szybowiec wraz z załogą uderzył o płytę lotniska.
15: Relacjonuje prokurator Małgorzata Mość-Brachowska z prokuratury okręgowej w Bielsku-Białej. Szczegóły ustala policja pod nadzorem prokuratora i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Starcie koalicji z PiS-em przy Wiejskiej. Sejf wywołuje emocje w Sejmie. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał posłom informacje dotyczące realizacji programu z miliardami na zbrojenia. Zapewniał, że wbrew fake newsom, żaden sprzęt kupiony z Sejf nie trafi do Ukrainy.
17: Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, przez który jest realizowany program Sejf, finansuje tylko zakupy dla polskich sił zbrojnych. Pan poseł Czarnek jest dzisiaj bardzo pobudzony. Ja sobie zdaję sprawę, że nerwowość u pana może rosnąć po ostatnich doświadczeniach z premierem Morawieckim.
15: Unijny sejf przewiduje niemal 44 miliardy euro dla Polski w formie pożyczek. W ramach programu pod koniec maja udało się w ciągu 3 dni zawrzeć 63 umowy z polskim przemysłem obronnym. Dziś przed rządem decyzja w sprawie płacy minimalnej. Rada Ministrów właśnie rozpoczyna posiedzenie. Podczas niego zajmie się m.in. propozycją płacy minimalnej w przyszłym roku. Rząd ma je przedstawić Radzie Dialogu Społecznego do 15 czerwca. Resort pracy ma rekomendować wynagrodzenie minimalne w wysokości 4986 zł. Byłby to wzrost o 180 zł.
18: Co? Gdzie? Kiedy?
12: Michał Rejduch, witajcie. Wielkimi krokami zbliżają się zawody Tatra Fest. To górski festiwal biegowy połączony ze wspinaczką, a wszystko to już w ten weekend w Zakopanem.
18: Nasz koronny dystans Tatra Fest bieg na 68 km. Udział zapowiedzieli najlepsi polscy biegacze ultra.
12: Mówiła Magda Ziaja-Żebracka, organizatorka Tatra Fest. Patronujemy tej imprezie. Cały czas możecie przeglądać program Sądeckiej Jesieni Kulturalnej. Festiwal rusza 4 września. W amfiteatrze w Nowym Sączu wystąpią Ania Karwanfil i Mateusz Ziółko.
19: Radio SK2, 100% polskiej muzyki wam gramy. Minęła 12, przed nami dużo atrakcji w tej godzinie. Będzie i wkrętka Nosela, i muzyczny wehikuł czasu, a na początek romantyczna Sanach na taki głębszy oddech. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: Zespół Human w Radio SK, dwa polski, bo i 100% polskich hitów też wam gramy. On też gra, ale na nerwach. Przed nami wkrętka Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Dzień dobry, nawiedlony Iwana po tej stronie, telefonuję do pani z biura podróży. Czy ja mam przyjemność z panią Anną rozmowy, gdzie jest rezerwacja wylotu na Kretę?
2: Zgadza się, a czy ja mogę dać numer telefonu do męża?
3: Oj, proszę pani, ja z każdym to muszę umówić, takie mamy procedury, szanowna pani. Więc gdyby pani poświęciła 5 minut, to ja pani powiem. Hotel przydzielił państwu pokój, tak zwany, proszę pani, przechodni. I teraz muszę się z państwem domówić, kiedy wy chcecie obsługę, proszę pani, na wieczór?
2: Ale co to znaczy hotel, pokój przechodni?
3: No, że po prawej i po lewej stronie będą drzwi do pokoju. I teraz każdy, kto będzie mieszkał obok, będzie mógł ewentualnie wejść. Ale żeby w nocy ktoś nie wchodził...
2: Nie rozumiem, jak ja mogę mieć hotel, pokój przechodni, żeby mi ktoś wchodził przez pokój przechodził.
3: No przecież mówię do pani, proszę pani, że po to jest obsługa podana, żeby wieczorem przesunęła państwu łóżko, żeby zabarykadować te drzwi z po prawej i po lewej. Jeżeli nie znacie tych ludzi, którzy będą mieszkali w tym pokoju przechodnim obok.
2: To teraz mi pani powie, jak ja z jednej strony sobie zaregluję drzwi,
3: tak?
2: To czy jak które reguluje? To co, ja wchodzę od balkonu?
3: Nie. Pani normalnie wchodzi do pokoju, na przykład do 113. I jak pani ma ten pokój, to pani widzi, że ma pani drzwi po prawej i po lewej. I ci mogą wejść z prawej i z lewej. Więc obsługa hotelowa podsuwa pod drzwi po prawej stronie łóżko, żeby nie mogli wejść. A po lewej stronie to podsuwa szafę do drzwi.
2: I po prostu pokój będzie przygotowany na nasz przyjazd, żeby było z jednej...
3: To i tak pani powiem, że rano, proszę pani, to odsuwają to łóżko, żeby pani mogła wejść na balkon.
2: Nie, ja nie rozumiem. Nie rozumiem tego, co pani do mnie mówi, bo jeżeli ja wchodzę do pokoju, tak, i mam po prawej i po lewej stronie drzwi,
3: tak,
2: a naprzeciwko powinna mieć wyjście na balkon,
3: tak,
2: czy nie?
3: Tak, i jeżeli się, proszę pani, przesunie łóżko po prawej stronie, żeby zaregulować drzwi po prawej, to nie wejdzie pani wtedy na balkon.
2: No tak, ale to jak ja mam teraz przez inny pokój przechodzić, żeby wejść na balkon?
3: Nie, odsunąć łóżko, przesunąć łóżko z powrotem, żeby tamte drzwi po prawej stronie były jakby możliwe do otwarcia. To wtedy otworzy się balkon.
2: Dla mnie, przepraszam, ale to jest jakieś cały czas czarna magia, jakaś abstrakcja.
3: To może lepiej Łukasz to pani wytłumaczy.
4: Kochani, zostałaś kręcona w Radio SK.
2: Jezu, Łukasz, wiesz co, masz przekichane w domu po prostu. Tak mnie zestresować, ja jestem w pracy.
1: Nosel wkręca.

0: 2. Wehikuł czasu.
1: Czy piosenka o czasie musi być stresująca i zmuszać nas do gorączkowego pilnowania, czy gdzieś przypadkiem nie jesteśmy spóźnieni? Absolutnie. A idealnym przykładem na to, że piosenka o czasie może ukoić nasze nerwy i skłonić też do takich lekkich przemyśleń, jest zegarmistrz światła Tadeusz Woźniak, już teraz w Radiu SK2.

0: To jeszcze wiosenna nowość od Bledki i Tańcz. Gramy wam w Radiu SK 2. Łącznie w gorącej polskiej dwudziestce znajdują się dwa single od Aleksandry. Tańcz, który słyszeliśmy przed chwilą. I romantyczne dwa dni. Na obie pozycje możecie głosować na sk2.pl. Gorąca polska dwudziestka w każdy piątek po 18.
1: SK 2.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka? Z Nałęczowa.
5: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
6: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
6: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
7: Strzela koń na biegunach.
5: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
6: Najlepsze, bo polskie.
5: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
1: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
0: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,39.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

0: Wielkie show zrobili panowie na zamknięcie festiwalu w Opolu. Tak się właśnie świętuje 45 lat na polskiej scenie muzycznej. Lady Punk i tacy sami, tym rockowym klasykiem dopłynęliśmy do godziny 13. Przed nami newsy, warto zrobić głośniej.
1: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
2: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
3: Kaufland jest
4: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
8: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
9: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
10: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 18, 47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
13: To ja też chcę!
12: 24, 30.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest PSS z Połem. Właściciel sklepów w Nowym Sączu.
17: Przygotujcie się na popołudnie w Nowym Sączu pełne dynamicznych zmian pogodowych. Na początek słońce będzie się chować za chmurami, ale temperatura wzrośnie do 27 kresek, więc będzie naprawdę ciepło. Ciśnienie pozostanie stabilne, co może być miłą wiadomością dla meteopatów. Jednak później, wieczorem, spodziewajcie się burz z silnym deszczem, wiatrem i miejscami gradem. Temperatura spadnie do 25 stopni. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
16: Sponsorem programu jest PSS Społem, właściciel sklepów w Nowym Sączu. www.społem.com.pl.
18: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Są zarzuty po dramacie 17-latka w Woli Bierewieckiej. Usłyszał je kierownik pociągu. Odpowie za doprowadzenie do wypadku na torach, w którym nastoletni Dominik stracił obie nogi oraz dłoń.
19: Kierownik pociągu ma obowiązek opieki nad pasażerem. Obowiązek ten spoczywa na należytej obserwacji peronu i należytej obserwacji wymiany pasażerów. Kierownik pociągu zaniedbał tych obowiązków.
18: Informuje Robert Binczak z prokuratury okręgowej w Radomiu. Do tragicznego wypadku doszło 14 lutego w Woli Bierwieckiej. 17-latek pomagał wysiąść z pociągu kobiecie z wózkiem dziecięcym. Kiedy wsiadał z powrotem, drzwi przetrzasnęły mu rękę, skład ruszył i Dominik dostał się na tory. Parlamentarzysta z problemami. Do komisji regulaminowej Sejmu trafił wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Koalicji Obywatelskiej Wojciechowi Królowi. Wniosek złożyła europejska prokuratur generalna Laura Kövesi. a przekazał go marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
3: To jest wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie pana posła Wojciecha Króla.
18: Sprawa dotyczy podejrzenia płatnej protekcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Choć jesteśmy na progu lata, w Tatrach jednym z największych zagrożeń są płaty śniegu. Dotyczy to szlaków położonych w wyższych partiach gór. Zaśnieżone odcinki powinniśmy pokonywać w rakach. Upadek grozi poważnymi konsekwencjami, ostrzega Edward Liota, ratownik TOPR.
13: Często te płaty śniegu gdzieś tam kończą się w piargach. Takie poślizgnięcie się, taki upadek po tym śniegu. Nabieramy sporej prędkości i to może być fatalne w skutkach.
15: Zapomnijmy już o raczkach. Czas raczków przeminął. Tam, gdzie jest stromo, no to niestety musimy zabrać raki.
18: Dodaje Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Takie zagrożenie może nam towarzyszyć nawet w środku wakacji.
20: SK2 News, Nowy Sącz.
21: Darek Rysie, zapraszam. Razem z wiosną do naszego regionu wróciły burze. Czasem są to prawdziwe nawałnice z gradem czy wichurami, dlatego warto sprawdzać prognozy pogody oraz ostrzeżenia.
22: Ważne, aby podczas burzy nie znajdować się na otwartym terenie. Pamiętać, aby schronieniem nie były pojedyncze drzewa.
21: Radzi Mateusz Górski ze Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Drogowcy wrócili na ulicę Pułaskiego w Krynicy-Zdroju. Zamknięty jest kolejny odcinek, tym razem od wjazdu na Górę Parkową do granicy z Tyliczem. Tak będzie do 18 czerwca.
23: Uwaga kierowcy, będę miał dla was bardzo dobre informacje. Będzie coś za darmo dla nas. No może jeszcze nie w te wakacje, ale kolejne. I o tym w tej godzinie. Oczywiście zawsze za darmo też najlepsze polskie hity u nas w Radiu SK2. W tej dziesiątce szykują się już Carla Fernandez, Magma, a na otwarcie Mrozu i Thompson. Jak nie my, to kto? Rafał Adamczak, dzień dobry.
24: No to gramy.

też tak macie czasami w godzinach pracy, że was sen dopada, ziewanie i wam tak oczy lecą, takie robią malutkie i tak trudno się przed tym obronić i w ogóle wam się wydaje, że chyba polegniecie i przytniecie sobie komara w czasie pracy? No to jest życiowe podobno. Podobno bardzo wiele osób tak ma. A wiadomo, ratujemy się kawą, jakimś chodzeniem, jakimś takim podnoszeniem energii trochę na siłę. Ale organizmu się oszukać nie da. No to czasami pogoda, czasami inne czynniki na to wpływają, że jak wrócimy do domu, trzeba swoje odespać i tyle. W każdym razie to są rzeczy naturalne i jeżeli tak macie, to nie tylko wy tak macie. Ja też mam czasami małe oczy. Znaczy, właściwie z zasady mam małe oczy, ale dobra, zostawmy to. Urszula na sen. Tak wam zagrałem w Radiu SK2 w tej dziesiątce hitów jeden po drugim. To prosto z albumu Biała Droga, ale kierowcom obiecałem, że powiem, co będzie za darmo. Otóż i co lepszego się wydarzy na polskich drogach. Koniec z bramkami i opłatami na A4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczyna właśnie likwidację infrastruktury poboru opłat na odcinku Wrocław-Gliwice, a w 2027 bezpłatny stanie się też fragment Katowice-Kraków. No to ci, którzy śmigają często autostradami, jeszcze proszą o to, żeby dorzucić do kompletu A2. Ja już wiem, że tam są czynione starania i będzie fajnie chyba. Proszę bardzo, może być fajnie? Może być fajnie. No to trzymamy kciuki oczywiście za więcej tych bezpłatnych odcinków. A teraz już oddział zamknięty nam muzycznie zrobi party w Radiu SK2.

0: Myslowy Seed dla Ciebie w Radiu SK2 na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. A Wy wiecie, że dzisiaj mamy Dzień Przyjaciela i Dzień Kaczora Donalda. A jako, że być może dla części z nas Kaczor Donald był przyjacielem naszego dzieciństwa, to się jakoś tak ładnie przeplata, prawda? Ale z drugiej strony, słuchajcie, właśnie, gdybyście chcieli jakąś laurkę sprawić teraz komuś, kto jest dla Was bardzo ważny w życiu, to zdecydowanie ma status przyjaciela, a nawet łatkę przyjacielską przypiętą, to bardzo proszę, od tego jest nasza antena. Czekam na Wasze głosówki na naszym messengerze skowodwójkowym, wysyłajcie je. Bardzo chętnie puścimy to dalej w świat, tak żeby przyjaciel poczuł się doceniony i chodził z głową w chmurach. A co? W końcu od czego jest takie święto, prawda? Dzień Przyjaciela, przypomnę, 9 czerwca, korzystajmy z tego i pamiętajmy o swoich przyjaciołach zdecydowanie. Tam słońce, gdzie my, to Wiktor Dyduła, muzycznie już za chwilę w SK2.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząby.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie! Gdzie moja kasa?
6: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
11: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł. Teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
17: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
18: AI to, AI tamto, a kto sprzedał to?
19: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
20: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
21: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
22: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tończyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
1: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
25: Czy można powtórzyć pytanie?
24: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
25: Tak.
24: Brawo!
26: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
27: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
28: I po reklamie.

0: to hymn męskiego grania z 2020 roku. 6 lat już minęło, jak graliśmy świt, chociaż cały czas go gramy, bo to dobry numer jest, a u nas wiadomo, najlepsze polskie hity. To jest SK2, zaraz 14 po 14, kolejna dziesiątka hitów jeden po drugim. I też skąd to się wzięło, a dzisiaj tak przedwakacyjnie w tym cyklu sprawdzimy, skąd się wzięło koło ratunkowe.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Pan

0: Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
5: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
6: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
5: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
7: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
8: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale w pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
22: Sponsorem programu jest PSS z Połem. Właściciel sklepów w Nowym Sączu.
23: W Nowym Sączu po południu temperatura sięgnie 26 kresek, ale niebo zasnują gęste chmury. Ciśnienie pozostanie stabilne, co nie wpłynie na wasze samopoczucie, a jakość powietrza będzie w normie. Wieczorem spodziewajcie się burz z silnym deszczem, wiatrem i gradem, a temperatura spadnie do 25 stopni. Jutro możliwe przelotne opady, a maksymalnie 19 kresek. W czwartek nadal gęste chmury i 18 stopni. O kolejnych zmianach będziemy was informować na bieżąco.
22: Sponsorem programu jest PSS Społem, właściciel sklepów w Nowym Sączu. www.społem.com.pl.
21: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
0: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. 25 lat więzienia i 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla bliskich ofiary. Jest wyrok w głośnej sprawie zabójstwa na Nowym Świecie. Sąd uznał Dawida Mirkowskiego za winnego śmierci mężczyzny w centrum Warszawy. Przypomnijmy, 4 lata temu pobito i ugodzono nożem 29-latka. Mimo udzielonej pomocy medycznej i wysiłku lekarzy mężczyzna zmarł. Mirkowski, zawodnik mieszanych sztuk walki, był głównym podejrzanym w tej sprawie. Po tragedii uciekł do Turcji, wykorzystując dowód osobisty brata. Dzisiejszy wyrok jest nieprawomocny. Antoni Macierewicz z prokuratorskimi zarzutami. Były minister obrony ma odpowiedzieć za publiczne znieważenie kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego. Chodzi o wypowiedź posła PiSu o agentach rosyjskich. Takie słowa padły w ubiegłym roku podczas debaty nad przedstawianą wtedy w Sejmie informacją na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez drony. Szef klubu PiSu Mariusz Błaszczak broni Macierewicza, a zarzuty nazywa nadużyciem.
1: Z mównicy sejmowej każdy poseł jest objęty immunitetem materialnym, a więc może mówić co chce. Od tego jest parlament.
0: Antoni Macierewicz nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień. Są chęci, wszystko zależy od samej tenisistki. Władze Dąbrowy Górniczej nie wykluczają przyznania Mai Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki. 24-letnia finalistka French Open wychowała się tam i to w tym mieście rozpoczęła przygodę na korcie.
2: Są takie głosy od mieszkańców, natomiast trzeba porozmawiać z samą zainteresowaną, czy takim tytułem byłaby zainteresowana i czy by się na to zgodziła. Bo jeśli tak, to jak najbardziej taki projekt uchwały przedstawię radnym Rady Miejskiej.
0: Mówi prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak. W 110-letniej historii miasta takiego zaszczytu dostąpiło 12 osób. Dodajmy, że do Rady Miejskiej wpłynął już wniosek dwójki dąbrowskich radnych, by korty tenisowe w Parku Zielona otrzymały imię Mai Chwalińskiej.
3: SK2 News, Nowy Sącz.
24: Darek Ryś, zapraszam. Jest plan odbudowy zamku w Nowym Sączu. Nowa budowla ma przypominać zamek, który w mieście stał w XVII wieku.
25: Taki najbardziej odpowiadający rzeczywisty z 1616 roku.
24: Mówi prezes Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego Jarosław Suwała. Odbudowa może kosztować nawet 40 milionów złotych. Kolejne ławeczki dla mam i maluchów pojawią się w Chełmcu. Są one przystosowane do wygodnego i bezpiecznego przewijania dzieci. Ławeczki będą czekać przy Urzędzie Gminy oraz przy Astrocentrum.
26: No, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo nad wodą, o takie dbają, wiadomo. Wakacje i latem ratownicy, ale też nieodzownym tego elementem jest koło ratunkowe. I właśnie skąd to się wzięło, ja dzisiaj opowiem, skąd w ogóle wzięło się koło ratunkowe. Jeżeli chodzi o najlepsze polskie hity, bardzo proszę, będzie Kasia Wilk, będzie Maciej Musiałowski i będzie Natalia Nykiel, która numerem Error rozpoczyna tę dziesiątkę hitów jeden po drugim. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: klasyk od zespołu The Momo, Kamień jak Samit w tej dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK 2, bo u nas najlepsze polskie hity. Zaraz Sun & Grace z Filipem Lato, będzie też Hania Kuzimowicz, będzie też zespół Perfekta. Już teraz 18 minut po godzinie 14. Koło ratunkowe.
1: Skąd to się wzięło?
0: No właśnie, a koło ratunkowe powstało z bardzo prostej potrzeby ratowania ludzi, którzy wypadli za burtę statku. Już w XVI wieku szkice urządzeń przypominających koło ratunkowe rysował Leonardo da Vinci, ale przez wiele lat pozostawały one tylko pomysłami. Prawdziwa historia koła ratunkowego zaczęła się w XIX wieku. Wtedy brytyjski oficer marynarki Thomas Kisby opracował tzw. pierścień Kisbiego, wykonany z korka i płótna, pływający pierścień, który można było szybko rzucić osobie, która nagle znalazła się w wodzie. W 1855 roku dokładnie rozwiązanie to zostało przyjęte jako standardowe wyposażenie jednostek ratowniczych w Wielkiej Brytanii. Pierwsze koła ratunkowe były ciężkie i wykonywane głównie z korka. Z czasem zastąpiono je nowoczesnymi materiałami, takimi jak pianki, tworzywa sztuczne różnego rodzaju. Dzięki temu są lżejsze, lepiej utrzymują człowieka na powierzchni i są bardziej widoczne dzięki charakterystycznym pomarańczowym kolorom. Najstarsze zachowane koło ratunkowe pochodzi z 1866 roku i brało udział w działaniach wojennych na Morzu Adriatyckim. Dzisiaj możemy je oglądać w muzeum w Rzymie, a to pokazuje tylko, że ten niepozorny, pomarańczowy krążek, który ma ze sobą ponad 150 lat historii, uratował już niezliczoną liczbę istnień ludzkich. I prawda jest taka, że od tego, jak u swoich początkowych lat istnienia został odpowiednio podrasowany, to od tamtego czasu niewiele się zmieniło, a swoją funkcję i rolę pełni znakomicie.
1: Skąd to się wzięło?

0: To Perfekt raz po raz straszą nas, 29 po drugiej.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: A dzisiaj w wehikule czasu Anna Jantar, tyle słońca w całym mieście i ten utwór za chwilę wam zagram w Radiu SK2 i to jest jedna z tych piosenek, które zna w Polsce, którą zna w Polsce niemal każdy. Tyle słońca w całym mieście miało premierę w 1974 roku i bardzo szybko ten kawałek stał się największym przebojem Anny Jantar. Muzykę napisał jej mąż Jarosław Kukulski, a tekst stworzył Janusz Kontratowicz. Piosenka została zaprezentowana podczas festiwalu w Opolu i praktycznie od razu podbiła serca wszystkich słuchaczy. Co ciekawe, sam Kukulski wspominał, że utwór powstał z połączenia dwóch różnych muzycznych pomysłów. Początkowo miał być niespodzianką dla Anny Jantar, która przebywała wtedy za granicą. Kiedy wróciła i usłyszała piosenkę po raz pierwszy, od razu uwierzyła, że będzie hitem, no i miała rację. Optymistyczny tekst miał oddawać pogodę ducha samej Anny Jantar. Autor słów mówił później, że inspirował go blask i radość, które artystka wnosiła wszędzie, gdzie się pojawiała. Ciekawostką jest, że w 1999 roku córka piosenkarki Natalia Kukulska nagrała tę piosenkę w duecie właśnie z samą Anną Jantar, czyli z mamą. Dzięki technice studyjnej połączono głosy obu artystek, mimo że Anna Jantar dzieliło od tego nagrania prawie 20 lat. Utwór ponownie trafił na listę hitów i poznało go kolejne pokolenie słuchaczy, ale my sięgamy po to, co najlepsze, czyli sięgamy po oryginał. W Radiu SK2 już teraz Anna Jantar. Tyle słońca w całym mieście.

0: Jeżeli dzisiaj macie taki dzień, który pasowałby idealnie do tytułu tej piosenki, spokojnie, weźcie go już do końca dnia w pracy, czy tam w szkole, czy na uczelni na przetrwanie, a jutro będzie lepiej, tego się trzymamy. To zespół LOR na finał tej dziesiątki hitów, jeden po drugim w Radiu SK 2, jeżeli chodzi o najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Pięknie o miłości, Piotr Rubik i jego kompania.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Masz warsztat samochodowy lub samochód ci nie służy? To ekipa z Autony mile cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
5: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: Remont łazienki? A może dopiero szukasz pomysłu? Już 12 i 13 czerwca wielkie otwarcie nowego showroomu łazienek Biegonice Składy. Czekają na ciebie wyjątkowe promocje oraz eksperci, którzy pomogą zaprojektować twoją wymarzoną łazienkę. Projekt, wykonanie i montaż? Z nami to możliwe. Do tego grill, rodzinna atmosfera i mnóstwo inspiracji. 12-13 czerwca otwarcie showroomu łazienek Biegonice Składy. Nowy Sącz, ulica Węgierska 148. Zainspiruj się, zaprojektuj, zrealizuj.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 18, 47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 30.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

0: Klasyk od Manamu teraz wleciał nam prosto do uszu w Radiu SK2. To Kocham Cię, kochanie moje. Zaraz będzie godzina 15 i punktualnie o 15 sprawdzimy, co w kraju, co na świecie, co na naszym podwórku się dzieje. Natomiast zaraz po najświeższych newsach odpalam już kolejne najlepsze polskie hity i uchylę rąbka tajemnicy, że na pewno Monika Brodka, Lady Punk i na pewno Sorry Boys.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
12: Sponsorem programu jest PSS Społem. Właściciel sklepów w Nowym Sączu.
13: Dziś po południu w Nowym Sączu będzie naprawdę ciepło. Termometry pokażą aż 26 kresek. Niestety niebo zasnują gęste chmury, więc słońca raczej nie zobaczymy. Mimo wszystko jakość powietrza pozostanie w normie, co jest dobrą wiadomością. Później, aż do nocy, spodziewamy się burz z silnym deszczem, wiatrem i nawet gradem, dlatego warto mieć to na uwadze. Jutro może być deszczowo, z maksymalną temperaturą do 19 stopni. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Nowym Sączu wiadomości.
12: Sponsorem programu jest PSS Społem, właściciel sklepów w Nowym Sączu. www.społem.com.pl.
11: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
14: Jest 15. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Koalicja Obywatelska i PSL łączą siły i odkrywają karty przed wyborami w Krakowie. Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką tych partii na prezydenta miasta.
15: Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki. Idę do Krakowa jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną.
14: Mówiła senator Monika Piątkowska. Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się w wyniku odwołania w referendum dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Data głosowania nie jest jeszcze znana. Swoich kandydatów przedstawiły do tej pory m.in. Prawo i Sprawiedliwość, Nowa Lewica, Partia Razem i Konfederacja. Podejrzany o zbrodnię w Ustce trafi na obserwację psychiatryczną. Jest decyzja sądu w sprawie byłego funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa. Przypomnę, w styczniu spędzał urlop z rodziną u teściów. Jednego z wieczorów nagle zaatakował nożem rodzinę. 4-letnia córka zmarła na miejscu pomimo reanimacji. O 4-tygodniową obserwację 44-letniego Piotra K. wnioskowała prokuratura.
16: Dwaj biegli psychiatrzy po przeprowadzeniu jednorazowego badania uznali, że nie są w stanie wydać jednoznacznej opinii i w tym celu konieczne będzie skierowanie podejrzanego na obserwację psychiatryczną.
14: Mówi Paweł Wnuk z prokuratury okręgowej w Słupsku. Piotrowi K. grozi dożywocie. Brawura skończy się srogim mandatem. Ruszył pierwszy odcinkowy pomiar prędkości na łódzkim odcinku autostrady A1 między Kamieńskiem a Radomskiem.
1: Czy takie rozwiązanie to dobry pomysł?
10: Niektórzy bardzo szybko jeżdżą i stwarzają niebezpieczeństwo. Autostrada jest po to, żeby wcisnąć ten pedał gazu, ale jednak ze zdrowiem rozsądkiem.
17: Dla mnie to jest przegięcie. To nie jest dla bezpieczeństwa, tylko to jest dla zarabiania pieniędzy.
14: Z kierowcami rozmawiał Rafał Różycki, a jeszcze w tym miesiącu zostaną uruchomione 3 kolejne odcinkowe pomiary prędkości. Wszędzie obowiązuje limit do 140 km na godzinę.
18: SK2 News, Nowy Sącz.
19: Dobry się, zapraszam. Uwaga kierowcy, dziś ruszyły przejazdy testowe na przebudowanej linii kolejowej Nowy Sącz-Marcinkowice. Na pojazdy techniczne szczególnie musimy uważać na przejazdach drogowo-kolejowych. Ruszyła 16. edycja konkursu plastycznego Magia Lotu, który organizują MCK Sokół z Nowego Sącza i Muzeum Lotnictwa z Krakowa.
20: Techniką dowolną można malować, rysować. A co ma być na tym? A to fantazja już uczestników.
19: Mówi Andrzej Zarych, dyrektor MCK Sokół w Nowym Sączu. Szczegóły są na mckSokol.pl.
0: 2,5 minuty po godzinie 15. Dzień przyjaciela kwitnie. Mam nadzieję, że jakoś go tam spędzicie i poświętujecie. No wiecie, tak jak trzeba. A ja wam będę podgrywał pod to wszystko najlepsze polskie hity. Będzie sobie Boys, będzie Lady Punk, Monika Brodka, Znam Cię na pamięć na otwarcie tej godziny. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Numer świeżynka, ale zupełnie jakbyśmy się nagle znaleźli w latach 60-tych, 70-tych, jeżeli chodzi o polską muzykę, prawda? To jest mistrz od takich retro brzmień Mrozu. Nie ma miejsca jak doma w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. 17 minut po godzinie 15, a czy są tu fani dobrej, ale takiej naprawdę dobrej piłki nożnej? Ręka do góry. No i teraz będę mówił nie, wcale nie o mundialu, bo jak już emocje związane z mundialem opadną, to dokładnie miesiąc później, czyli 15 sierpnia we Wrocławiu czeka nas niezłe show, niezła uczta. Manchester United zmierzy się z AC Milanem w towarzyskim spotkaniu przed nowym sezonem. Przypominam, wszystko 15 sierpnia we Wrocławiu, więc już teraz można sobie jakoś fajnie, oby się udało tylko oczywiście, zaplanować piłkarsko ten wakacyjny dzień, bo wiadomo, że jak Manchester z Milanem, no to się może dziać. Warius Manx, Maj, później Artur Gadowski w kolejce ze swoim hitem Sandra Razer i Dawid Podsiadło. To jest SK2 18 po trzeciej.

0: Dawid Porsiadło zasypuje nas nowościami, bo sezon, który wam zagrałem, bo później pojawił się kawałek, który jest jeszcze nowszy, czyli Na Błysk, a sam Dawid, wiadomo, teraz w czasie trasy stadionowej obrotowy tur. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity i dokładnie 15.30, więc czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: 3 miesiące aresztu dla kierowcy podejrzanego o spowodowanie wypadku w Zielonce. Przypomnę, do tragedii doszło w sobotę. 2 osoby zginęły, a 1 została ciężko ranna. Kierujący 37-letni obywatel Turcji podjął manewr zawracania, stojąc na prawym skrajnym pasie dwujezdniowej jezdni. Uderzyło w niego poprawnie wjeżdżające na skrzyżowanie auto. 37-latek był trzeźwy, nie przyznał się do winy. Grozi mu do 8 lat więzienia. Jedno złamane drzewo, 2 ranne osoby i fala pytań o bezpieczeństwo w mieście. To pokłosie wypadku, do którego doszło wczoraj w Kołobrzegu. Jak się okazało, pień, który spadł na 2 osoby, był w środku spróchniały, mimo że z zewnątrz drzewo wyglądało zdrowo. Urzędnicy kołobrzeskiego magistratu mają sprawdzić pozostałe drzewa w rejonie wypadku. Choć jesteśmy na progu lata, w Tatrach jednym z największych zagrożeń są płaty śniegu. Dotyczy to szlaków położonych w wyższych partiach gór, m.in. na popularnej Orlej Perci. Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ostrzegają, zaśnieżone odcinki powinniśmy pokonywać w rakach.

0: W Radiu SK2 najlepsze polskie hity niezmiennie. 18 minut pozostało do godziny 16. Ja wiem, że niektórzy czekają na Jarząbka i jego prawdę. O przygodach z upałem w pracy będzie właśnie dzisiaj po godzinie 16. Ja muzycznie za chwileczkę dodaj jej pamiętnik.
1: Autopromocja.
2: Patrykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: Popłyniemy razem. SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: I po reklamie.

0: Café de Paris. To propozycja od Dawida Kwiatkowskiego w Radiu SK2. U nas najlepsze polskie hity. I zaraz 16. I zaraz też pojawi się po newsach Jarząbek ze swoją kolejną prawdą. No ode mnie będą oczywiście najlepsze polskie hity. Będzie Męskie Granie, będzie Zakopower, będzie też Kasia Kowalska.
1: Reklama.
2: Oh.

0: Główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
5: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
6: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
16: Sponsorem programu jest PSS Społem. Właściciel sklepów w Nowym Sączu.
17: W Nowym Sączu po południu zrobi się naprawdę ciepło, bo termometry pokażą aż 24 stopnie. Niestety słońce schowa się za gęstymi chmurami, które będą dominować na niebie. Ciśnienie pozostanie na stabilnym poziomie, więc nie powinno nas zaskoczyć. Jednak wieczorem sytuacja się zmieni, bo pojawią się burze z silnym deszczem, wiatrem i gradem. Do nocy zrobi się naprawdę mokro. Jutro będzie chłodniej z maksymalną temperaturą do 19 kresek i możliwymi przelotnymi opadami. Zaraz Wesce 2 newsy.
16: Sponsorem programu jest PSS Społem, właściciel sklepów w Nowym Sączu. www.społem.com.pl.
15: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
18: Jest 16. News ESK 2. Jakub Konieczkowicz. Na 25 lat więzienia skazał dziś Sąd Okręgowy w Warszawie Dawida Mirkowskiego. 4 lata temu podczas bójki na Nowym Świecie zadał 6 śmiertelnych ciosów swojej ofierze. Sprawcę sprowokowało to, że zamordowany Maciej H. zwrócił mu wcześniej uwagę, by nie rzucał kostkami lodów przechodzące ulicą kobiety. Po zbrodni sprawca uciekł i ukrywał się za granicą.
19: Osobiście uważam, że wyrok jest bardzo surowy, ale bardzo sprawiedliwy. Odpowiada zarówno zasadom prewencji indywidualnej, jak i generalnej. Absolutnie oddaje po pierwsze ideę sprawiedliwości, a po drugie jest osadzony w realiach mniejszej sprawy.
18: Mówił po ogłoszeniu wyroku prokurator Michał Gołda z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Oskarżony to zawodnik mieszanych sztuk walki. Był m.in. reprezentantem warszawskiego klubu boksu tajskiego. Dzisiejszy wyrok nie jest prawomocny. Niemal cała Polska w alertach przed burzami. Synoptycy wydali ostrzeżenia w 14 województwach. województwach. Mieszkańcy tych regionów dostali też SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co nas czeka w najbliższych godzinach?
20: Aktualnie najmocniej grzmi na południu kraju, między innymi w Małopolsce i w województwie śląskim. Tam obowiązują alerty drugiego stopnia i tam może spaść miejscami do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Z ostrzeżeniami, ale już pierwszego stopnia, cały pas od południa przez centrum po północ Polski. Do tego Pomorze Zachodnie i Dolny Śląsk. Wszędzie tam możliwe silne opady, lokalnie także możliwy grad i wiatr w porywach do 75 km na godzinę.
18: Turcja wciąż liderem na liście wakacyjnych kierunków Polaków. Jakie jeszcze miejsca cieszą się zainteresowaniem?
21: W tym roku wyjątkowo Hiszpania i Cypr mocno wybiły się też nam w górę, no ale nie możemy zapomnieć o Grecji, która od wielu, wielu lat wciąż na tym podium króluje.
18: Mówi Izabela Stawowczyk z Biura Podróży w Bełchatowie. Sporym zainteresowaniem cieszą się też takie kierunki jak Egipt, Zanzibar czy Kenia.
22: SK2 News, Nowy Sącz.
23: Darogryś, zapraszam. Są pieniądze dla ratowników wodnych z naszego regionu. To 400 tysięcy złotych z kasy województwa małopolskiego. Pomoc trafi w sumie do kilku poprów.
24: Czasami to jest na bieżące wydatki, czasami to jest na zakup jakiegoś ważnego sprzętu.
23: Mówi wicemarszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski. Kolejne kawałki chodników dla pieszych powstaną przy drogach powiatowych w regionie sądeckim, między innymi w miejscowościach Kicznia, Czaczów, Rożnów czy Roztoka Brzeziny.
25: Coraz częściej będą nam się teraz przydarzać upały. W związku z tym, co w czasie upałów może pracownik? Co powinien pracodawca? O tym opowie nam Jarząbek w swojej prawdzie już za moment, a ja będę grał. Najlepsze polskie hity Zakopane Boso, potem tegoroczny hymn męskiego grania, czyli Nareszcie, a także Kasia Kowalska z hitem To co dobre. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: To, co dobre, to Kasia Kowalska. A wiecie, co będzie muzycznie za chwileczkę? Was, mam nadzieję, porywać i energii dodawać. Będzie Papa Dance, Nice Story, będzie Ego, będzie Roxy, będzie Hurt. A teraz już Jarząbek i jego prawda, jakże ważna, bo o upałach w pracy.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: No i jak upał leje się czasami z nieba, w biurze, jak w szklarni, a na budowie, to już można smażyć jajka na betonie, prawda? Co w takiej sytuacji może zrobić pracownik, albo raczej, co powinien zrobić pracodawca? W Hiszpanii poszli na całość. Od zeszłego roku mają coś, co nazywa się urlop pogodowy. 4 dni w roku pełni wpłatne, gdy żar leje się z nieba albo pogoda szaleje. Warunek? Alert pogodowy z meteo. I można zostać w domu, albo przynajmniej nie ryzykować życia, idąc do pracy przez śnieżycę. A w Polsce? No na razie woda do picia. I ewentualnie wentylator z logo firmy. Ale prawo jasno mówi, pracodawca ma obowiązek zapewnić napoje i odpowiednią temperaturę. Czyli jeśli w biurze masz wrażenie, że siedzisz w saunie, to już nie tylko twoja sprawa, ale i sprawa twojego szefa. Coraz częściej mówi się też o zmianach w kodeksie pracy. Może i u nas doczekamy się pogodowego wolnego, takiego, co uratuje przed skwarem albo śnieżną apokalipsą. Na razie jednak jedynym urlopem w czasie upałów jest ten w autobusie z klimatyzacją w drodze do domu.
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
0: A jakbyśmy się doczekali takiego wolnego za pochmurną minę na przykład, albo zachmurzony nastrój, to też by mogło być? Papa Dance już teraz, a Jarząbek wraca jutro ze swoją kolejną prawdą tradycyjnie po godzinie 16. Teraz po 16 mamy 14 minut.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: jest. Powiedz mi tylko, gdzie wracać.
1: Na niebie to Oskar Cyms w Radiu SK2, u nas najlepsze polskie hity. I już prawie 16.30, więc czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
2: Pojazd wypadł z jezdni i uderzył w drzewo. Nie żyje kierowca. Do tragicznego zdarzenia doszło na osiedlu Leśnica we Wrocławiu. Na miejsce skierowano 3 strażackie zastępy oraz zespół ratownictwa medycznego. Okoliczności zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratury. Jest przełom w sprawie karabinka Grot A3. Najnowsza wersja broni jest już z zielonym światłem od Agencji Uzbrojenia. To otwiera drogę do seryjnej produkcji i wdrożenia broni w wyposażenie polskiej armii. Jak podkreśla fabryka broni Łucznik Radom, spółka jest już przygotowana do rozpoczęcia produkcji seryjnej po otrzymaniu zamówień od Ministerstwa Obrony Narodowej. O czym więcej na portal obronny.se.pl. 7 szczeniąt uratowali druhowie z OSP Kodrąb w Łódzkiem. Zwierzęta zostały porzucone na podmokłym i trudno dostępnym terenie w miejscowości Józefów. Maluchy trafiły już pod opiekę weterynarza. Sprawą porzucenia psów zajmuje się policja.

0: to Kasia Sienkiewicz i Były momenty. Taka oto działalność solowa tej artystki. Z wielkim przyjęciem Kasia podchodzi do koncertowania solo, do tej twórczości solo. Ostatnio na Instagramie Kasi Sienkiewicz mogliśmy zobaczyć relację z jej pierwszego solowego koncertu. Trzymamy kciuki oczywiście za kolejne i fajne przeżycia, które Kasi przy okazji towarzyszą. To jest SK2. Gramy najlepsze polskie hity. Za 21 minut będzie 17.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze Soplicowskim.
5: Tak jak myślałem, jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Remont łazienki? A może dopiero szukasz pomysłu? Już 12 i 13 czerwca wielkie otwarcie nowego showroomu łazienek Biegonice Składy. Czekają na Ciebie wyjątkowe promocje oraz eksperci, którzy pomogą zaprojektować Twoją wymarzoną łazienkę. Projekt, wykonanie i montaż? Z nami to możliwe. Do tego grill, rodzinna atmosfera i mnóstwo inspiracji. 12-13 czerwca otwarcie showroomu łazienek Biegonice Składy. Nowy Sącz, ulica Węgierska 148. Zainspiruj się, zaprojektuj, zrealizuj.
2: I po reklamie.

0: Chłopaki nie płaczą, to ci love. To jest SK2, to są najlepsze polskie hity. No i wtorkowe popołudnie. A jak ktoś lubi nadinterpretację, to nawet może powiedzieć wczesny wieczór. Mówcie jak chcecie, ale to jest zdecydowanie lepsza pora dnia, taka, kiedy już nic nie robimy i myślimy tylko o odpoczynku. Oczywiście, jeżeli jest to w ogóle możliwe. Wiadomo, że są też różne inne dziwne, indywidualne sytuacje. Jako, że to jest lepsza pora dnia, to ja was też absolutnie spokojnie zostawiam z Antoniną van Dessel. Antonina ma już przygotowane dla was muzyczne niespodzianki i jak to są niespodzianki, to ja wcale nie powiem, co wam Antonina po godzinie 17 zagra.
1: Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
7: Sponsorem programu jest PSS Społem. Właściciel sklepów w Nowym Sączu.
8: Wieczorem w Nowym Sączu pogoda nieco się zmieni. Słupki rtęci pokażą około 23 kresek, ale niestety nie obejdzie się bez deszczu. W drugiej połowie dnia możliwe są burze z intensywnym deszczem, silnym wiatrem i gradem. Ciśnienie będzie stabilne, co nie wpłynie na wasze samopoczucie, a jakość powietrza pozostanie w normie. Jutro również może być deszczowo, a temperatura nie przekroczy 19 stopni. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 w Nowym Sączu wiadomości.
7: Sponsorem programu jest PSS Społem, właściciel sklepów w Nowym Sączu. www.społem.com.pl.
6: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
9: Jest 17. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Poznaliśmy kolejne nazwisko w wyścigu o Kraków. Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u w wyborach na prezydenta miasta. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co wiemy o tej kandydaturze?
10: Monika Piątkowska wygrała wybory uzupełniające do Senatu. Startowała właśnie z Krakowa jako wspólna kandydatka Paktu Senackiego. Sama sobie mówi, że jest sprawną menadżerką, która zna stolicę Małopolski od podszewki.
11: Idę do Krakowa, jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną.
10: To wyśmienita kandydatka, tak o Monice Piątkowskiej mówił przewodniczący Koalicji Obywatelskiej premier Donald Tusk.
12: Imponowała nam pani taką i determinacją, odwagą, jasnością umysłu.
10: Kandydaturę chwalił też lider PSL-u, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: To jest odważna kobieta, a Kraków zasługuje na odważną i poważną prezydenturę.
10: Z informacji przekazanych przez premiera wynika, że przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się najpewniej we wrześniu.
9: Swoich kandydatów przedstawiły do tej pory m.in. Prawo i Sprawiedliwość, Nowa Lewica, Partia Razem i Konfederacja. Prokuratura walczy o areszt dla matki 5-letniej Zosi z Włocławka. Dziewczynka kilka dni temu wypadła z okna na 11 piętrze. W ciężkim stanie wciąż przebywa w szpitalu. 21-letnia matka nie trafiła do tymczasowego aresztu. Śledczy złożyli zażalenie na tę decyzję sądu. Ich zdaniem areszt lub policyjny dozór jest konieczny z uwagi na obawę matactwa lub ukrywania się podejrzanej. Wiktoria D. usłyszała zarzuty narażenia córki na bezpośrednie niebezpieczeństwo, utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz posiadania marihuany. W chwili zdarzenia była pod wpływem alkoholu i narkotyków, grozi jej do 5 lat więzienia. Jest kilka stref, dzięki którym można poznawać przyrodę i naturę. W Starym Sączu otwarto nowy park edukacyjno-rekreacyjny.
14: Jest to polana w lesie. Zastosowaliśmy nowe technologie po to, żeby można było lepiej poczuć zmysłami. łamie naturę.
9: Mówi Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza. Orbisfera, bo tak nazywa się to miejsce, znajduje się w Miejskiej Górze obok Leśnego Mola.
1: SK2 News, Nowy Sącz.
15: Bardzo proszę, zapraszam. O pieniądze na wymianę starych pieców mogą starać się mieszkańcy Nowego Sącza, głównie ci, którzy mają prywatne domy lub lokale w kamienicach.
16: Na jednego mieszkańca to jest 6 tysięcy, mamy przygotowane 30 dotacji. Kto pierwszy przyjdzie, złoży wniosek do wyczerpania zapasów.
15: Mówi Grzegorz Tabasz z Urzędu Miasta Nowego Sącza. Już w drugiej połowie czerwca w Starym Sączu zacznie się wymiana ulicznych lamp, głównie w centrum miasta. Zamiast starych żarówek pojawi się nowoczesne oświetlenie LED.

Tak, zrobiło się romantycznie za sprawą grupy Sumptuastic i ich kołysanki, ale słuchajcie, ja z romantyzmu was tutaj wyrywam, dlatego, że już za dwa dni rozpocznie się największe piłkarskie święto świata, czyli Mundial 2026 wystartuje dokładnie 11 czerwca, a gospodarzem turnieju będą aż trzy kraje, Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. I to właśnie w Meksyku rozegrany zostanie mecz otwarcia Meksyk kontra RPA. No i chociaż tym razem reprezentacji Polski zabraknie na mistrzostwach, no to emocji na pewno nie zabraknie i przed nami ponad miesiąc wielkich meczów, niespodzianek, pięknych bramek, no i historii, które będzie wspominał cały piłkarski świat. Mundial to przecież coś więcej niż tylko wyniki, to przecież atmosfera, kibice, no i sportowe emocje, które potrafią połączyć miliony ludzi przed telewizorami i nie tylko. Więc nawet bez biało-czerwonych warto zarwać kilka wieczorów, no i poczuć klimat mistrzostw świata, bo już za dwa dni zaczynamy prawdziwe piłkarskie święto. I chociaż ja nie jestem sportowym freakiem, to będę oglądać. SK2. A teraz bratanki, gdzie ten, który powie mi w SC2?

0: Bajm, noc po ciężkim dniu, a u nas plotki i ploteczki z naszego polskiego podwórka show biznesowego. Państwo Szczęśni, czyli Marina i Wojciech, świętują 10. rocznicę ślubu. No i trzeba przyznać, że kiedy brali ślub w Grecji, to wyglądało bardziej jak hollywoodzka produkcja niż zwykła ceremonia. I właśnie zrobili imprezę. I co to była za impreza? Słuchajcie, goście, wszyscy ubrani na biało, koncerty, drinki. Aj, tacy to potrafią.
1: SK2. Reklama.
2: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
1: I po reklamie.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Zbliżamy się do godziny 18. To była Daria Zawiałow z numerem Z Tobą na chacie i mam nadzieję, że większość z Was dotarło już do domu i może zaśpiewać Z Tobą na chacie swojej drugiej połówce. Po 18 u nas dalej najlepsze polskie hity, na początek Margaret, Kuba i Kuba i Enej, więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwileczkę.
1: Reklama.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
7: Jest 18. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Ratowali tonącego nastolatka. Dramatyczna akcja ratunkowa nad jeziorem Przywickim na Pomorzu. Po południu strażacy otrzymali zgłoszenie o 12-latku, który zniknął pod wodą, a pomoc wezwała grupa rówieśników.
8: Chłopca z wody wyciągnęli świadkowie, w tym strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej. Została mu udzielona pierwsza pomoc przedmedyczna.
7: Mówi Karol Kościuk z policji w Pruszczu Gdańskim. Na miejsce skierowano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który zabrał chłopca do szpitala. 4950 zł brutto. Takie minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku proponuje rząd. To o 144 zł więcej niż obecnie. W planie jest także podwyżka minimalnej stawki godzinowej o 90 groszy. Rada Dialogu Społecznego będzie miała miesiąc na wypracowanie wspólnego stanowiska. Służby w gotowości zapewnia MSWiA. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się już odprawa z wojewodami w sprawie burz. IMGW wydało ostrzeżenie dla 14 województw. Najbardziej niebezpiecznie ma być dzisiaj na południu kraju. W 5 regionach uruchomiono alert RCB.
0: Kuba, czy ty wiesz, że jesteś naszym wróżbitą?
9: Naprawdę?
0: Naprawdę. Wczoraj upierałam się, że będzie brzydka pogoda, a ty mówiłeś, że będzie bardzo ciepło, no i sprawdza się. Także nasz tutaj synoptyk radiowy, Jakub, pamiętajcie, co powie, to
9: się przesadzajmy. Ja tylko mówię to, co mówią synoptycy.
0: Ach, no dobra, myślałam, że jednak tak wyczuwasz.
9: Nie, aż tak, chociaż trochę czuję, wiesz, tak trochę mnie coś łupie w kościach, no.
0: To już ten wiek. Antonina van Dessel, dzień dobry, godzina 18. Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania.

Tak, dobrze, gramy wam w Radiu SK2. Gabriel Fleszar, Bilet do nieba. Słuchajcie, przeczytałam, że Doda padła ofiarą samoopalacza, makijażystka. Obiecała jej efekt wow, no a skończyło się niestety małym dramatem i lekkim zaskoczeniem przed lustrem. Ale umówmy się, drogie panie, drogie dziewczyny, niech pierwsza rzuci kamieniem ta, która nigdy nie przesadziła z samoopalaczem albo nie odkryła rano smug w miejscach, no o których istnieniu wcześniej nawet nie wiedziała. Ja tutaj powiem pierwsza. Dzisiaj rano wstałam cała noga, stopa w smugach, a stopy akurat nie smarowałam. Jak to się stało? Jak do tego doszło? No nie wiem. I to jest właśnie ten moment, kiedy człowiek chciał wyglądać jak po tygodniu w Hiszpanii, a wychodzi trochę jak po spotkaniu z filtrem Extra Caramel. Na szczęście jedno się nie zmienia. Samoopalacz na szczęście schodzi, a historie zostają na lata. SK2

0: Wehikuł czasu.
1: Przenosimy się do roku 1982. No a skoro mundial jest na topie, to przypomnę, że właśnie w 1982 roku reprezentacja Polski w piłce nożnej zdobyła trzecie miejsce na mundialu w Hiszpanii. I w tym samym roku wydany został też słynny numer Autobiografia zespołu Perfect. Autorem tekstu był Bogdan Olewicz, muzykę napisał Zbigniew Hołdys, no a wykonawcą piosenki oczywiście był Grzegorz Markowski. Autobiografia, która została wydana na płycie UNU, opowiada według Grzegorza Markowskiego właściwie o trzech przyjaciołach. Andrzeju Mogielnickim, Zbigniewie Hołdysie i Bogdanie Olewiczu, którzy w wieku 17-18 lat tworzyli trójkę przyjaciół i marzyli o ogromnej karierze. W rzeczywistości jednak wszyscy uważają, że to opowieść o młodzieży z tamtych lat, która słuchała Radia Luksemburg, Elvisa Presleya, piła tanie wino, no a chłopaki podkochiwali się w poliraksie. Początkowo, jak powiedział Markowski w wywiadzie, piosenkę miał wykonywać Zbyszek Hołdys, no ale oddał w końcu ją Markowskiemu, ponieważ stwierdził, że nie poradzi sobie z takim wokalem. Więc słuchajcie, już teraz w wehikule czasu Radia SK2 największy przebój Perfektu, który mówi więcej o życiu Polaków niż niejedna praca naukowa. Posłuchajmy. Autobiografia już teraz u nas.

0: Takie lekkie, miłe i przyjemne hity gramy wam w Radiu SK2. To była Ania Karwan, Wiem co było warto. A ja teraz powiem wam o pieniądzach, bo prawie 1,5 miliona złotych, tyle po finale Rolanda Garrosa, zgarnęła Maja Chwanińska. No i spokojnie, nie będzie od razu latać prywatnym odrzutowcem na treningi i mało tego, niestety od tej kwoty musi zapłacić bardzo, ale to bardzo duży podatek. Polska tenisistka mówi, że pieniądze chce wydać rozsądnie, głównie na rozwój kariery, trenerów i kolejne turnieje. Czyli zamiast sportowego auta, sportowa forma. I myślę, że to bardzo dobrze, bo po takim sukcesie apetyt rośnie. Nam wszystkim oczywiście i Mai myślę, że też. A my trzymamy kciuki, żeby za chwilę było głośno nie tylko o premii, ale też o kolejnych wielkich wygranych Mai Chwalińskiej. No bo dziewczyna naprawdę ma talent. A muzycznie w SK2 za moment formacja Nieżywych Schabów i ich ławka.
1: SK2.
2: Autopromocja. Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka? Znałęczowa.
2: Rogar? Świętomarciński z Poznania.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: Strzela koń na biegunach.
2: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
1: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do 1 000 000 km z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
6: Remont łazienki? A może dopiero szukasz pomysłu? Już 12 i 13 czerwca wielkie otwarcie nowego showroomu łazienek Biegonice Składy. Czekają na ciebie wyjątkowe promocje oraz eksperci, którzy pomogą zaprojektować twoją wymarzoną łazienkę. Projekt, wykonanie i montaż? Z nami to możliwe. Do tego grill, rodzinna atmosfera i mnóstwo inspiracji. 12-13 czerwca otwarcie showroomu łazienek Biegonice Składy. Nowy Sącz, ulica Węgierska 148. Zainspiruj się, zaprojektuj, zrealizuj.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. To będzie ostatnia reklama.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
9: To ja też chcę!
8: 24,39.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: Taki dobry numer zagraliśmy wam na kilka chwil przed godziną 19. Kombi? Słodkiego, miłego życia. No a życie będzie słodkie i miłe, dlatego że po 19 Radio SK2 nie zwalnia tempa i leci dalej z najlepszymi polskimi hitami. Na początek Doda, elektryczne gitary i Beata. Więc koniecznie zostańcie, wychillujcie razem z nami i słyszymy się dosłownie za kilka chwil.
1: Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 30.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Michał Rejduch, witajcie. Wielkimi krokami zbliżają się zawody Tatra Fest. To górski festiwal biegowy połączony ze wspinaczką, a wszystko to już w ten weekend w Zakopanem.
11: Nasz koronny dystans Tatra Fest bieg na 68 km. Udział zapowiedzieli najlepsi polscy biegacze ultra.
10: Mówiła Magda Ziaja-Żebracka, organizatorka Tatra Fest. Patronujemy tej imprezie. Cały czas możecie przeglądać program Sądeckiej Jesieni Kulturalnej. Festiwal rusza 4 września. W amfiteatrze w Nowym Sączu wystąpią Ania Karwanfil i Mateusz Ziółko.
0: No i mamy godzinę 19 we wtorek, 9 czerwca. To jest Radio SK2 i najlepsze polskie hity, a ja nazywam się Antonina Wandesel i zapraszam na kolejną godzinę turbo dobrych hitów. Na początek Doda, Znak Pokoju, ale oprócz hitów powiem wam o newsach prosto z Opola, dlatego że festiwal w Opolu mamy za sobą, ale wychodzą plotki i ploteczki i mam coś dla was.
12: Najlepsze polskie hity.
13: Polskie hity.
12: Polskie hity. SK2.
0: I te plotki będą miały coś wspólnego z artystką, którą właśnie usłyszycie teraz w Radiu SK2. Doda, Znak Pokoju. A za moment plotki o niej.

0: Stars.
1: Ale to jest dobry numer, Maciej Musiałowski i jego Flora. No a ja miałam mówić o dramach, jakie były na Opolu w tym roku. No więc słuchajcie, za kulisami festiwalu w Opolu dzieje się czasem więcej niż na samej scenie. I tym razem Natalia Kukulska przyznała, że nie mogła zasnąć przez rozśpiewującą się Dodę za ścianą. Czyli zamiast kołysanki, prywatny koncert na żywo. No i Natalii ten koncert nie przypadł do gustu. No i trzeba przyznać, że to jest dopiero festiwalowy klimat. Jedni liczą owce przed snem, a inni wysokie dźwięki Dody. No ale może w tym jest taki plus, że w takim hotelu nawet budzik nie jest potrzebny. Wystarczy sąsiadka z mocnym wokalem i człowiek od razu gotowy na śniadaniówkę i na Opole. Także pani Natalii, no proszę nie narzekać. A zaraz u nas Ania Wyszkoni, czy ten pan i pani w S2. No to posłuchajmy, jedziemy.

To była Sanach, Kolońska i Szlugi, a teraz będzie o ciekawych zjawiskach. Jeszcze niedawno wszyscy mieliśmy FOMO, czyli strach, że coś nas ominie. Impreza, koncert, spotkanie, promocja. Człowiek po prostu siedział w domu i stresował się bardziej niż maturzysta przed matematyką. A teraz przeczytałam, że jest coś popularniejszego i jest to JOMO, czyli Joy of Missing Out. W skrócie, ogromna radość z tego, że nigdzie nie trzeba iść, czyli totalna odwrotność. No i nagle idealny wieczór to nie jest klub do rana, tylko serial, kanapa i telefon ustawiony na nie przeszkadzać. No i tak myślę sobie, że w dzisiejszych czasach no to chyba coś w tym jest, bo z wiekiem człowiek przestaje się bać, że coś go ominie, a zaczyna się cieszyć, że wreszcie może nie wychodzić z domu. Więc zdecydowanie JOMO robi robotę. A u nas muzycznie teraz Bledka i tańcz.

0: wszyscy są ciekawi i wszyscy zainteresowani jak najbardziej tym, co za oknem. No i słuchajcie, dzisiaj rzeczywiście mieliśmy bardzo wysokie temperatury, miejscami nawet ponad 30 stopni, ale od jutra niestety przyjdzie do nas małe ochłodzenie. No i od połowy czerwca mają przychodzić już takie mega, mega ciepłe dni, ma być to normą, ale na razie jeszcze parasol musi pozostać naszym najlepszym przyjacielem, więc jeszcze chwila cierpliwości, jeszcze takich lekkich kurtek nie chowamy, a sandały jeszcze chwilę, drogie panie, muszą zaczekać. No i tak to z pogodą w ten wtorkowy wieczór wam powiedziałam. Ale muzycznie u nas bardzo dobrze i za moment Dawid Podsiadło i Mało Miasteczkowy, więc zostańcie i posłuchajcie.
1: SK2. Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
9: To ja też chcę!
8: 24, 30.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: To była Lanberry, Ostatni most, a my zbliżamy się powoli do godziny 20. I to jest bardzo dobra wiadomość, dlatego że zobaczcie, wtorek powoli się kończy. Zostaje środa, czwartek, piątek i co? I znowu weekend i można odpocząć. A jak do tych informacji dorzucicie jeszcze porcję najlepszych polskich hitów, które gra wam oczywiście Radio SK2, no to macie już po prostu wieczór zrobiony. A my po 20 na start lecimy z dobrą muzyką. Poleci Ania Dąbrowska, Mrozu, Kasia Kowalska. No więc co? No słyszymy się za chwilę.
1: Reklama. 18.47.12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24.30.
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.
5: Co? Gdzie? Kiedy?
6: Michał Rejduch, witajcie. Lubicie kabarety? No to nie może was zabraknąć w weekend w Sądeckim Amfiteatrze. Przed nami Polska Noc Kabaretowa. Wystąpi na niej 7 artystów kabaretowych, którzy zaprezentują premierowe skecze i wybrane monologi. Będzie kabaret Moralnego Niepokoju, kabaret Nowaki, Skeczów Męczących i Igor Kwiatkowski. Zabawa wystartuje w sobotę o 19:00. A w niedzielę na parkingu marketu budowlanego przy Węgierskiej w Nowym Sączu wielki zlot Fordów. Zobaczycie zabytkowe samochody, które kiedyś królowały na polskich drogach. Jak i te nowsze.
0: Leniwie powoli wybiła godzina 20 we wtorek 9 czerwca. To jest Radio SK2, gdzie gramy wam najlepsze polskie hity. Ja nazywam się Antonina Wandesel i mówię wam już wtorkowy dobry wieczór. I w tej godzinie na playliście same sztosy, więc koniecznie bądźcie z nami, bo będzie się muzycznie naprawdę dobrze działo.
4: Najlepsze polskie hity.
3: Polskie hity.
0: I na początek Ania Dąbrowska i jej nieprawda w Radiu SK2. Posłuchajmy.

Piosenka, którą mam nadzieję już niedługo będziemy śpiewać. Big Day w dzień gorącego lata. Słuchajcie, w związku z tym, że Mundial 2026 zbliża się wielkimi krokami, już startuje 11 czerwca, ja nie jestem jakimś znawcą sportu, no ale obserwuję to dla Was, żeby Wam tutaj dawać informacje z pierwszej ręki. No i poznaliśmy sędziego meczu otwarcia Mundialu 2026. Spotkanie Meksyku z RPA poprowadzi Brazylijczyk Wilton Sampaio, arbiter dobrze znany kibicom z największych piłkarskich imprez. No i oby tym razem było o nim cicho, no bo wiecie, jak wiadomo, idealny sędzia to taki, którego po meczu nikt nie pamięta. No, przed nami wielkie piłkarskie emocje, pełne stadiony i miesiąc życia według terminarza Mundialu. Nawet bez reprezentacji Polski jedno jest pewne. Od pierwszego gwizdka będzie się działo. Oj, będzie. A muzycznie u nas też będzie się za chwilę działo i za moment u nas Sarsa bronie się w SC2.

0: Wehikuł czasu.
1: Już za moment w naszym wehikule czasu numer z 1987 roku, który niewiele brakowało, a mógł zniknąć, zanim w ogóle usłyszeli go fani. Mowa o przeboju Aleja Gwiazd Zdzisławy Sośnickiej, do którego słowa napisał Marek Dutkiewicz, a muzykę skomponował Romuald Lipko. Początkowo Aleja Gwiazd była odrzucana przez wszystkie stacje radiowe jako taka zbyt melancholijna i taka smutna, ale słuchajcie, autorzy nie poddawali się, wierząc w jej moc, no i zgłosili ją do telewizyjnej konkursu premiery na festiwalu w Opolu w 1987 roku. No i wtedy zaczęło się dziać. Głosy oczywiście po tym występie były podzielone. Jedni byli zachwyceni, inni wręcz przeciwnie. No ale piosenka z całą pewnością była na ustach wszystkich. No i wszystkie stacje zaczęły ją puszczać. Tekst Alei Gwiazd był inspirowany samotnością i taką refleksją nad przemijaniem. Tematami, które w drugiej połowie lat 80. rezonowały bardzo mocno z publicznością. Piosenka, jak się dobrze wsłuchacie, nie jest takim prostym love songiem. To taka ballada o straconych marzeniach, mijającym czasie, o tym, co zostaje po wielkich chwilach. Zatem już teraz wysłuchajmy w Radiu SK2 Alei Gwiazd i odnajdźmy tę melancholię lat 80. No to słuchamy.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: To jest taki numer, który kojarzy mi się z takimi letnimi wieczorami i imprezą w piątek wieczorem, w wakacje. Fuka i Liwka i Enklawa, chcę więcej i myślę, że to będzie hit tego lata. Ale powiem wam o czymś, co znalazłam i co trochę mnie zasmuciło i zszokowało. Bo koniec anonimowych większych zakupów. Unia Europejska szykuje przepisy, przez które przy większych transakcjach trzeba będzie podać między innymi PESEL. No serio. Czyli kupno droższego zegarka albo torebki może wkrótce przypominać bardziej wizytę w urzędzie niż taki szybki shopping. No i niby chodzi o bezpieczeństwo i walkę z praniem pieniędzy, ale wielu ludzi już teraz zastanawia się, czy za chwilę przy zakupie ekspresu do kawy sprzedawca nie poprosi jeszcze o grupę krwi i nazwisko panieńskie mamy. No bo taką stronę to trochę zmierza. I jedno jest tutaj pewne, spontaniczne, a wezmę sobie Asedam, może trochę stracić już swój klimat, niestety. A za moment u nas muzycznie bardzo dobrze, Stare Dobre Wilki i ich Bohema.
1: SK2. Reklama.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24,30.
6: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

Wow, z takim rockowym pazurem zbliżamy się w Radiu SK2 do godziny 21. To był oczywiście Lombard i Szklana Pogoda. Na szczęście nie za oknem. Po godzinie 21 u nas polecą dalej najlepsze polskie hity, więc koniecznie zostańcie z nami. Na początek Dawid Podsiadło, Demono i Jeremi Sikorski. Więc jak

0: Sami słyszycie, no będzie bardzo dobrze. Antonina Van Dessel, wysyłam wam wtorkowe wieczorne buziaki. Trzymajcie się i pa.
1: Reklama. 18.47.12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24.30.
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: W tym tygodniu w Nowym Sączu ruszają Sądeckie Dni Literatury. Organizuje je Sądecka Biblioteka Publiczna, a całość odbędzie się w plenerze w parku przy ruinach zamku. To już w piątek i w sobotę. W planie są spotkania z autorami książek. Nowy Sącz odwiedzą m.in. Sylwia Hutnik, Wojciech Kuczok, Michał Ogórek i profesor Jerzy Bralczyk. A już 22 czerwca kolejny spektakl w ramach projektu Teatr Polska w MCK Sokół. Będzie można przypomnieć sobie, jak wyglądało dzieciństwo w latach 90. W podróż w czasie zabiorą was aktorzy Fundacji Collective.
4: Magazyn lokalny.
5: Michał Rejduch, witam i zapraszam na magazyn lokalny. W lesie jesteśmy gośćmi, przypominają o tym leśnicy z nadleśnictwa w Starym Sączu, wszystkim tym, którzy w najbliższym czasie wybierają się na wycieczkę. Pamiętajmy o tym, że nie możemy śmiecić, palić ognisk byle gdzie, a także dokarmiać dzikich zwierząt. Kiedy spotkamy na swojej drodze sarnę, jelenia, dzika czy niedźwiedzia, trzeba zachować spokój i powoli odejść, podpowiada Gabriela Deć z nadleśnictwa w Starym Sączu.
6: No to przede wszystkim spokój. Pamiętajmy, że to jest dom tych zwierząt. Jesteśmy tylko gośćmi, musimy to uszanować. Poruszajmy się spokojnie, z rozwagą, najlepiej nie samotnie. Jeżeli już spotkamy takie dzikie zwierzęta na naszej drodze, też obserwujmy je z dystansu, nie podchodźmy, nie dokarmiajmy. To jest przede wszystkim bardzo ważne, bo przyzwyczajanie zwierzyny też do takiego naszego pokarmu ściąga je w te rejony szlaków turystycznych. To może też prowadzić do sytuacji potencjalnie niebezpiecznych. Bardzo ważna kwestia, która też często u nas się pojawia, niedotykanie młodych zwierząt.
5: Właśnie miałem o to zapytać, bo to jest podobno bardzo ważne, żeby nie dotykać, tak jak pani mówi, małych saren na przykład.
6: Dokładnie.
5: Bo wtedy co się dzieje?
6: Mieliśmy też takie telefony, że państwo dzwonili zaniepokojeni.
5: Że sarenka się zgubiła.
6: Że sarenka się zgubiła, mama ją porzuciła. To nie jest tak do końca. To jest ich naturalny taki mechanizm obronny. Te młode sarny czy też jelenie są ukrywane przez matkę w trawie czy jakichś wyższych zaroślach i dzięki temu są bezpieczne, ponieważ takie młode w tych pierwszych miesiącach swojego życia nie posiada zapachu, dzięki temu nie przyciąga drapieżników. My dotykając takie młode zostawiamy swój zapach, no, narażamy je na to, że matka potem odrzuci to młode lub nawet nie zdąży do niego wrócić, to zwierzę zostanie zabite przez drapieżnika, wtedy jest wyczuwalne, to ryzyko jest wtedy bardzo duże, a ta matka zazwyczaj jest gdzieś w okolicy, ona wraca kilka razy dziennie dokarmiać to młode, ma wszystko pod kontrolą, to jest taki ich mechanizm.
5: Czyli pamiętajmy o tym, że jeżeli spotkamy małą sarnę, to żeby jej nie głaskać, nie dotykać.
6: Dokładnie.
5: Zostawmy, niech ona sobie tam leży, będzie.
6: Chyba, że możemy zaobserwować, że faktycznie jest ranna i to widać gołym okiem, nie dotykając jej, albo nie wiem, leży na jezdni, wtedy można zaalarmować nadleśnictwo lub inne służby, albo ewentualnie, jeżeli już takiego telefonu nie wykonujemy, przez coś, nie wiem, przez materiał lub przez nawet inne gałązki możemy ją przesunąć, tylko delikatnie w bezpieczne miejsce, ale nie dotykajmy jej.
5: Czy wolno nam palić ogniska i grillować w lesie?
6: Palenie ognisk i grillowanie w lesie jest zabronione, chyba że robimy to w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych. Szczególnie w takim okresie wiosenno-letnim, kiedy to zagrożenie pożarowe jest bardzo duże, w takim okresie upałów i suszy, musimy na to szczególnie uważać. I tutaj pomocny w planowaniu takich wycieczek, w wyszukiwaniu takich miejsc jest portal Czas w Las. Tam mamy aktualną bazę miejsc, taką interaktywną mapę, na której możemy sobie wyszukać miejsce do rozpalania ognia. On nam od razu wyznacza trasę do tego miejsca, więc myślę, że to jest pomocne.
5: Czyli warto tam zajrzeć. Czaswlas.pl.
6: Dokładnie.
5: Mamy też taką akcję Zanocuj w lesie. Ona działa już od kilku lat i z tego co wiem, no to cieszy się chyba popularnością. O co w niej chodzi?
6: Ta akcja, ten program został stworzony z myślą o miłośnikach survivalu, bushcraftu, ale też dla wszystkich, którzy pragną zanocować na łonie natury. Ten program polega na tym, że zostały wyznaczone takie tereny, gdzie można legalnie zanocować sobie w lesie, gdzie te tereny są specjalnie pod to przygotowane. Są wyznaczone tereny, gdzie można używać kuchenek gazowych lub też takie, na których nie wolno. W obu przypadkach dopuszczalne jest rozpalanie ognia, tak jak już wcześniej mówiłam, w miejscach do tego wyznaczonych. I dokładne lokalizacje do rozbicia namiotu, czy też zawieszenia sobie hamaka na drzewie znajdują się na stronie każdego nadleśnictwa w zakładce turystyka lub też na stronie zanocujwlesie.lasy.pl. Tam takie tereny też na takiej interaktywnej mapie są wyznaczone. Chyba że idziemy jakąś większą grupą, wtedy do konkretnego nadleśnictwa po prostu wysyłamy wiadomość e-mail, że planujemy taki pobyt. Tak jak wspomniałam, w tej zakładce jest regulamin, tam jest wszystko wyjaśnione, jak takiego zgłoszenia dokonać.
5: Jeszcze chciałem na koniec naszej rozmowy o quady i motocykle zapytać. To są takie pojazdy, których no chyba w lesie raczej nie powinno być, a czasem się zdarza, idąc na górską wędrówkę, że nasi słuchacze spotykają quady, które ich po prostu umijają.
6: Dokładnie. Prawo tutaj jasno mówi, że wjazd pojazdami silnikowymi typu quady, motocykle jest zabroniony. Takie pojazdy niszczą roślinność, osoby korzystające z tych pojazdów w lesie niszczą runo, zakłócają spokój tych dzikich zwierząt. No i jest to też potencjalnie niebezpieczne dla innych osób poruszających się po lesie. Te pojazdy często z bardzo dużą prędkością przemykają przez ten las. No i tak jak pan tutaj wspomniał, mimo tych zakazów wciąż bardzo dużo jest takich sytuacji. Te nielegalne wjazdy dalej występują. No i niestety trzeba się troszeczkę zastanowić, czy jest to odpowiednie miejsce na taką aktywność. Taka aktywność może mieć nieprzyjemne skutki finansowe, ponieważ tutaj grożą za to mandaty.
5: No właśnie, jakie kary?
6: Progi są różne, zaczynają się około 500 zł, więc to nie jest mała kwota. Mhm.
5: Czyli nie warto.
6: Nad tym czuwa tutaj nasza Straż Leśna i oni określają tą wysokość tych mandatów.
5: No właśnie, a kogo powiadomić, jeżeli my takiego quada czy taki motocykl widzimy w lesie?
6: Jeżeli takie sytuacje występują, jesteśmy świadkami, najlepiej po prostu na numer nadleśnictwa skontaktować lub skontaktować się z terenowym leśniczym. Takie numery też są dostępne na naszych stronach internetowych.
5: A tych rad warto posłuchać, a o tym, co nam wolno w lesie, a czego nie, mówiła Gabriela Deć z nadleśnictwa w Starym Sączu. Teraz będzie o zajęciach, w których mogą wziąć udział młodzi i nieco starsi mieszkańcy Nowego Sącza. Pałac Młodzieży zaprasza na warsztaty ceramiczne. O tym, jak wyglądają i co na nich powstaje, opowiedział nam nauczyciel prowadzący zajęcia Daniel Lachor.
7: Praca z gliną jest sama w sobie już fajną zabawą, więc nie ma jakiejś takiej recepty, jak można rozpocząć pracę z gliną. Chyba przede wszystkim trzeba przyjść bądź nastawić się w ten sposób, że co wyjdzie, to wyjdzie. Jako takie pierwsze zjawisko, pierwszy twór. Nie podchodzi do tego bardzo ambitnie, bo z czasem człowiek dopiero później zaczyna zauważać, jak okiełznać ten materiał. Bo musimy sobie zdawać sprawę, że glina w zależności od tego, ile w niej znajduje się wilgoci, tak będzie się też plastycznie zachowywać i formować. Czyli czym będzie bardziej wilgotna, tym będzie ciężej uzyskać jakieś takie duże, strzeliste, wysokie formy, bo nie będą one w stanie utrzymać tej pełnej konstrukcji, więc to jest taka stopniowa zabawa, gdzie poznajemy ten materiał i uczymy się panować nad formą czy nad jakimś kształtem.
5: A jak to jest na zajęciach tutaj w Pałacu Młodzieży? Czy uczestnicy chętniej robią właśnie takie formy strzeliste, czy raczej to są formy płaskie?
7: Wydaje mi się, że jak każdy z nas, kiedy zaczyna przygodę z jakąkolwiek nową formą, to jest bardzo ostrożny. Więc zawsze wtedy wszyscy mają opór przed robieniem dużych, takich przestrzennych form, dlatego że wydaje mi się to, po pierwsze, niemożliwe do zrealizowania, bardzo ciężkie i zbyt skomplikowane. Więc to podejście na początku jest takie dość sceptyczne. Natomiast z czasem okazuje się, że te formy rodzą się im same w głowie i powstają jakieś cudowne zoomorficzne elementy przypominające zwierzęta, sięgające do świata fauny, flory. Sięgamy gdzieś w głębiny mórz i powstają nam olbrzymie na przykład koniki morskie czy jakieś inne elementy i to jest wszystko do zrobienia, ale na to potrzeba czasu. Czyli te pierwsze kilka miesięcy, kiedy spotykamy się w pracowni rzeźbiarskiej i tworzymy sobie te pierwsze formy, to są formy bardziej płaskie. Czyli to są bardziej płaskorzeźby po to, żeby poznać ten element, a z czasem sam zauważam, że już wszyscy są bardziej odważni i tworzą jakieś inne duże, strzeliste przedmioty.
8: Ciężko jest stworzyć właśnie takie duże, strzeliste przedmioty?
7: Może nie tyle, co ciężko, co wymaga to od człowieka dość dużych pokładów cierpliwości.
8: Też znajomości gliny?
7: Też. Czyli powiedzmy, że te pierwsze 3 miesiące pozwalamy sobie na to, żeby zapoznać się z materiałem i technologią, jak coś powstaje i z czego w ogóle to powstaje, bo nie każda glina jest taka sama. Są bardzo różne gatunki glin, z których korzystamy i na których pracujemy, więc każdy z uczestników musi je poznać, żeby wiedział, że projektując sobie na kartce i tworząc ten rysunek przedmiotu, który ma powstać, to musisz w głowie mieć zaplanowany, z jakiego gatunku gliny chciałby go zrobić i który pomoże mu na przykład utrzymać wielką, strzelistą formę, nie pozwoli się jej na przykład rozpaść bądź chwiać w połowie.
8: Czy to nie jest tak, że jest jedna glina, ale macie kilka gatunków?
7: No jest nawet kilkanaście gatunków gliny. A są zwykłe takie gliny plastyczne, modelarskie, jak my je nazywamy, czyli takie, które, za pomocą których możemy sobie stworzyć małą formę, już przestrzenną, ale małą. Są gliny z różną domieszką szamotu, czyli takiego specjalnego gatunku kwarcu, który trochę przypomina takie ziarenka piasku. Czym więcej będzie pojawiało się w glinie szamotu, to pozwala na to, żeby stworzyć nawet kilkumetrowe wielkie rzeźby, które będą się trzymały. Więc to wszystko tak naprawdę zależy od tego, jaką glinę wykorzystamy i od technologicznych i technicznych aspektów pracy, których uczymy się podczas tych zajęć właśnie rzeźbiarskich.
8: A te zajęcia dla kogo są? Do ludzi, do młodych ludzi, w jakim wieku one są skierowane?
7: Przede wszystkim dla dzieciaków od 10 roku życia, bo rzeźba wymaga już od tego, żeby to myślenie przestrzenne było zupełnie inne i w ogóle już u 10-latka ta cierpliwość też jest zupełnie inna. Czyli on się już jest w stanie przyzwyczaić do tego, bądź nauczyć, że jak się coś nie uda, to zaczynamy od początku, a nie będziemy wpadali w jakiś tam popłoch. A tak naprawdę mamy w pracowni rzeźbiarskiej czy ceramicznej dzieciaki od tego 10 do 20 roku życia, więc tak jak mniej więcej pozwala nam na to rama, jeżeli chodzi o wiek uczestnika w Pałacu Młodzieży, no więc takich uczestników również przyjmujemy.
8: I też chyba warto powiedzieć, że te zajęcia to są takie warsztaty, podczas których można się zrelaksować.
7: Można się zrelaksować przy ciężkiej pracy czasami. Jeżeli ktoś sobie wymyśli bardzo trudny i skomplikowany temat składający się z wielu elementów, które nie tam odstają, mają jakieś floralne kształty, to przy okazji to jest świetna frajda, bo wszyscy w takich grupach się fajnie ze sobą dogadują, łapią wspólny język. Ja obserwuję od dłuższego czasu, że też bardzo fajnie potrafią sobie pomagać. To też jest super, że jedna osoba drugiej jest w stanie coś podtrzymać, przygotować, coś dolepić szybko, jeżeli jest to potrzebne. I to też jest takie fajne, bo to uczy właśnie tej pracy w grupie i o takiej otwartości na drugą osobę i takiej uważności i słuchania tego, co się dzieje też wkoło. To też jest fajne. Więc to są takie dodatkowe cechy, które są motywowane i fajnie wychodzą też podczas takich zajęć.
8: Jeszcze szybko o procesie produkcji tych prac z gliny, bo rozumiem, że mamy przykładowo płaski talerz i co się z nim dzieje, kiedy on już nam wyschnie?
7: Trafia do pieca, wypał trwa te minimum 24 godziny. Powiedzmy, że dopiero w trzeci dzień jesteśmy w stanie otworzyć piec i zobaczyć, co się stało, czy faktycznie dany przedmiot jest w całości, czy nie. To też nas uczy cierpliwości i prowadzących, i uczestników, bo też do końca, do pierwszego wypału nie jesteśmy pewni, czy technologicznie wszystko jest w porządku, czy coś nie pęknie, czy nie będzie jakiegoś rozpojenia w szczelinie. glinie, a później dopiero jest proces takiego plastycznego, malarskiego myślenia, jak ozdobić pracę. I wtedy wchodzimy w tą technologię związaną z angobowaniem i szkliwieniem, czyli ozdabianiem, nadawaniem koloru i też pewnego sensu struktury i faktury na danej rzeczy. Jest kolejny wypał, jeżeli jesteśmy zadowoleni, to jest ok, jeżeli jest jakiś problem, no to szkliwimy do skutku. I to też jest fajne. I tutaj na przykład wchodzą również w grę jakieś szlifierki i inne rzeczy. Czyli nadajemy jeszcze dodatkową głębię i strukturę. I to jest też fajna praca, która pozwala dzieciakowi na przykład dokonywać wielu poprawek, jeżeli mówimy o takiej pracy rzeźbiarskiej. Jeżeli nie jestem zadowolony z koloru, z tego, że gdzieś w fakturze są rzeczy, które są na przykład niedolane szkliwem i mamy jakieś puste plamy, puste miejsca, to czasami bawimy się w ten sposób, że pozwalamy sobie na taką fajną grę skojarzeń i na przykład wykorzystujemy pustą plamę i ona staje się atutem, ponieważ za pomocą małych szlifierek wykonujemy podobne wcięcia i wżery na przykład w szkliwieniu i, no i powstaje nam piękny obraz, piękna arabeska, która też jest. Więc to też jest taka fajna dodatkowa rzecz, którą można się nauczyć.
8: Ale taka żmudna i mozolna praca.
7: Koronkarska wręcz, tak, oczywiście.
5: Warsztaty odbywają się w Pałacu Młodzieży. Informacje znajdziecie na pałacmłodzieży.pl. Historię sądeckich kamienic i ich mieszkańców można poznać jeszcze bliżej. Wystarczy zajrzeć na stronę sądeckiego sztetla. Wirtualną mapę historyczną rozbudowano w ostatnim czasie o szczegółowy opis kamienic, mówi Łukasz Połomski z sądeckiego sztetla.
9: Na stronie naszego stowarzyszenia jest taka mapka, w zakładce mapka, która wskazuje... No, jest to taka interaktywna mapka, która wskazuje na takie bardzo ważne punkty, które już opisaliśmy w historii Nowego Sącza, ale nie tylko, bo w historii też Sądecczyzny wychodzimy poza Nowy Sącz czasami. Po prostu wchodząc na tą zakładkę znajdziecie Państwo opisane jakby miejsca poszczególne. Są to zarówno kamienice, domy, budynki, miejsca, miejsca straceń również z czasów II wojny światowej. No i można jakby klikając w odpowiednie miejsce, w odpowiednią pineskę, która tam jest zaznaczona, przeczytać bardzo dużo na ten temat i poszerzyć swoją wiedzę. Być może niedaleko miejsca, gdzie ktoś mieszka, więc może warto tam zajrzeć. Mapa jest współczesna, to nie jest mapa historyczna, więc można łatwo odnaleźć punkty, które też można obejrzeć na żywo po przeczytaniu tej historii.
8: Dlaczego to zrobiliście? Dlaczego taką nowocześniliście tę mapę?
9: Ta mapa, ona już istnieje, odkąd istnieje nasza strona internetowa, tylko ona się wzbogaca co roku nowymi punktami, dlatego że co roku na naszej stronie Sądecki Sztet pojawiają się nowe artykuły, właściwie co tydzień jakiś nowy artykuł jest, bardzo często artykuł historyczny. No i cieszyło się to zainteresowaniem ludzi, właśnie szczególnie te artykuły, te teksty poświęcone budynkom i historii mieszkańców. Więc żeby to jakoś usystematyzować, bo brakuje czegoś takiego w przestrzeni miejskiej, takiego interaktywnego trochę przewodnika, postanowiliśmy to właśnie wbijać pineskami na tą naszą mapę, więc jakby jest to trochę taki też odzew czytelników, którzy mówili, że warto by to wydać w ogóle, co oczywiście wiąże się z dużymi kosztami, więc idąc po taniości stwierdziliśmy, mówiąc najprościej, idąc po taniości, że tak powiem, wbicie pineski nic nie kosztuje, a naprawdę, no, ciekawie to wygląda, więc myślę, że też jest przejrzyste. A może kiedyś to wszystko zbierzemy w całość i uda się też kiedyś wydać.
8: Jakąś książkę,
9: jakiś taki mini przewodnik, mini jakiś taki historyczna broszurka o tych budynkach i o tych miejscach. No jest tam dużo zagadnień, bo to jest trochę taki miks, jest i o czasach galicyjskich, o czasach wojennych, o czasach międzywojennych. Ale właśnie na tej mapie się pomieści wszystko, bez względu na to, czy to potem trafi do jakiejś broszurki, czy nie trafi, to by było super. Marzy nam się jeszcze jedna rzecz, żeby może w przyszłości pomyśleć o zrobieniu QR-kodów na tych, w tych miejscach, czy tych kamienicach. To jest też taki kolejny punkt, o którym gdzieś tam marzymy. Natomiast no, udało nam się zrobić to, więc może w przyszłości uda się zrobić jeszcze kolejny krok. Zobaczymy.
8: No właśnie, ale to są tylko historie i opisy tych budynków, które od wielu lat stoją na terenie Nowego Sącza, czy jakby też możemy poznać historię ludzi, którzy tam żyli przez lata w tych domach, w tych kamienicach?
9: To nie jest właściwie opowieść o architekturze tych budynków. Czasem się zdarza oczywiście coś, co tam opisuje architekturę danego budynku, parę akapitów czy parę zdań. Oczywiście to musi być. Udało się dotrzeć do wielu też dokumentów archiwalnych i projektów czy Remiego, czy innych architektów, którzy tworzyli te budynki. I to jest ciekawe i to też jest. Ale takim kluczem do opisywania tych historii to jest kto i co się tam działo. Kto tam mieszkał i co się tam działo. No to są przeróżne historie. Są donosy na sąsiadów, to są jakieś morderstwa, jakieś awantury, to są jakieś skargi, jakieś mandaty, jakieś grzywny. No wszystko, co właściwie można było odnaleźć w zbiorach dokumentów różnych, rozproszonych, nieraz po wielu archiwach, gdzieś tam zbierając, tworzyła się historia danego budynku. Często są to budynki już nieistniejące. Też się zdarza, że to są budynki nieistniejące. Przykładem może być tutaj kamienica na ulicy Cichej, taka niewielka ulica między Barską a Naściszowską. Tam teraz stoją bloki, a kiedyś znajdowała się tam taka bardzo ciekawa kamieniczka, która została wyburzona, żeby postawić ten blok. No i właśnie tam jest też opisana ta kamienica, więc to jest też trochę taki świat już nieistniejący, który no, pamiętamy. Na pewno wszyscy pamiętamy, którzy urodzili się po 2000 roku, to na pewno. No. Więc jakby też staramy się dokumentować te budynki. Ona Długosza też taki budynek był, który został wyburzony tuż przy skrzyżowaniu z ulicą Rejtana, bliżej ulicy Rejtana. I jak właśnie ktoś widzi, że jest taki budynek wyburzany, no to jakby też nas to mobilizuje, siadam i spisuję tą historię tego budynku, żeby jeszcze przynajmniej go obfotografować dla potomnych i zachować w postaci takiego artykułu. No i potem ten artykuł pineską do mapy i mamy przewodnik.
8: Tak właśnie jak mówiłeś o tym, że starasz się obfotografować takie budynki, które wyburzają. Ja pamiętam, że jakiś czas temu chyba z Michałem Śmierciakiem fotografowaliście budynek przy ulicy Krańcowej, który został wyburzony, taki parterowy. Teraz powstaje tam prawdopodobnie jakiś blok apartamentowiec. Czy właśnie takie miejsca, które my jeszcze pamiętamy sprzed kilku miesięcy, możemy znaleźć tam na tej mapie?
9: Tak, akurat tego budynku jeszcze nie opisałem, chyba nie opisałem, bo nie pamiętam. Natomiast tak, to są właśnie takie miejsca i właśnie ta przestrzeń, szczególnie dalsza od rynku, no bo wiadomo, rynek jest chroniony tutaj przez zabytki, tak, konserwatora zabytków i te wpisy do tych rejestrów zabytków, tam nie da się czegoś tak od tak wyburzyć. No ale na przykład nasz artykuł o willi Awe na Matejki, to był taki artykuł, który uświadomił ludzi na temat tego historycznego znaczenia tego miejsca. Ta willa była przeznaczona właściwie do rozbiórki, no a potem dzięki też tej wiedzy udało się w momencie, kiedy już, prawda, przystępowano do prac, wstrzymać tę rozbiórkę i willa Awe stoi, co prawda znajdzie się w tragicznym i opłakanym stanie i nie wiem, co z nią będzie dalej, ale to pokazuje, że jakiś odzew jest i że te teksty są potrzebne, bo czasem jakby uświadamiają ludziom, że to, co się znajduje z dala od centrum miasta, to też ma swoją historię. Na przykład tutaj przed, wracając z galerią jeszcze, czy Korony, mamy taką kamienicę lwowska, 76, to jest ostatnia kamienica taka duża przed rondem. No ona ma niesamowicie ciekawą historię, to jest właściwie tam tylko dotknięcie tej historii. Daleko od centrum, a świadek naprawdę dosyć ciekawych wydarzeń, czy idąc dalej w inną stronę, właśnie tutaj chociażby Wólki, opisywałem willę na ulicy Łokietka. Teraz właśnie też jest kilka kamienic, które gdzieś tam i budynków, które gdzieś zbieram materiały, to jest na Tatrzańskiej i tak dalej, więc to jest dalekie centrum, ale to są piękne, piękne budynki, piękna architektura i też piękna historia ludzi, którzy tam mieszkali. To byli naprawdę ludzie, którzy byli kiedyś w Sączu znani i rozpoznawali.
5: Interaktywną mapę historyczną znajdziecie na www.sondeckisztetl.pl. Góra parkowa w Krynicy-Zdroju od lat przyciąga turystów. Na jej szczyt można wejść pieszo albo wjechać zabytkową kolejką. O tym, jak ta kolej powstała, jaka jest jej historia, a także o samej górze, opowie nam przewodnik Beskidzki, baba z gór, czyli Zuzanna Długosz.
6: Góra parkowa ma wysokość 742 metry nad poziomem morza, więc jak najbardziej przestała być pagórkiem, jest górą.
10: Czy idąc tam na spacer, można powiedzieć, że idę w góry?
6: Tak, oczywiście.
10: No to super, to w takim razie przenosimy się w góry, proszę Państwa. A na górę parkową, na szczyt góry parkowej można zarówno wejść pieszo, jak mówiłem, prowadzi tam kilka szlaków, ale też wjechać kolejką. I tu się zaczyna fantastyczna historia z tego, co wiem.
6: Proszę sobie wyobrazić, że w dwudziestoleciu międzywojennym, bo będziemy teraz podróżować w czasie, o Krynicy snuł się taki slogan reklamowy, tu cytat: jak cię nie stać na Krynicę, to jedź za granicę. Tak, i ktoś powie, tak, patrzę na cenę gałki loda, to do dzisiaj to zostało, ale to, słuchajcie, zostawiamy. Krynica w dwudziestoleciu międzywojennym była zimową stolicą Polski i to nie jest żadna przechwałka, to po prostu jest fakt historyczny. W tym czasie, z końcem lat 20. XX wieku, na zboczu Góry Parkowej odbyły się zawody saneczkarskie, sportowe zawody na poziomie Polski, ogólnopolskie zawody. To było bardzo ważne wydarzenie, ponieważ na nim te zawody zebrały w Krynicy, czy też ściągnęły do Krynicy bardzo wiele znakomitych osobistości i stał i wydaje się, że już w trakcie tych zawodów pojawiła się propozycja, myślę, że w niejednej głowie snuła się informacja, że jak raz na górę parkową pasuje stworzyć kolejkę. No i ten pomysł się snuł. Liga Popierania Turystyki pomalutku snuła te plany, zaczęła zbierać środki, plany. W 35 roku na zboczu Góry Parkowej, na tymże samym torze o charakterze naturalnym, odbyły się europejskie zawody. W związku z tym ten impuls był już naprawdę silny. I tak już w 2 lata później, dokładnie 19 grudnia 37 roku, została oddana do użytku kolejka linowo-terenowa na Górę Parkową. Ktoś powie, że jak na Gubałówkę. Dokładnie jest to ten sam typ kolejki. No, rozróżniamy tam kolejki krzesełkowe, gondolowe. To jest kolejka linowo-terenowa, to znaczy, że ja to czasem, jak dzieci opowiadam, mówię, że tramwaj pod górę. Tramwaj pod górę, to trochę tak to wygląda, no tak. Więc myślę, że jest to adekwatne. I początkowo, tak jak mówimy, był pomyślana ta kolejka po to, żeby wywozić sportowców na szczyt, ale turyści piesi powiedzieli, że to niesprawiedliwe, że oni muszą chodzić, a tamci jeżdżą. I bardzo, bardzo szybko podjęto decyzję, że dopuszczono ruch pieszy, ruch turystyczny, ten, że tak powiem, na piechotkę, niesportowy. Pamiętajmy, że był jeszcze taki moment, że działała trasa zjazdowa narciarska, a więc wszyscy, zarówno sportowcy, jak i turyści piesi, czy celebryci tamtych czasów, którzy chcieli się przejechać kolejką, mogli to zrobić. I proszę sobie wyobrazić, że w ciągu pierwszego roku funkcjonowania kolejka wywiozła 145 tysięcy osób, a więc kosmiczna ilość. Tu warto oczywiście podkreślić, że było to również możliwe, ponieważ kolejka funkcjonowała wtedy do 3 w nocy, a więc rzeczywiście była barwna gośćmi, którzy odwiedzali. Krynica zresztą w dwudziestoleciu międzywojennym przeżywała swój najprężniejszy okres rozwoju. Mawia się, że budynki w Krynicy powstawały albo w dwudziestoleciu
11: III międzywojennym albo w czasach socjalistycznych są dwa takie słynne i momenty, w których rzeczywiście tych budynków powstawało dynamicznie.
10: To zresztą
11: dużo.
10: Można zobaczyć po architekturze, teraz tak. Przechadzając się to po Krynicy,
11: nie mi świadkowie tej historii, no tak, dokładnie. I kolejka jest na niejednym zdjęciu, w niejednych opowieściach, no i wygląda na to, że jak, ponieważ kolejka świętuje w tym roku 88 urodziny, no to pewnie ktoś z nas ma też wspomnienia wycieczek szkolnych czy innych aktywności, które są związane z samą przejażdżką kolejką.
10: Ale słuchaj, wsiadając do tej kolejki, my tak naprawdę cofamy się w czasie, bo to jest jedna, jedyna taka kolej, która jest tak naprawdę zachowana od 37 roku, bo to są te same wagony, które woziły wtedy te prawie 100 lat temu turystów. One przeszły niedawno remont, przeszły renowacje i faktycznie możemy się poczuć jak w tamtych czasach.
11: Jak w tamtych czasach, za początku. Cieszę się, że to zapamiętałeś, cieszę się, że to przedstawiłeś. Dokładnie jest idealnie tak, jak powiedziałeś. Zarządcy tej kolejki doszli do wniosku, że nie będziemy odkrywać koła na nowo, tylko sięgnięto do historii i to dla mnie to jest niesamowite, że nie dość, że wagonik jest, ten korpus wagonika jest oryginalny z czasów powstania, to jeszcze do dzisiaj funkcjonuje firma, która ją wyprodukowała. To jest taka, mi się wydaje, niecodzienna.
10: To jest też ciekawe, że nikt, że PKL nie zmieniło tych wagonów tak, jak zrobiło to na przykład na Gubołówkę, bo ja pamiętam jeszcze, jak byłem mały, to było trochę czasu temu, na Gubałówkę jeździłem takim wagonem właśnie jak na Górę Parkową.
11: Tak. Ja też uważam, że to genialne. Czasem państwo, z którymi podróżuję, mówią, że na Gubałówce taka nowoczesna. Ja mówię, właśnie, a nam udało się zachować historię i udało się pokazać nam wszystkim, że historia wcale nie musi być nudna. Mhm. Nie wiem, czy pamiętasz, po tym remoncie, o którym wspomniałeś, kolejka w poczekalni zabiera nas w podróż
10: w czasie
11: mody, prawda? Czyli prezentacja, która jest tam zrobiona, pozwala nam pokazać nie tylko w ogóle fizycznie ubrania tamtych czasów, ale również pewne konwenanse, pewne zasady, które obowiązywały, czy się paliło papierosy, czy się nie paliło, jak ci mężczyźni chodzili ubrani.
10: Baba z Gór, czyli Zuza Długosz, była naszym gościem. Dziękuję ci bardzo i do zobaczenia i do usłyszenia.
11: Do zobaczenia.

Take it.

0: Magazyn lokalny.
1: Michał Rejduch, zapraszam. Koniec z mediami społecznościowymi, grami czy komunikatorami. Od 1 września uczniowie szkół podstawowych nie będą mogli korzystać ze smartfonów podczas lekcji i przerw, zdecydował rząd. Zmiana przepisów nie bardzo podoba się uczniom z Nowego Sącza.
2: No ja uważam, że nie ma takiej potrzeby, bo na lekcjach już i tak jest, funkcjonuje zakaz telefonów, tylko trzeba go moim zdaniem lepiej egzekwować, a... Na przerwach to myślę, że jeśli jest to ograniczone do jakiegoś odpowiedniego umiaru, to nie wpływa w ogóle w zasadzie na nic.
3: No w sumie to też uważam, że już i tak dobrze jest egzekwowany ten zakaz na lekcjach. Na przerwach no to może jakby to było ograniczone na przykład klas do 1-3, bo jednak jesteśmy w XXI wieku i ta elektronika będzie się rozwijała i ona idzie razem z nami po prostu do przodu. Więc uważam, że no, powinno być na przykład ograniczone do klas 1-3, a starsze klasy powinny być edukowane, jak korzystać z tych telefonów bezpiecznie i jak się nimi posługiwać.
4: Dzień dobry, Strakosz Marcin, szkoła podstawowa numer 1 w Nowym Sączu. Uważam, że zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkole jest dobrym pomysłem, natomiast brakuje tutaj jeszcze takich przepisów czy skonstruowania narzędzi, jak można ten zakaz egzekwować w sposób skuteczny. Bo wiemy o tym, że uczniowi nauczyciel nie może odebrać telefonu i jeżeli nawet nauczyciel zwróci uwagę uczniowi, żeby po prostu schował telefon, a uczeń tego nie wykonuje, no to jakby nic za tym nie idzie. Jedynie co możemy zrobić, to ewentualnie gdzieś tam wyciągnąć konsekwencje dotyczące zachowania ucznia i to w zasadzie tyle.
5: Pytam dlatego, że zdarzają się takie sytuacje, że uczniowie no, są uzależnieni już też od smartfonów i oni po wyjściu z klasy, pierwsze co to wyciągają komórkę i zaczynają sprawdzać media społecznościowe.
4: Tak, zgadza się, to jest to problem. Faktycznie są uczniowie, którzy no, bez tego telefonu żyć nie mogą i faktycznie na przerwach spędzają czas z telefonem. I tutaj akurat decyzja ministerstwa dotycząca zakazu korzystania z telefonów komórkowych uważam, że jest dobra. Też trzeba by było tutaj nacisk kłaść na umiejętne korzystanie z tych telefonów, bo uważam, że telefon no, jest już takim narzędziem, bez którego no, ciężko by było się posługiwać i funkcjonować. Natomiast uczniowie, młodzież powinna być edukowana, jak z tego telefonu korzystać, w jakich sytuacjach korzystać. No bo też są aplikacje, które na przykład pomagają w nauce, więc no, telefon nie jest sam zły sam w sobie, tylko po prostu no, trzeba umiejętnie z niego korzystać.
5: A u Was taki zakaz już u Was w szkole obowiązuje od jakiegoś czasu? Uczniowie nie mogą na przerwach korzystać ze smartfonów.
4: Tak, to prawda i w naszej szkole jest skonstruowane to w ten sposób, że uczniowie na przerwach nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, natomiast w szkole jest wydzielone miejsce, gdzie w sytuacjach takich powiedzmy nagłych, czy jeżeli uczeń chce się z rodzicem skontaktować, czy rodzic się chce skontaktować z uczniem, jest miejsce wydzielone, jest to miejsce koło pokoju nauczycielskiego i uczeń w tym miejscu może skorzystać z telefonu, ale wtedy no, my jakby mamy taką kontrolę nad tym, bo tych uczniów nie jest dużo, to no, i widzimy, czy ten uczeń rozmawia z rodzicem, a na przykład nie siedzi i nie gra, albo nie przegląda mediów społecznościowych.
5: A ten zakaz się sprawdza?
4: Na tą chwilę się sprawdza. Jest to dość pilnowane przez nauczycieli. Uczniowie też zostali z tymi zasadami zapoznani na apelu szkolnym, jak również na godzinach wychowawczych. Rodzice również zostali z tymi procedurami zapoznani na pierwszym zebraniu we wrześniu. Nie było jakichś tutaj głosów krytycznych ze strony rodziców, raczej były głosy przychylne, więc no, jest to, że tak powiem, zrobione za porozumieniem i na razie funkcjonuje to i się sprawdza.
1: Mówili uczniowie szkoły podstawowej numer 1 i jej dyrektor. Nie jeden dzień, ale cały miesiąc w Małopolsce będzie trwać Dzień Dziecka. To dzięki pieniądzom, które na różne wydarzenia na najmłodszych mieszkańców Nowego Sącza przeznaczył samorząd województwa. Podzielono 900 tysięcy złotych, a pomoc trafiła do ponad 100 gmin i miast w Małopolsce, mówi Marta Malec-Lech z zarządu województwa.
6: To miejsce nieprzypadkowo zostało wybrane, bo to właśnie ten region może pochwalić się najwyższą dzietnością, jeżeli chodzi o region województwa małopolskiego. I cieszę się, że mogę w imieniu zarządu województwa małopolskiego właśnie tutaj zainaugurować Małopolski Dzień Dziecka. To wydarzenie, które przede wszystkim nam ma przypominać dorosłym, jak ważną rolę w naszych społecznościach pełnią dzieci, ale też chcemy doceniać jednostki samorządu terytorialnego, gminy, które prowadzą aktywną politykę prorodzinną i też inwestują w rozwój tych młodych ludzi, którzy kiedyś będą budować nasz region województwa małopolskiego. Proszę Państwa, Małopolski Dzień Dziecka to jest projekt, który po raz pierwszy jako samorząd województwa małopolskiego przygotowaliśmy w tym roku po to, aby na terenie Małopolski jeszcze bardziej wybrzmiał głos dzieci, żebyśmy słyszeli tą radość, uśmiech z okazji Dnia Dziecka. Chcemy, żeby odbywało się wiele wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, społecznych, integrujących, żeby to były wydarzenia ogólnodostępne, bezpłatne, z wieloma atrakcjami. I w ramach tego projektu mamy bardzo duży odzew ze strony jednostek samorządu terytorialnego, bo wpłynęło ponad 100 wniosków. Myślę, że to jest bardzo dobra wiadomość dla dzieciaków. I oczywiście tutaj dla tych gmin przygotowaliśmy wsparcie finansowe. Ponad 100 gmin, 106 dokładnie, otrzymuje wsparcie na poziomie 10 tysięcy złotych po to, aby dofinansować wydarzenia z okazji Dnia Dziecka. Natomiast 3 gminy, które z tych wniosków złożyły do naszego projektu, które mogą pochwalić się najwyższą dzietnością, otrzymują wsparcie na poziomie 20 tysięcy złotych. I dzisiaj przedstawiciele, włodarze tych gmin są z nami i myślę, że mogą być takimi ambasadorami aktywnej polityki prorodzinnej w województwie małopolskim i myślę takim dobrym przykładem, bo rzeczywiście ta dzietność w tych gminach jest bardzo wysoka i chcieliśmy w jakiś sposób ich dodatkowo uhonorować, a także zachęcić inne gminy, by brały przykład z naszych wspaniałych włodarzy i też w swoich regionach prowadzili aktywną politykę prorodzinną. Bo proszę Państwa, niestety, demografia jest nieubłagana, społeczeństwo nam się starzeje, mamy coraz mniej ludzi, młodych, którzy chcą mieć dzieci i to jest naprawdę niepokojący trend i oczywiście to dotyczy nie tylko województwa małopolskiego, ale całego kraju i również Europy, więc trzeba pokazywać taki pozytywny model rodziny, promować tą rodzinę. Jako samorząd województwa małopolskiego ostatnio przygotowaliśmy taki raport Młoda Małopolska i co jest niepokojącego? Wśród młodych ludzi, tutaj mam na myśli ten wiek 15+, okazuje się, że oni stawiają posiadanie rodziny na 11 miejscu. Wyżej w tej hierarchii są te dobra materialne i to bardzo się zmieniło na przestrzeni tych 10 lat, okazuje się, i to w ciągu tych 10 lat, bo wcześniej jednak ta wartość rodziny była w pierwszej trójce i też właśnie postanowiliśmy jako samorząd województwa małopolskiego przede wszystkim dotrzeć do tych młodych ludzi, a nie ma lepszej promocji rodziny niż właśnie takie wydarzenia, które będą te rodziny pokazywać. Będą pokazywać rodziny, które radzą sobie z godzeniem życia zawodowego i też tego społecznego, rodzinnego i to myślę jest bardzo ważne. I też chcemy właśnie w ten sposób ten pozytywny obraz w regionie budować i bardzo serdecznie chciałabym oczywiście wszystkim włodarzom gmin podziękować, że tak aktywnie przygotowali te wydarzenia, bo tak naprawdę ten Dzień Dziecka już trwa od 20 maja, kiedy już ten program dopuszcza możliwość organizowania wydarzeń i potrwa do 30 czerwca. Także zachęcam mieszkańców do tego, żeby korzystać z tej bogatej oferty. Wszelkie informacje można znaleźć na naszej stronie www.malopolska.pl, ale też na stronach poszczególnych gmin, które biorą udział w tym projekcie. Ja tylko chcę dodać, że jako samorząd prowadzimy aktywną politykę prorodzinną, nie tylko ten projekt, ale szereg innych, tak aby wesprzeć niemal każdą rodzinę w Małopolsce. wspieramy rodziny wielodzietne, wspieramy rodziny, które mają dzieci z niepełnosprawnościami, wspieramy rodziny, które z jakichś powodów tracą dziecko, wspieramy rodziców

0: Nie będę tego rozwijać na dzisiejszej konferencji, bo dzisiaj najważniejszy jest Małopolski Dzień Dziecka i ten wyjątkowy dzień. Wszystkim dzieciom życzę wszystkiego najlepszego, dużo radości, dużo uśmiechu. Marzcie, mierzcie wysoko, spełniajcie to, o czym marzycie, a przede wszystkim spotykajcie na swojej drodze ludzi, którzy będą dodawać Wam skrzydeł, a wszystko będzie się układać dla Was jak najlepiej. Także wszystkiego dobrego, świętujmy w tym dniu. I też, drodzy dorośli, nie zapominajcie o tym, że warto mieć ten element dziecka w sobie, bo to też ułatwia nam w tych wszystkich wyzwaniach, jakie mamy na co dzień. Także świętujmy razem ten wyjątkowy dzień. I ja teraz oddam głos naszym wspaniałym włodarzom, którzy pochwalą się, co przygotowali z okazji Dnia Dziecka dla dzieciaków w swoich regionach.
1: Bardzo się cieszę i dziękuję w imieniu wszystkich tych, których tutaj nie ma, a otrzymali dofinansowanie. Dla nas, dla Korzenne, jest to duże wsparcie, ponieważ my od lat już też promowaliśmy właśnie Dzień Rodziny, Dzień Dziecka, Dzień Taty i Mamy i właśnie w ramach takiej dużej akcji, dzięki wsparciu, o której pani marszałek mówiła, w 12 placówkach szkolnych na terenie gminy odbędą się właśnie takie specjalnie przygotowane dla dzieci, dla całych rodzin uroczystości z okazji Dnia Dziecka. Już wczoraj w Korzennej odbyła się pierwsza taka impreza integracyjna. Polegało to na tym, że podzieliliśmy dużą halę sportową na 3 części, dla każdego coś dobrego. W jednej części były zawody sportowe, w środkowej części były wyświetlane filmy, a w pierwszej części były różnego rodzaju zajęcia edukacyjne, społeczne, różnego rodzaju kulturalne też zajęcia się odbywały. Bardzo się właśnie zdziwili ci, którzy przyszli, ponieważ właśnie dzięki tym środkom ta oferta została wzbogacona o różne ciekawe zajęcia, czy to komputerowe, czy jakieś tam klocki 3D, czy jakieś inne ciekawe rzeczy. Ich było naprawdę dużo i do tego stopnia, że zauważyłem, będąc tam, że niektórzy po prostu wykonywali telefony, zapraszali swoich znajomych. Przyjdźcie, bo naprawdę warto, ciekawe rzeczy się dzieją. Także bardzo się cieszę, bardzo dziękuję. Na ręce pani marszałek, dla całego zarządu składam podziękowania, ponieważ to jest nie tylko taki impuls dla nas i wsparcie finansowe, ale to rzeczywistość jest taka, że ludzie przychodzą, zaczynają rozmawiać z sobą. Okres pandemii na pewno takie właśnie integracje zatrzymał. Myślę, że to jest doskonała forma, żeby wracać do tych właśnie bardziej aktywnych form spędzania czasu.
2: Pani marszałek, koledzy samorządowcy, szanowni państwo, ja również, jak mój poprzednik, kolega wójt, dziękuję oczywiście za te środki, które otrzymaliśmy od pana marszałka. My co roku jako gmina Pałecznica organizujemy bogaty Dzień Dziecka, szanując oczywiście wszystkie dzieci, które są na terenie naszej gminy. Zapraszamy też dzieci z gmin sąsiednich. Dlatego też uważam, że te środki finansowe, które dzisiaj otrzymaliśmy od pana marszałka, wzbogacą naszą ofertę, począwszy od partypiana, a skończywszy na atrakcjach, zjeżdżalniach i jakiejś dobrej muzyce. Wspierają nas co roku ochotnicze straże pożarne z pokazami, też młodzieżowe drużyny pożarnicze. Co roku już zapraszamy panie z kół gospodyń wiejskich z potrawami regionalnymi.
3: My również chcemy złożyć serdeczne podziękowanie, dlatego że gmina Słupnice od lat organizuje Dzień Dziecka, a w tym roku miał on wymiar bardzo szeroki, czyli Małopolski Dzień Dziecka, dzięki wsparciu z programu. Wsparcie finansowe pozwoliło nam wzbogacić ofertę o wiele dodatkowych atrakcji. Jest to takie dla nas bardzo lokalne i wyjątkowe święto ze względu na tą dzietność, o której tutaj pani wicemarszałek powiedziała. Natomiast angażuje wszystkie lokalne organizacje, wszystkie lokalne instytucje, które na ten dzień się solidaryzują i po prostu przygotują najlepsze atrakcje, na jakie po prostu mogą sobie dzieci wymarzyć, wymyślić. Bardzo serdecznie dziękujemy. Wysoka dzietność, jak pani marszałek tutaj powiedziała, cieszy również naszych jako samorządowców z tego względu, że no, świadczy o tej stabilności demograficznej, świadczy też o tym, że mieszkańcy po prostu dobrze się u nas czują, po prostu czują te dobre warunki do zamieszkania, a później do zakładania rodzin. Także bardzo serdecznie dziękujemy i w podziękowaniu od nas wszystkich, a szczególnie od naszych najmłodszych mieszkańców, kierujemy serdeczne uśmiechy w kierunku całego zarządu województwa małopolskiego.
4: Dodają samorządowcy z gminy Korzenna, Pałecznica i Słopnice. Wydarzenia w ramach akcji Małopolski Dzień Dziecka będą organizowane do końca czerwca. Kierunek lekarski wraca do Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Uczelnia ma już zgodę Polskiej Komisji Akredytacyjnej na ponowne jego uruchomienie. O wielkim sukcesie ANS poinformowano na specjalnej konferencji prasowej.
5: Decyzja Polskiej Komisji Akredytacyjnej jest to uchwała, która do nas wpłynęła. Oczywiście pozytywna. Należy tutaj podkreślić, że jest to efekt ciężkiej, trudnej pracy całego zespołu, wszystkich pracowników uczelni, nie tylko, przez ten okres 3 lat. Po prostu wszystkie wizyty, które były, które się odbywały, one miały jeden cel. Po to, aby nam podpowiedzieć, w jaki sposób ten kierunek powinien funkcjonować, aby on spełniał wszystkie wymagania związane ze standardami kształcenia na kierunku lekarskim. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom, bez imienia i bez nazwiska, które nam doradzały, pomagały, podpowiadały, które z nami konsultowały różne rzeczy, aby ten finał, który w tym momencie jest, był finałem dla nas bardzo miłym i ciepłym i takim radosnym. Również podziękowania kieruję do zespołów oceniających Polskiej Komisji Akredytacyjnej, którzy przez te 3 lata, jak to ostatnio powiedziała Pani Przewodnicząca, w formie audytu sprawdzali, pokazywali, później rekomendowali, pytali, myśmy odpowiadali. To był cały taki proces dialogu i to dzięki temu, że Polska Komisja Akredytacyjna wyszukiwała to, czego my nie widzieliśmy wewnątrz, to sprawiło, że ta decyzja w mojej ocenie teraz jest pozytywna. W związku z tym, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, ta decyzja jest dla nas bardzo, bardzo miła. Ona otwiera nowy rozdział z tego względu, że jeszcze nas czeka wiele pracy. Polska Komisja Akredytacyjna zasugerowała pewne rekomendacje, które będziemy musieli wdrożyć w ciągu tego roku akademickiego, który jest tutaj przed nami.
6: To były właściwie nie 3, ale 4 lata intensywnej pracy, ponieważ no, przygotowania przed uruchomieniem też no, wymagały dużo, dużo pracy. Natomiast to, co chciałabym powiedzieć, nie będę wszystkiego mówiła, ale to, co zadziało się w ostatnim czasie, myślę, że to jest istotne. Ponieważ no, te wszystkie dotychczasowe opinie Polskiej Komisji Akredytacyjnej zarzucają nam niedostateczną czy niewystarczającą ilość kadr o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach. My staramy się kadrę dobierać zgodnie z wytycznymi, które obowiązują w standardzie kształcenia dla kierunku lekarskiego. I powiem tak, że od roku dla cyklu kształcenia 26-27, na który dostaniemy nabór, w tej grupie osób zatrudnionych będziemy mieć 10 profesorów, 18 doktorów habilitowanych, 59 doktorów oraz 26 lekarzy lub magistrów. W ostatnim czasie udało nam się pozyskać 2 profesorów, 2 doktorów habilitowanych, 4 doktorów nauk medycznych oraz 1 lekarza. Są to osoby, które zastąpią wskazane wcześniej osoby, co do których kwalifikacji, kompetencji, a właściwie tak naprawdę mówiąc naukowości zarzuty miała Polska Komisja Akredytacyjna. Chciałam nadmienić, że kadra realizująca zajęcia na kierunku lekarskim 75,9% to kadra, która zatrudniona jest na podstawowym miejscu pracy w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Proszę Państwa, dla kierunku lekarskiego udało nam się podpisać porozumienie z 15 podmiotami świadczącymi usługi medyczne, usługi zdrowotne. I to są szpitale na terenie Nowego Sącza, na terenie Nowego Sącza to Szpital Specjalistyczny imieniem Jędrzeja Śniadeckiego, w którym już funkcjonują 2 oddziały kliniczne, kolejne będą uruchamiane. Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii, tam również mamy 2 oddziały kliniczne. Szpital Położniczy Medicor w Nowym Sączu, Szpital Specjalistyczny w Gorlicach, Szpital Specjalistyczny w Limanowej, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce. Zatrudnił publiczny zakład opieki zdrowotnej Lekstab w Limanowej. Oprócz tego, proszę Państwa, szpital w Nowym Targu, a także szpital w Krakowie, szpital imieniem Józefa Babińskiego, szpital imieniem Stefana Żeromskiego, szpital zespolony w Kielcach. To są placówki, z którymi mamy podpisane porozumienie i w których już realizowane są ćwiczenia kliniki. Też duży nacisk położyliśmy na rozwój naukowy naszych pracowników oraz studentów. Chciałabym zwrócić uwagę, że w roku 2026 rozpoczęto realizację projektu albo przygotowane są projekty naukowe, projekty badawcze, albo realizowane w oparciu o podmioty z obszaru Nowego Sącza, czyli na przykład współpracę podjęliśmy z klubem sportowym Dunajec, gdzie prowadzimy badania naukowe na potrzeby tego klubu. Poza tym przygotowane są i złożone wnioski do Komisji Europejskiej, w których będziemy realizować projekty badawcze z takimi podmiotami jak uczelnia z Portugalii, uczelnia z Indii, jak również uczelnia ze Stanów Zjednoczonych, tutaj z Arizony. Realizujemy również projekt badawczy we współpracy, przygotowujemy się do realizacji projektu badawczego we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Aktualnie na Wydziale Lekarskim realizowanych jest kilka projektów badawczych, które finansowane są ze środków własnych uczelni i to są projekty, które obejmują zagadnienia z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Chciałabym również zwrócić uwagę na infrastrukturę, ponieważ te zarzuty, które pojawiają się w opiniach zespołów oceniających, dotyczą również naszej infrastruktury. Proszę Państwa, jak wiecie Państwo, mamy własne prosektorium z pełnym wyposażeniem. To prosektorium funkcjonuje, to prosektorium działa i realizowane są tam zajęcia dydaktyczne dla innych kierunków medycznych, jak również zajęcia dla koła naukowego studentów z kierunku lekarskiego, ale również studentów innych kierunków. Utworzyliśmy pracownię biologii molekularnej, immunologii i genetyki, która w dalszym ciągu jest doposażana, ale już zainwestowaliśmy duże środki w jej wyposażenie i te podstawowe sprzęty, które są potrzebne do tego, żeby ta pracownia funkcjonowała, już stanowią jej wyposażenie. Mamy pracownię biochemii bardzo dobrze wyposażoną, pracownię mikrobiologii i parazytologii doposażyliśmy, doposażamy pracownię fizjologii, mamy pracownię dietetyki, również trwają stale działania mające na celu doposażenia Centrum Symulacji Medycznej, w którym to oprócz pracowni laboratoriów mamy również takich typowo do prowadzenia zajęć z zakresu procedur medycznych, mamy pracownię USG, także stałe jest doposażanie tej pracowni.
3: Przede wszystkim chciałam podzielić się z takim swoim przemyśleniem, ponieważ w związku z otrzymaniem pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej można powiedzieć, że czujemy przede wszystkim ulgę. Będąc od samego początku, czyli przez te 3 lata, no nie ukrywam, że towarzyszyły nam różne emocje związane z tymi wcześniejszymi negatywnymi opiniami, dlatego dzisiaj naprawdę bardzo się cieszymy. Ja w imieniu studentów również chciałam podziękować władzom, panu rektorowi, pani dziekan, ponieważ od samego początku, na każdym etapie czuliśmy wsparcie naszych władz i to nie były to tylko słowa. Widzieliśmy po prostu, że rozbudowuje się infrastruktura. Ona cały czas mamy prosektorium i ta infrastruktura ciągle się rozbudowuje. Widzieliśmy zabiegania o kadrę, z której jesteśmy bardzo zadowoleni. Jeśli chodzi o obecne zajęcia, na przykład zajęcia kliniczne na 3. roku, które odbywamy i tutaj w Nowym Sączu w szpitalu i w Interkardzie. Mamy, tak jak pani dziekan wcześniej powiedziała, zajęcia w Rabce, w Limanowej. Uważamy, że poziom kształcenia jest naprawdę na wysokim poziomie. Czujemy się bardzo dobrze zaopiekowani, czujemy wsparcie, również takie logistyczne, ponieważ zarówno dojazd, mogłoby się wydawać, że jest to, że może być uciążliwe, jednak uczelnia przykłada wszelkich starań, zapewniając nam przede wszystkim transport, także nie musimy się o to martwić. Z drugiej strony jeszcze, jeśli chodzi o to, jaka jest możliwość rozwoju na uczelni, działają studenckie koła naukowe, które też dają nam możliwość rozwoju poprzez udział w konferencjach, warsztatach, seminariach. Także naprawdę cieszymy się z dzisiejszego dnia i mamy nadzieję, że będzie to szło w dobrym kierunku. Gdzieś tam z tyłu głowy zawsze była ta nadzieja, że uda się uratować ten kierunek, więc no cieszymy się na pewno i mam nadzieję, że tak jak powiedziałam wcześniej, zmierza to w dobrym kierunku. Bo widzimy po prostu też mając kontakt z innymi studentami, którzy przenieśli się na inne uczelnie, my naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Mamy zapewnione kształcenie na wysokim poziomie, mamy zapewnioną kadrę, mamy zapewnione zajęcia kliniczne, więc uważam, moim zdaniem, moje zdanie jest takie, że wszystko jest tak, jak powinno być. Ja oczywiście będę, komu mogę, to polecam i też taki może apel, żeby nie sugerować się jakimiś negatywnymi komentarzami, opiniami, może nagłówkami, które się gdzieś pojawiały na przestrzeni tych 3 lat w mediach, żeby może przyjść, zobaczyć na własne oczy, zapytać, jak to naprawdę wygląda od środka.
5: Rzeczywiście ten wysiłek był duży, on w dalszym ciągu jest. Nie da się powiedzieć, że ta decyzja zamyka. Pana, proszę Państwa, dopiero otwiera to, co jest przed nami. To, co wspomniała Pani dziekan, ta infrastruktura, która powstała, ona cały czas powstaje, bo Polska Komisja Akredytacyjna, ona widzi możliwość rozwoju w Nowym Sączu i podpowiada pewne rzeczy, ponieważ nie da się na dzień dzisiejszy uczelni takiej rozpoczynającej działalność na kierunku lekarskim jak Nowy Sącz wyposażyć na dzień dobry wszystkie, całą infrastrukturę. To się tworzy i Polska Komisja Akredytacyjna to widzi. Była kwestia prosektorium. Mamy w tym momencie, komisja podpowiada, w związku z tym, że budujemy, rozbudujemy wydział, mówi, a może tam zakład patomorfologii, a medycyny sądowej ewentualnie również, więc my to widzimy. Proszę Państwa, co zastrzega Pani dziekan? W ostatnim czasie wydaliśmy ponad 2 miliony na budowę nowych pracowni, na ich wyposażenie. Kierunek lekarski jest kierunkiem wymagającym i nikt nie pozwoli na prowadzenie kształcenia studentów, jeżeli nie będą spełnione wymagania. I te laboratoria, o których mówimy, genetyki, biologii molekularnej, immunologii, one są, ale generalnie i jeszcze będziemy je doposażać. Ten budynek, który powstaje, tam rzeczywiście będzie sala wierności, będzie rozbudowany centrum symulacji, będzie SOR, wszystko tam się pojawi. W tym momencie jest w stanie surowym, zamkniętym, kończymy go w lipcu i będzie kolejny etap jego doposażenia i budowy wewnątrz. To, co Pani dziekan wspomniała, oprócz tego, że musimy dbać o naszych studentów, bo oni jakby są naszym oczkiem w głowie, dlatego tutaj też dziękuję za te słowa, że studenci też widzą, że staramy się na wszystkich obszarach Państwa tutaj zaopiekować, to również ta naukowość, o której mówiła Pani dziekan, ona się pojawia nie tylko w stosunku do pracowników, ale w stosunku do studentów, bo komisja akredytacyjna przyjeżdża, pokażcie mi, jak ten student się rozwija naukowo, ponieważ kierunek lekarski jest kierunkiem ogólnoakademickim, więc ta współpraca mentor, nauczyciel, a student jest bardzo ważny. Dlatego wdrożyliśmy program tutoringu, czyli mentorski, gdzie powiedzmy studenci mają swoich mentorów, którzy ich prowadzą, pokazują tak, jak to jest mistrz i uczeń. Również, jeżeli chodzi o pracowników, 70, jak powiedziała Pani dziekan, standardy są spełnione. Mamy 75% ponad, czyli na podstawie miejscu pracy, ale nigdy nie jest tak, aby nie było lepiej. Dlatego te zabiegania o tą nową, o tą kadrę, o pozyskiwanie są bardzo ważne z tego względu, że ci pracownicy naukowi, którzy do nas przychodzą, oni rzeczywiście muszą mieć tą naukowość, muszą mieć ten swój dorobek i my właśnie o takich pracowników zabiegamy i takich pracowników pozyskujemy. Oczywiście uczelnia stwarza i ma wiele mechanizmów, które pozwalają na publikacje, na własny projekt badawczy, na udział w konferencjach. To wszystko się dzieje, tylko, proszę Państwa, to jest 3 lata dopiero tej pracy, ciężkiej, trudnej pracy i ten pracownik, który u nas był zatrudniony na pierwszym roku, prawda, a kiedy nie było naboru na rok drugi, on nam rezygnował, prawda, więc on wtedy nie mógł nas reprezentować i naszą afiliację publikować, bo on pracował gdzie indziej, więc tutaj ten zarzut Polskiej Komisji Akredytacyjnej jest bardzo słuszny, ale my to teraz widzimy, że ci pracownicy, którzy pozostali, stanowią ten człon, oni właśnie publikują, jak to Polska Komisja Akredytacyjna mówi, nie w kierunku nauk o zdrowiu, ale w kierunku nauk medycznych dedykowanych dla kierunku lekarskiego i to się w tym momencie dzieje i te wszystkie plany, które są, one są zapisane, będą realizowane z dokładnością, ponieważ Polska Komisja Akredytacyjna za rok o tej porze przyjedzie i sprawdzi, czy te rekomendacje, które się pojawiły w opinii PAKI, zostały przez nas w tym okresie roku zrealizowane. W tym momencie, proszę Państwa, trwa procedura administracyjna, ponieważ po otrzymaniu decyzji Polskiej Komisji Akredytacyjnej ta decyzja się musi uprawomocnić. Uprawomocni się szybko, ponieważ my nie wnosimy uwag, więc w dniu jutrzejszym wyślemy taką informację do Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Następnie Polska Komisja Akredytacyjna informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ono zwraca się do nas z informacją odnośnie limitu. My na kierunek lekarski mamy wyznaczony limit 50 osób, który jak otworzyliśmy i wtedy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwraca się z tą informacją do Minister Zdrowia, która w rozporządzeniu publikuje, bo to jest jedyny kierunek, gdzie są publikowane limity przyjęć dla poszczególnych uczelni. Mamy nadzieję, że to rozporządzenie się pojawi i nasz limit, te 50 osób również w tym rozporządzeniu się pojawi. Czasu jest mało, te rozporządzenia, one się pojawiają w połowie czerwca, więc myślę tak, że działamy szybko, piątek uchwała PAKI, dzisiaj poniedziałek zbieramy dokumenty, analizujemy, informacja pójdzie potwierdzająca we wtorek i tutaj już jest po stronie władz administracyjnych dalszy ciąg tej sprawy.
6: A jeśli chodzi o możliwość powrotu studentów do naszej uczelni, to powiem tak, raczej to jest mało prawdopodobne. Dlaczego? Dlatego, że mimo tego, że kierunek jest objęty standardem kształcenia, to uczelnie mają troszkę inny harmonogram zajęć. I ci studenci, przenosząc się do innej uczelni, musieli wyrównywać tak zwane różnice programowe i myślę, że w miarę upływu lat te różnice pojawiają się. Aczkolwiek powiem, proszę Państwa, że właśnie w sobotę wieczorem napłynęły do mnie SMS-y od studentów, którzy opuścili naszą uczelnię z gratulacjami, że nam się udało. Jeden ze studentów powiedział, że dla niego Nowy Sąd będzie tą taką macierzystą uczelnią. Także myślę, że powroty raczej są mało prawdopodobne ze względu na te różnice programowe, ale ciepłe słowa od studentów, którzy u nas studiowali, myślę, że są dla nas miłe. W momencie, kiedy ta niepewność była co do istnienia naszego kierunku w naszej uczelni, studenci mieli wiele dylematów i część nie chciała u nas zostać, natomiast proszę Państwa, chociażby z tego względu, że te różnice programowe pojawiają się i z każdym rokiem tych różnic mogłoby być więcej, więc ci studenci od nas odchodzili, tak? My ich z żalem żegnaliśmy, oni też, nie ukrywam, że chcieli zostać u nas. Jesteśmy spokojni o to. Dlaczego? Dlatego, że w momencie rekrutacji, tej pierwszej rekrutacji, na jedno miejsce przypadało osób rekrutujących się zainteresowanych studiowaniem około 10 osób, więc myślę, że tutaj to zainteresowanie będzie. I my o tym wiemy, ponieważ środowisko pyta nas, osoby mieszkające tu na terenie pytają nas, czy studia będą, bo chcieliby na przykład, żeby ktoś z ich bliskich tutaj studiował. Więc myślę, że o to nie mamy się co objawiać.
4: Mówił rektor ANS Józef Cioła oraz jedna ze studentek na kierunku lekarskim i Urszula Cisoń-Apanasewicz z ANS. Kolejną nową karetkę kupiło Sądeckie Pogotowie Ratunkowe, tym razem dla podstacji w Łososinie Dolnej. Samochód zastąpił starszy i mocno wysłużony pojazd, który tam stacjonował. Mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba i szef pogotowia Andrzej Bodziony.
7: Powiat dołożył do tego 100 tysięcy, jeszcze pozostałe środki to są środki pogotowia ratunkowego. Mamy w sumie 9 podstacji, 10 jest główna w Nowym Sączu. Mam nadzieję, że jeszcze się nam uda rozszerzyć o tą 11, o której tyle jest zapytań różnych, natomiast trwają rozmowy. Zobaczymy, jak będzie po spotkaniu z panem prezydentem, bo już deklarował pewną pomoc, więc jakby się udało doprowadzić, to będziemy mieć 11. podstację, którą będziemy rozbudowywać też dla miasta Nowego Sącza. Jesteśmy teraz w Łososinie, to jest druga podstacja, jeżeli mówimy o zespołach jednej karetki, pod względem ilości wyjazdów. Za zeszły rok było to 1446 wyjazdów dokładnie, więc bardzo się cieszę, że tutaj to trafia nowy samochód, samochód, który tutaj był wcześniej, ma już przejechane niespełna 200 tysięcy kilometrów, więc też już swoje przeżył. Każda karetka w tej chwili, którą kupujemy, to staramy się, żeby miała napędy 4x4, bo teren u nas jest taki jest, więc tutaj też jest. Także mam nadzieję, że będzie służyła i zmniejszy to czas oczekiwania naszych pacjentów. Kolejną też planujemy, mamy też zaplanowane na przyszłość, mówimy tutaj o Piwnicznej, mówimy tutaj o Krynicy, bo tam jeszcze też zwiększamy, więc jak gdyby cały czas jesteśmy na takim etapie, jakby to powiedzieć, unowocześniania i zmieniania floty, bo to jest najistotniejsze w tej chwili narzędzie dla naszych ratowników, żeby na czas dojechać.
8: Ambulans sanitarny z napędem 4x4 marki Mercedes, rok produkcji 2026, wartość tego pojazdu to 620 tysięcy brutto, w tym Zarząd Powiatu Nowosądeckiego wspólnie z Radą Powiatu przekazał dotację w kwocie 100 tysięcy złotych. Samochód, który oprócz standardowego wyposażenia, które kosztuje, jak wspomniałem, 620 tysięcy złotych, wymaga jeszcze doposażenia w urządzenia, które znajdują się w każdym ambulansie. To jest respirator, to jest defibrylator, to są ssaki, to jest wiele urządzeń, które łącznie kosztować też będzie około 250 tysięcy, więc pełne wyposażenie ambulansu gdzieś domyka się w kwocie 900 tysięcy złotych. Tak, podstacja w Łososinie jest jedną z kluczowych naszych podstacji. W ramach wszystkich podstacji, w których funkcjonują zespoły ratownictwa medycznego w liczbie jednoosobowej, podstacja ta jest druga pod kątem ilości udzielanych świadczeń w danym roku. W roku 2025 roku Zespół Ratownictwa Medycznego z Łososiny Dolnej udzieliło około 1500 pomocy osobom poszkodowanym, więc po Grybowie jest to druga co do wielkości podstacja. Poza tymi oczywiście większymi, Nowy Sącz, Krynica i Stary Sącz, gdzie tych zespołów mamy od 2 do 5. Nie, cały czas, panie redaktorze, inwestujemy w sprzęt i także w tym roku w trzecim kwartale zamierzamy zakupić kolejny taki ambulans, tak aby sukcesywnie tą flotę samochodową odświeżać. Tak? Warto wspomnieć, że ten ambulans, który funkcjonuje w Łososinie Dolnej od 2021 roku, ma przejechane do dzisiaj 198 tysięcy kilometrów, więc jest to spora ilość przejechanych kilometrów nie tylko na terenie powiatu nowosądeckiego, ale wiele świadczeń udzielonych przez ten zespół dotyczy powiatu tarnowskiego i powiatu limanowskiego. Kluczowym elementem jest zmiana organizacji ruchu na ulicy Śniadeckich. Każda dodatkowa stacja, która będzie uruchamiana na terenie Nowego Sącza, w 100% nie rozwiąże problemów, jakie mieliśmy w styczniu. Ona częściowo pomoże odciążyć zespoły ratownictwa, które funkcjonują na ulicy Śniadeckich, ale jeśli dalej będą problemy z korkami, z organizacją ruchu, to dojdzie do sytuacji, jaka miała miejsce w styczniu bieżącego roku. Ulica Głowackiego jest miejscem dobrym, tak? Bo to jest praktycznie też wylotówka zaraz do obwodnicy i możemy odciążyć tutaj centrum miasta Nowego Sącza, a jednocześnie być też wsparciem chociażby dla gminy Chełmiec w zakresie obsługi jej przez zespoły ratownictwa z Nowego Sącza czy z Łososiny Dolnej. Ta podstacja działałaby na terenie miasta Nowego Sącza. Planujemy tam na pewno jeden 24-godzinny zespół ratownictwa medycznego, ale do czasu, kiedy te kwestie wszystkie formalne nie zostaną uzgodnione, to dzisiaj trudno jest mi wyrokować, jaka będzie dalsza decyzja. Ja posiadam wiedzę, że ta podstacja, ten teren ma być użyczony przez miasto Nowy Sącz na 3 lata z możliwością przedłużenia do 10 lat, co z mojego punktu widzenia jest nieakceptowalne, bo trudno sobie wyobrazić, aby inwestor ponosił nakłady finansowe na taką podstację, nie mając gwarancji później zwrotu tych poniesionych nakładów. Oczywiście można to sformalizować w formie aktu notarialnego umowy, ale zazwyczaj przekazuje się działki w formie darowizny i wtedy ten czy inny inwestor może spokojnie inwestować w budowę podstacji na terenie miasta Nowego Sącza. No tak, odnosząc się do tej propozycji co do ulicy Witosa i tą, którą nam Urząd Miasta przekazał, no to na pewno ta stacja, ta propozycja lokalizacji jest znacznie lepsza. Nie mówię, że Witosa była złą lokalizacją, tylko kwestie dotyczące samej infrastruktury znajdującej się na tej działki uniemożliwiają umożliwiają budowę tam podstacji.
9: Filip Danik, ratownik medyczny. Widać, że jeżeli chodzi o wyposażenie, wszystko jest dopasowane ergonomicznie. Dwa, że ten pojazd jest dużo bardziej podniesiony do góry i napęd na cztery koła, bo poprzedni również ma napęd na cztery koła, ale jest niższy. Ten pojazd jest podwyższony, więc pozwala nam wjechać dalej, po prostu. To jest zmiana zdecydowanie na plus, no bo mówię, nim wjedziemy po prostu dalej. Siłą rzeczy, a tu jest obszar taki, że często gęsto drogi się kończą, jakieś przejechać przez jakiś brud czy cokolwiek, no to auto będzie dużo bardziej lepsze pod tym względem. Powiedzmy, tu jest główna droga przez Łososinę, ruszamy powiat w prawo, powiat w lewo, wszystko wiejskie, okolice, lasy i tam już się drogi kończą zwykle. Bite, tudzież często gęsto jakieś wypadki w polach, w lesie, no to siłą rzeczy trzeba dojechać jak najbliżej. Sprzętowo w sądeckim pogotowiu już od dawna nie narzekamy, bo sprzęt jest z najwyższej półki. Sprzęt będzie przekładany po prostu z tamtej starej karetki, bo to jest wszystko w miarę nowe, ale no, na sprzęt też nie możemy narzekać. Tutaj się możemy na pewno poszczycić, że no, jeżeli chodzi o Małopolskę, to myślę, że
10: pewno ułatwi dojazdy w tych naszych trudnych terenach, tym bardziej, że jest ona z podniesionym podwoziem, z napędem 4x4, także dojazd na pewno jest o wiele łatwiejszy i prostszy w tych naszych trudnych warunkach terenowych. Natomiast no, też trzeba sobie jasno powiedzieć, że sama karetka nic by nie zdziałała bez ludzi, bez obsługi, która tutaj jest w tej podstacji. Jak mówiłem wcześniej, naprawdę słowa uznania i podziękowania dla całej załogi podstacji pogotowia ratunkowego tutaj w Łososinie Dolnej. Naprawdę są to sprawni ratownicy i fachowcy w tej dziedzinie, do której tutaj są przeznaczeni. Tych wyjazdów mają sporo, bo widać z urzędu gminy, że często ta karetka wyjeżdża. Jak tutaj pan starosta powiedział, nie tylko gmina Łososina Dolna, nie tylko gmina Gródek nad Dunajcem, ale również gminy ościenne i ościenne powiaty. Także widać, że lokalizacja tego punktu, tej podstacji jest dobra. A żeby ta pomoc była niesiona sprawnie, skutecznie, to wiadomo, że musi być odpowiedni sprzęt. I tutaj też jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się czy dofinansowali zakup tej karetki pogotowia ratunkowego tutaj dla Łososiny Dolnej, a więc i Sądeckie Pogotowie Ratunkowe i Powiat Nowosądecki, Zarząd Rada Powiatu. Będzie to na pewno z korzyścią i ze zwiększeniem bezpieczeństwa mieszkańców gminy Łososina Dolna, ale nie tylko. Założenie przy budowaniu tego obiektu było takie, żeby to skrzydło właśnie tutaj, tu zlokalizować tak zwany zespół wyjazdowy ratowniczy, czyli miała być straż, miało być pogotowie i miała być policja i tak też się stało. Najdłużej z wprowadzeniem tutaj można powiedzieć zeszło, jeśli chodzi o podstację pogotowia. Natomiast jak już się tutaj to pogotowie znalazło, to mają naprawdę godziwe warunki, bo wcześniej ta podstacja mieściła się w starym ośrodku zdrowia w Łososinie Dolnej. Garaż był w zwykłym blaszaku. Tutaj te warunki są naprawdę już godziwe dla tej załogi, która obsługuje te podstacje pogotowia ratunkowego w Łososinie Dolnej.
4: Mówił wójt Łososiny Dolnej Adam Wolak. To już kolejna nowa karetka, która trafiła do Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego. W grudniu podobny pojazd przekazano do podstacji w Grybowie. Listy lokatorów są już przygotowane. W najbliższych dniach będzie wiadomo, kto otrzyma mieszkanie w blokach STBS przy ulicy 29 listopada w Nowym Sączu. Budowa już się zakończyła.
11: Więc jesteśmy na etapie takim, że niebawem będzie publikowana już lista tych wszystkich najemców oraz lista rezerwowa. Przesłaliśmy do pana prezydenta listę proponowaną najemców oraz listę rezerwową. No i pan prezydent będzie ją zatwierdzał, albo będzie ją korygował, albo będzie po prostu publikował to, co myśmy przesłali. Ten tryb wyłaniania tych osób był, wydaje mi się, że praktycznie całkowicie zbieżny z minimalnym terminem, jaki był możliwy do osiągnięcia, biorąc pod uwagę zapisy uchwały i ustawy, bo pamiętamy, że 13 kwietnia był termin do doniesienia papierowej wersji wniosków, potem 7 dni na samodzielne skorygowanie tego wniosku, ewentualnych braków. Dopiero później, po tych 7 dniach, mogliśmy przystąpić do wzywania o wyjaśnienia dodatkowe czy ewentualne poprawki błędów. Kolejne 7 dni i potem znowu, gdyby coś się jeszcze nowego pojawiło, bo czasami takie sytuacje były, kolejne 7 dni. No, przy takiej ilości wniosków to był naprawdę ekspresowy termin, a myśmy tak się tutaj umówili z panem prezydentem, że będzie to sprawdzane na 3 ręce. Więc trzy grupy niezależne między sobą weryfikowały, sprawdzały każdy wniosek osobno, więc mamy nadzieję, że tutaj jest wszystko perfekcyjnie, bez żadnych nawet najmniejszych błędów zrobione.
4: A ile tych wniosków finalnie trafiło do Was?
11: 802 wnioski elektroniczne, z czego 282, o ile dobrze pamiętam, w wersji papierowej, natomiast do formalnej końcowej oceny 87 wniosków zostało ocenionych na tą podstawową listę najemców, natomiast 71 wniosków trafia na listę rezerwową. Porównując ilość mieszkań, no to mamy 50 mieszkań do obsadzenia z listy rezerwowej, więc myślę, że tutaj uda nam się to zrobić i w najbliższych dniach, tygodniach już będziemy przystępowali do podpisywania pierwszych umów z mieszkańcami.
4: A jak ci, którzy znaleźli się na tej liście 87 szczęśliwców, którzy już mają pewne te mieszkanie, w jaki sposób oni dostaną informacje i kiedy te informacje pójdą?
11: Zaraz po zatwierdzeniu listy najemców przez pana prezydenta te osoby będą się dowiadywały poprzez system oraz poprzez wydanie decyzji o tym, że mają, że są upragnieni do podpisania umowy partycypacyjnej i umowy najmu.
12: Ten system, w którym się rejestrowali?
11: Tak.
4: A jeżeli chodzi o osoby z listy rezerwowej, jakby co będzie jeszcze brane pod uwagę podczas weryfikacji tych osób?
11: Znaczy tu już nie będzie weryfikacja taka, jak była na początku, natomiast te osoby dostaną do wyboru wolne mieszkania, które zostały i po prostu będą mogły złożyć oświadczenie, że proszą o przydzielenie ich do takiego i takiego mieszkania. Jeśli na jedno mieszkanie trafi więcej niż jedna osoba, no to wtedy będą brane pod uwagę ta sama kryteria, które były przy pierwszym naborze, tym podstawowym, czyli będziemy oceniali ilość punktów i ta osoba, która będzie miała tych punktów najwięcej, to mieszkanie dostanie i ewentualnie ta osoba, która odpadła, może trafić jeszcze raz na listę rezerwową, o ile jeszcze będą wolne mieszkania.
4: Kiedy będą pierwsze umowy podpisywane z najemcami?
11: No to tu też zależy to od samych najemców, kiedy będą w stanie przyjść tutaj do nas. Natomiast będziemy chcieli, żeby umowy partycypacyjne były pierwsze już podpisywane po maksymalnie kilku dniach od zatwierdzenia tych list.
4: A jak wygląda sprawa z budową i wykończeniem bloków? Bo jeszcze widzimy, że prace wokół budynków trwają.
11: Tak, jeszcze są jakieś tam prace porządkowe realizowane. W tej chwili mamy odebrane segment B, C, Z. Natomiast przy D jeszcze trwają kwestie związane z odbiorami tego budynku, uporządkowaniem wokół placu, jakieś tam drobne poprawki wynikające z powiedzmy, nie wiem, jakieś tam gdzieś porysowane ściany czy coś w związku z sprzątaniem czy jakimiś tam innymi rzeczami. To wszystko jest poprawiane, sprzątanie na zewnątrz budynków. Także no, myślę, że tutaj już jesteśmy praktycznie już na finiszu.
4: Kiedy najemcy będą mogli się wprowadzić do mieszkań?
11: Procedura wygląda w ten sposób, że najpierw podpisywana jest umowa partycypacyjna, po wpłacie partycypacji podpisujemy umowę najmu i z umową najmu protokół przekazania budynku, klucze, znaczy budynku, mieszkania, klucze i mieszkańcy mogą już przystępować do wprowadzania się.
12: Czyli co, teraz na początku czerwca będą mogli...
11: No ci, którzy płacą szybko partycypację, będą mieli ten czas skrócony.
4: To jeszcze powiedzmy, jakie mieszkania w takim razie, przypomnijmy, jakie mieszkania czekają na najemców w tych trzech blokach, które wybudowano przy ulicy 29 listopada. Jakie jest wyposażenie, jakie udogodnienie?
11: Przede wszystkim są to nowoczesne mieszkania w bardzo nowoczesnym i na wysokim standardzie wykończonych budynkach. Mieszkania są w pełni wyposażone do tego, żeby się wprowadzić. Łazienka z umywalką, z prysznicem lub wanną, z płytkami oczywiście. Wszystkie podłogi są położone, mieszkania są wymalowane. Na tarasie są, na tarasach i na balkonach są płytki ułożone. Wszystkie wyłączniki, gniazdka, kuchenka, piekarnik, zlewozmywak są w mieszkaniu, więc można tylko wnieść łóżko, ewentualnie meble i od razu się wprowadzać. Oczywiście jest jeszcze do podpisania umowa o przydział, o dostarczanie prądu, ale to już jest z operatorem, dystrybutorem energii elektrycznej, nie ze spółką. Do mieszkania są przypisane miejsca w garażu podziemnym parkingowe i do tego są komórki lokatorskie. Także to do takich, że tak powiem, benefitów jeszcze mogą się tutaj mieszkańcy spodziewać.
12: Winda?
11: Oczywiście, każdy budynek ma swoją windę. Generalnie my stoimy na takim stanowisku i przepisy tutaj też mówią jednoznacznie, że jeśli jest więcej niż jedna kondygnacja, musi być winda. Wszędzie są polikwidowane bariery architektoniczne, więc osoby niepełnosprawne nie mają problemu z dostaniem się do windy czy do swojego mieszkania. Tam, gdzie nie ma schodów, są zrobione specjalne takie podejścia bez schodów z bardzo małym nachyleniem, gdzie każdy spokojnie może sobie wejść. Krawężniki są poobniżane tam, gdzie tylko jest to możliwe, także spokojnie tutaj, czy to są osoby niepełnosprawne, czy matki z małymi dziećmi na wózkach, bez problemu sobie będą mogły tutaj się poruszać. Oczywiście pamiętajmy o tym, że mamy jeszcze tutaj tężnię solankową, plac zabaw, górkę nawet taką małą do tego, żeby dzieci sobie mogły w zimie zjeżdżać na sankach. Oczywiście małe dzieci, ta górka jest bezpieczna dla nich, także tutaj naprawdę mamy dużo atrakcji, nowa jakość prowadzona, jeśli chodzi o jakość tworzenia nowych osiedli i nowych mieszkań.
13: A jeszcze chciałem podpytać o te lokale usługowe, które są na parterach tych budynków, czy one już mają najemców, co się tam znajdzie?
11: Tu więc będziemy mieli tutaj takie rzeczy, które na pewno będą pomocne dla mieszkańców, czyli będziemy mieli przedszkole, dla dzieci obok będzie, z tego co wiem, pizzeria, będzie salon fryzjersko-kosmetyczny dla naszych pań. Będziemy mieli też aptekę, gdyby ktoś potrzebował jakichś lekarstw czy suplementów. No i oczywiście piekarnia, obok mamy sklep, pocztę, także wszystko, co będzie potrzebne dla naszych mieszkańców. No i jeszcze musimy tutaj pamiętać o tym, że w segmencie Z będzie świetlica, tak zwany Fab Lab, w którym będą się odbywały bardzo ciekawe zajęcia.
4: Mówił Jacek Żelazko, prezes STBS. W nowych blokach jest 137 mieszkań. Ponad 200 spotkań na Murawie, 450 zawodników z Polski i zagranicy. W Starym Sączu odbyły się zawody Remarland Sokolik Cup. W tym roku na turniej zjechało 36 dziecięcych akademii piłkarskich z całej Polski, ale też Europy, mówi organizator Tomasz Popiela.
14: Tomasz Popiela, prezes fundacji, ja też mam marzenie, organizator turnieju Remarland Sokolik Cup.
13: Ile dzisiaj tutaj drużyn, dzisiaj i jutro gra tu drużyn?
14: 36 zespołów podzielonych na dwie tury. Od godziny 8 do 13 gra 18 zespołów, to są grupy A, B, C i D. I od godziny 13 kolejna 18, także dzisiaj mamy tutaj ponad 200 spotkań.
13: Czym ten turniej się charakteryzuje?
14: Charakteryzuje się już bogatą historią, bo 15-letnią, wysokim poziomem organizacyjnym i przede wszystkim jest to jeden z nielicznych turniejów w Europie, który gromadzi tak wiele krajów i przedstawicieli najlepszych akademii piłkarskich szkolących w Europie. Dzisiaj kapitalne zespoły, już teraz mogliśmy się przekonać to na własnej skórze, FC Barcelona, Olympique Lyon, Victoria Guimaraes, Lokomotiv Zagrzeb. Widać, że te drużyny będą walczyć o czołową dwunastkę w niedzielę, bo pokazały tutaj kawał dobrej piły.
13: Ty
14: Około 36 zespołów, około 450 młodych piłkarzy tutaj zobaczymy na stadionie w Starym Sączu.
15: Są tylko jeszcze ich opiekunowie, czyli zrobi się pewnie ponad 500.
14: Zrobi się, bo na przykład Barcelona ma 12 zawodników, a 8 opiekunów. I te drużyny zagranicy przeważnie liczą od 4 do 8 opiekunów, także zrobi się na pewno grubo ponad 600 osób.
15: Też już graliście, tak?
16: Tak.
15: Z kim graliście? Opowiedzcie mi.
16: Z Lokomotiv Zagrzeb i Jagiellonią Białystok. Z Jagiellonią 2-1 wygraliśmy.
17: Tak, z Jagiellonią tak, bardzo.
15: A powiedzcie mi, czym jest dla Was udział w tym turnieju?
18: Dla mnie fajnie, bo chcę zagrać z lepszymi drużynami.
15: A co to znaczy z lepszymi drużynami, czyli z kim?
18: No, na przykład FC Porto, FC Barcelona.
19: Dla mnie zaszczyt. No, po prostu fajnie jest, że po prostu się cieszę, bo jesteśmy na dobrym turnieju i gramy dobrymi drużynami.
15: Z takimi drużynami światowej sławy.
19: Aha.
15: Z kim na przykład?
19: Z Barceloną, z Lazio, Porto, Feyenoordem.
15: Dzień dobry, komu kibicujecie?
20: Jagiellonii, jak widać.
15: Tak?
20: Tak jest.

0: Trzeba grać do końca.
1: Fajnie, że takie turnieje są organizowane, gdzie dzieciaki mogą spróbować swoich sił z takimi, no, najlepsze zespoły z najlepszymi zespołami. No,
0: dokładnie. Zobaczy pan, że i z Barcelony, chyba nawet z Brazylii. W Brazylii jest jakiś zespół, no, z bardzo daleka tutaj przyjechali. No, fajnie. Pierwszy raz tutaj jesteśmy, ale bardzo będziemy to mile wspominać na pewno w tym miejscu.
2: Zwycięską drużyną zostało Lazio Rzym. Turniej rozegrano już po raz 15. Jakie ślady w kulturze zostawili po sobie nasi przodkowie? Tego dowiemy się z nowej wystawy, którą można oglądać w Muzeum Ziemi Sądeckiej.
3: Ślady, świadomość, pamięć, interpretacja. Tytuł rzeczywiście tajemniczy. Chcemy się zastanowić, jakiego rodzaju ślady w eksponatach możemy odnaleźć, jak pojęcie ślady mogło być rozumiane w kulturze, szczególnie w przypadku tej kultury ludowej. Więc tutaj zarówno w kontekście materialnym, jak i niematerialnym będziemy snuć rozważania o pamięci, o tym, jak zapamiętujemy, jak pewne wydarzenia, postacie utrwalają się w naszej pamięci, co chcemy pamiętać, czego nie chcemy pamiętać. Też przywołamy tę sytuację celowego zacierania śladów obecności. Tu, no, chociażby na przykładzie akcji Wisła, więc też trochę tematów historycznych. Też pokażemy ślady w tym wymiarze najbardziej abstrakcyjnym, ślady sakrum, ślady boskości. Bardzo istotny motyw w sztuce, w kulturze zachodniej, bardzo, bardzo mocno obecny, więc dużo różnych wątków, bardziej zasygnalizujemy problem, nie wyczerpiemy go, bo tutaj rzeczywiście to skojarzenie z pojęciem ślady jest bardzo, bardzo szerokie, można by było szukać i chyba nigdy tematu nie wyczerpać.
4: No i też eksponaty dość nietypowe, bo powiem, taki przestrzał chyba tego wszystkiego, co można było, co mogliście znaleźć, co znaleźliście w Sądeckim Parku Etnograficznym, tak?
3: Nie tylko. W Sądeckim Parku Etnograficznym tutaj łączymy eksponaty z kilku działów. Są eksponaty etnograficzne, związane z tym najbardziej takim dosłownym rozumieniem pojęcia ślady, czyli ślady odciskane, odbijane jako technika zdobnicza, no chociażby na strojach, na ubraniach szytych z tkanin drukowanych, modrotlaczy. Dużo eksponatów z działu sztuki ludowej i nieprofesjonalnej, bo też zastanawiamy się nad tym, jak autorzy odciskali w swoich pracach ja, siebie, jak zostawiali swój ślad. Tutaj na przykład prace Nikifora, Marii Wnęk, też dużo prac, w których znalazły się utrwalone wątki biograficzne danego artysty. Bardzo ładna kolekcja sztuki cechowej, ludowej, tej XVIII-XIX-wiecznej. No i też eksponaty związane z historią regionu, przede wszystkim z tymi tragicznymi wydarzeniami XX wieku.
4: Dlaczego pamięć o tych śladach, pani zdaniem, jest taka ważna i na tyle ważna, że ją przypominacie na wystawie?
3: No, szukanie i interpretowanie śladów to jest sens pracy muzealników. Zbieramy to, co zostaje po ludziach i staramy się zawsze doszukać w tym jakichś dalszych treści, wspomnień, relacji, czy to celowo zostawionych, czy często też gdzieś tam utrwalonych, zapisanych nieświadomie.
4: Zdarzą się na ekspozycji takie przedmioty, takie eksponaty, na których ten ślad pojawił się przez przypadek?
3: Zabrakło nam miejsca, żeby to pokazać. Są bardziej ślady, które autor zostawił może nie do końca świadomie, ale nie nazwałabym tego przypadkiem.
2: Mówiła Joanna Hołda z muzeum. Wystawę można oglądać do końca sierpnia.

Visa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.